0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Weź głęb.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest niedziela, 27 września.

Tobie, że jesteś w winnicy. Jest ciepłe, późne lato. Wieje lekki wiatr. Krzewy uginają się od owoców gotowych do zebrania.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Przyroda ma swój rytm. Jest czas odpoczynku i czas intensywnej pracy. Wrzesień jest szczególnym miesiącem dla winorośli. To czas zbiorów, pielęgnacji roślin i przygotowania do zimy. Kiedy ojciec prosi swoich synów o pracę w winnicy, to jest to prawdopodobnie właśnie w tym intensywnym czasie, kiedy potrzebuje dodatkowej pomocy. Spróbuj wczuć się w tę sytuację. Co byś mu w tym momencie odpowiedział?

Jeden syn godzi się na propozycję ojca, ale potem nie wykonuje polecenia. Drugi na początku odmawia, ale później idzie do winnicy. Postawa obu nie jest idealna. Jezus jednak zaznacza, że zawsze jest nadzieja. Zawsze mamy czas, by zmienić decyzję, zawrócić. Co czujesz, kiedy myślisz o Bożej łagodności i cierpliwości wobec ciebie?

Zaproszenie do pracy w winnicy to w rzeczywistości zaproszenie do pracy dla Królestwa Niebieskiego, a ostatecznie do wiecznego szczęścia w niebie. Bez względu na to, co odpowiemy, jesteśmy ukochanymi dziećmi naszego niebieskiego Ojca. Jak poprzez codzienne małe gesty miłości możesz odpowiedzieć na Jego pełne miłości zaproszenie do współpracy?

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Pozostań jeszcze przez chwilę z obrazem dojrzałej winnicy, którą przywołałeś na początku tej modlitwy. Zobacz w niej Boga, który patrzy na ciebie z miłością i zaprasza cię do pracy dla

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Ja już dawno

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem W Bogu nie ma przemocy. Jest to rozmowa dziennikarki Iwony Żurek z jezuitą, założycielem wspólnoty rodzin empatycznych, twórcą popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Połączenie perspektywy duchowej i psychologicznej nadaje tej rozmowie bardzo praktyczny wymiar i pokazuje, że nie ma sprzeczności między tym, co Boże i autentycznie ludzkie. Książka dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
1: Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Parara, parara,
8: audycja parara. Ze starej płyty.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Powróćmy jak za dawnych lat.
11: No cześć.
12: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Wybiła godzina 10, a więc już teraz przenosimy się do parafii pod wezwaniem opieki świętego Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia we Wrocławiu, gdzie rozpoczyna się msza święta.
1: Z wami wszystkimi. Dzień Pański, dzień radości, zwycięstwa nad złem, grzechem, śmiercią szatanem, udział w zwycięstwie. Chcemy celebrować najświętsze tajemnice wiary, zanurzać się w tym miłosierdziu Pana Boga, bo jako grzeszni ludzie tak bardzo tego potrzebujemy. Tę najświętszą ofiarę składam za zmarłego Mariana Banak, msza gregoriańska, ksiądz kanonik za zmarłego Zdzisława, także msza gregoriańska. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich.

0: miłosierdzie.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niechaj każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A z zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł.

Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, celnicy, nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

0: Nic nowego się nie na tym świecie nie wydarza. Tylko te same stare rzeczy zdarzają się nowym ludziom. Ewangelia jest prehistorią Kościoła. Nie ma takiego miecza podniesionego na Kościół Chrystusowy, który by nie ranił Chrystusa. O każdej nowej udręce i biedzie może on mówić: to jest mój ból, moja boleśń, moja śmierć. Dlatego, kiedy czytam te ataki wymierzone w religię, przypominam sobie, że to już było. Wracam do Ewangelii, jakby to była gazeta wiekuista i czytam w niej stare newsy, które są wiecznie nowe. Tak powiedział błogosławiony Fulton Sheen, arcybiskup nowy, beatyfikowany Kościoła. W czwartek była jego beatyfikacja w Stanach Zjednoczonych, nazywany też mikrofonem Pana Boga, bo żyjąc w XX wieku zaangażował się w dzieło ewangelizacji poprzez różne audycje, programy telewizyjne EWTN w Stanach Zjednoczonych. Jest takim głosem Boga w dzisiejszym świecie. Tak, Ewangelia jest zawsze wiekuista, zawsze nowa. I w tym Słowie Bożym mamy odczytywać to, co Pan chce powiedzieć nam dzisiaj. To wszystko już było w tym świecie. Nic nowego nie ma. Tylko ludzie się zmieniają, ich podejście, ich przeżywanie spraw, bo przecież wszystko idzie do przodu, technologia i tak dalej. Więc czasami niektóre rzeczy nam przeszkadzają w przeżywaniu tego, co tak naprawdę już inni przeżywali, może na sposób spokojniejszy. Dzisiejsze słowo jest pełne dla nas też takiej nadziei, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika. Tak dzisiaj mamy w tym słowie. To, co prorok Ezechiel nam pokazuje w tym proroctwie, jak mówi Pan Bóg, żeby odstąpić od bezbożności, żeby się nawrócić, kiedy człowiek zrozumiał swój grzech i się nawraca, to będzie żył. On tu też pokazuje właśnie o tym, że człowiek jest odpowiedzialny za swój grzech, za swoje zło. Że to człowiek tak naprawdę ponosi odpowiedzialność. Bo w narodzie izraelskim było też takie podejście właśnie, że jest odpowiedzialność zbiorowa, że nieszczęścia czy coś, co się trafia, co jest trudne, to jest związane na przykład z grzechami przodków. No i już proroctwa nam pokazują, że tak nie jest. Że ta wizja Izraela nie jest dobra. Każdy ponosi odpowiedzialność za swój grzech. I co ciekawe, tak jak Izrael wtedy tak myślał, to zobaczcie, to się dzisiaj też dzieje. Czasami się spotyka takie osoby i to nawet, co ciekawe, tak jak też ostatnio spotkałem taką siostrę zakonną, która tak mówiła, że właśnie jest coś takiego jak grzech międzypokoleniowy. No właśnie nie. Jest wtedy dla ciebie, kiedy ty tak wierzysz, że tak jest. Jeżeli myślisz, że grzechy twoich przodków działają na ciebie i ty ponosisz odpowiedzialność za przodków swoich, no to pomyłka, nie? To Ewangelia nam pokazuje, że nie, że właśnie przez zanurzenie w chrzest my wszyscy jesteśmy zanurzeni w tej śmierci Chrystusa, który się uniżył dla naszego zbawienia. Jak dzisiaj święty Paweł Apostoł w liście do Filipian nam pokazuje, Jezus Chrystus jest wzorem pokory, uniżenia. On na siebie te grzechy wziął. On nas zbawił, prawda? I teraz my musimy żyć tą tajemnicą Chrztu Świętego, czyli tym, że właśnie człowiek przez chrzest otwiera się na coś nowego, a zamyka się na to, co jest stare. I nie możemy sobie myśleć, że jest coś takiego jak właśnie grzech międzypokoleniowy czy potem się mówi uzdrowienie międzypokoleniowe, że trzeba dochodzić swoich przodków, co oni tam narozrabiali i to jakoś odkupić. No to są absurdy, nie? My nie ponosimy odpowiedzialności. Każdy sam za siebie. I to jest takie wołanie, dzisiejsze słowo tak woła do nas, żebyśmy właśnie chcieli się nawracać, bo to prowadzi do zbawienia, żebyśmy przyjmowali propozycję Pana Boga, bo może być tak, że powiemy, że idę, Panie, pracować do Twojej winnicy, a nie pójdę. To jest też pokazanie, Jezus mówi to przypowieść dzisiaj, żeby pokazać, że naród izraelski tak zrobił, czyli najpierw się zadeklarował, ale tak naprawdę tego nie zrobił. I milsze mu jest to, że ktoś na początku powie nie chce, a potem się zreflektuje, naprawi się, prawda, zrozumie swój błąd i idzie pracować, czyli wchodzi do winnicy Pana. I taki pełni wolę Bożą, czyli taki przyjmuje dar zbawienia. Dlatego to też warto wiedzieć o tym i trzeba pamiętać, bo grzech jest, wiadomo, każdy popełnia jakieś błędy i każdy jest do tego nawrócenia zaproszony. My nie mamy się interesować tym, co było, bo to wszystko jest zanurzone w miłosierdziu. Jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, wierzymy, jeżeli mamy chrzest, a tak jak powiedziałem, będzie działało nieraz w tych ludziach coś takiego, jeżeli ludzie dają temu wiarę. Bo jak ktoś wierzy, że ciągnie się coś za mną, nie? Że tak powiem, jakieś fatum, nieszczęście, bo przodkowie byli tacy, no to taki człowiek tą wiarą w to sobie to ściąga, taką rzeczywistość, bo tak jak wierzysz, tak masz. Dlatego czasem te dziwne gusła, wróżbiarstwa i tak dalej, dlaczego się sprawdzają? Bo ktoś powie, no nie, to się sprawdziło. No dlatego, że dałeś wiarę temu. I wtedy rzeczywistość zła wkracza do akcji, czyli diabeł tak wszystko będzie robił i ustawiał, żebyś ty tego doświadczył, bo tak wierzysz. Dlatego my się od tego odcinamy i mamy nowe życie w Chrystusie. I chcemy nawracać się, czyli patrzeć na to, co właśnie ja czynię, jak ja mam się nawracać, co mam robić, żeby bardziej podobać się Panu Bogu. Żeby też mieć poczucie winy, grzechu, bo to jest też taki problem, to o tym też kiedyś mówił arcybiskup Fulton Sheen, błogosławiony nowy, że najpoważniejszym niebezpieczeństwem stojącym przed współczesnym społeczeństwem, które doprowadziło do ruiny starsze cywilizacje i będzie musiało, jeśli temu nie zapobiegniemy, doprowadzić do załamania naszej własnej, jest utrata poczucia grzechu. Jeżeli człowiek utracił poczucie grzechu i mówi, że jest wszystko w porządku, że ja nie muszę się nawracać, bo przecież jestem dobrym człowiekiem, no to jest utrata poczucia grzechu. I to powoduje, że tak naprawdę, jak właśnie podaje błogosławiony Fulton, to jest poważne niebezpieczeństwo, które doprowadza do ruiny cywilizację. Jeżeli nie ma poczucia w nas grzechu, winy, jeżeli nie przyznajemy się do błędu, jeżeli nie chcemy się nawracać. I Kościół nam ciągle będzie mówił, żebyśmy widzieli siebie w tym właściwym świetle, widzieli swoje grzechy, żebyśmy do Boga przychodzili, bo tak jak śpiewamy w dzisiejszym psalmie, nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Bóg ciągle nam będzie wskazywał drogi nawrócenia, dlatego idźmy za tym, co jest Boże, co wypływa z Ewangelii, a odrzucajmy właśnie takie myślenie tego świata, myślenie stare, myślenie, które jest takie demoniczne, a chciejmy właśnie zanurzać się ciągle w tym sakramencie Chrztu Świętego, żebyśmy mogli otrzymać zbawienie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wszystkich rzeczy. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia wstąpił z nieba. Ze sprawą krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Z nieba siedzi po prawicy Ojca, by w nie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych. Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę. Mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Chrzczenie w świecie. Zanurzeni w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, przedstawiajmy teraz z pokorą naszych serc nasze wołania do Boga.
1: Modlmy się za papieża Leona, naszego biskupa Józefa i wszystkich pasterzy, aby naśladując pokorę Zbawiciela, wiedli życie święte i prowadzili ludzi drogą zbawienia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o światło Chrystusa dla wyznawców innych religii. Niech usłyszą o Zbawicielu i poznają Jego naukę. Niech uznają w Nim Boga i przylgną do Niego na całe życie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o właściwy postęp i rozwój narodów. Niech ludzie uwolnią się od zazdrości i egoizmu. Budują braterstwo i z radością pomagają znajdującym się w potrzebie. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o nawrócenie dla grzeszników, aby Bóg okazał im miłosierdzie i dał siłę do przemiany życia. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, zwłaszcza polecanych w tej mszy świętej, świętej pamięci Mariana i Zdzisława, niech Jezus, na którego imię zegnie się każde kolano, wspomni, że wyznawali Go jako Pana i da im wieczną chwałę. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, zaproszonych przez Pana do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego i troski o zbawienie wszystkich. O ducha pokory i miłości w pełnieniu naszego posłannictwa. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący wieczny Boże, racz wysłuchać naszych błagań i przyjdź nam z pomocą, abyśmy nieustannie byli na drodze naszego nawrócenia, dążąc do Twego Królestwa przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Stwórco Świata i źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół pielgrzymujący na świecie światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, zjednoczeni z aniołami i świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

błogosławiamy Cię, Ojcze Święty. Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerze. On, podobnie jak uczniów Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, a więc naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei.
1: Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, męczennikami, z patronami dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie, Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.
0: Przez Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pójdź z tobą.

0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać

nabożenia trzpasterskie. W czwartek 1 października obchodzić będziemy święto świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Najświętszego Oblicza Najmłodszego Doktora Kościoła. Tego dnia po każdej mszy odbędzie się obrzęd poświęcenia róż. Można je przynieść ze sobą, by prosić o deszcz róż, czyli łask wypraszanych za wstawiennictwem świętej Teresy z Lisieux. W tym tygodniu obchodzić będziemy m.in. we wtorek 29 września święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a w piątek 2 października wspomnienie świętych aniołów stróżów. W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe przed Najświętszym Sakramentem w niedzielę po mszy o 13:00. Natomiast w dni powszednie o godzinie 17:30. Przypominamy, że w naszej parafii trwa nowenna pompejańska w intencji ojczyzny do końca października. Codziennie są odmawiane trzy części różańca świętego w niedzielę o 9:15, czyli po godzinkach, po mszy o 11:30 i o 17:00. A w dni powszednie po mszy o 7:30, 11:30 oraz o 17:00. Spotkania różańcowe dla dzieci będą we wtorki i czwartki o 16:30. W tym tygodniu zapraszamy pierwszy czwartek miesiąca na mszę o 18:00, o nowe powołania do kapłaństwa życia zakonnego, na Jerycho różańcowe z procesją wokół kościoła z udziałem wojowników Maryi, następnie na całodobową adorację Najświętszego Sakramentu o uświęcenie kapłanów i o nowe powołania. Co godzinę będzie odmawiany różaniec, o 23:00 nabożeństwo godziny świętej. Zachęcam do zapisywania się do poprowadzenia modlitwy różańcowej o pełnej godzinie. Zapisy na stoisku z książkami. Pierwszy piątek miesiąca po mszach o 11:30, 18:00 litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 9:00 odwiedzimy chorych naszej parafii. Pierwszą sobotę miesiąca po mszy o 11:30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, różaniec i 15-minutowe rozmyślanie z udziałem kół żywego różańca i comiesięczna wymiana tajemnic różańca. Natomiast wojownicy Maryi zapraszają rano, czyli o 7:00 Eucharystia i po niej nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca. Za tydzień w pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy na spotkanie z Bogiem Ojcem. O 17:00 różaniec do Boga Ojca, nieszpory i msza o 18:00. Po Eucharystii spotkanie dla wspólnoty rodzina, dzieci Ojca. Wyjątkowo tego dnia trzecia część różańca w ramach nowenny pompejańskiej będzie po mszy o 13:00. Przypominam, że do końca września dzieci z klas trzecich należy zapisać do przyjęcia pierwszej komunii świętej, a młodzież z klas ósmych do przygotowania się do sakramentu bierzmowania. W sobotę 3 października od 19:00 odbędzie się 9. karmelitański bal dla singli w auli papieskiego wydziału teologicznego na Ostrowie Tumskim. Szczegóły zapisy na naszej stronie internetowej. Duszpasterstwo Akademickie Karmel zaprasza na dni na dobry początek. Rozpoczęcie za tydzień w niedzielę uroczystą Eucharystią o 19:30. Przez ten miesiąc zebraliśmy ze skarbonki około 2000 zł, czyli na 40 mszy za dusze w czyściu cierpiące, które będą odprawione na misjach. W ostatnim czasie odeszli do wieczności Sylwia Dłużniewska, Anna Rudzińska-Nowicka i Czesław Pawelec. Za tych zmarłych msza święta zostanie odprawiona w środę 30 września o 18:00. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszej parafii. Niech Bóg wynagrodzi, obficie nam wszystkim błogosławia. Święta Teresa z Lisieux niech wyprasza nam deszcz róż, czyli łask od Jezusa. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Pochylcie głowę na błogosławieństwo, wszechmogący Boże. Ty bronisz Twoich wiernych nawet wtedy, gdy grzeszą, ale z większą miłością czuwasz nad tymi, którzy szczerze służą Tobie. Spraw, aby Twój lud całym sercem nawrócił się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości z zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skupę dusz ludzkich po tym świecie

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Minęła godzina 11.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
1: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach mamy już 14 stopni, dużo słońca od samego rana nam przyświeca i ono dziś nas nie opuści do końca dnia. Dziś temperatury wzrosną do 22 stopni we Wrocławiu, w Wołowie, Oleśnicy, Górze, Polkowicach. Tutaj co? Ta północna część Dolnego Śląska to 22 stopnie, natomiast centralna i południowa to tak 20 czy 19 stopni będzie dziś.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
3: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
1: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy tą niedzielę z naszą stacją, no i już niebawem o godzinie 12 na naszej antenie. Oczywiście modlitwa Anioł Pański, a wcześniej o 11.45 rozpoczniemy intencję przed tą modlitwą. Przypomnę, numer telefonu, na który będziecie mogli dzwonić, to 71 322 20 22, to od 11.45, natomiast cały czas możecie już wysyłać intencje SMS-ami 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do włączenia się we wspólną modlitwę, która o godzinie 12 na naszej antenie, a tymczasem na dobry początek tego dnia kawałek Pochodnia, zespół Tilaw, Kwiat Jabłoni. No to co, lecimy!

11.20 już na zegarach. Za 25 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie zgłaszać swoje intencje, wysyłając je SMS-ami na numer 7148. I pamiętajcie, by tutaj poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Natomiast od godziny 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić i wypowiadać intencje, prośby czy podziękowania na antenie bezpośrednio. Numer telefonu do naszego studia to 71 322 20 22. Ja zapraszam już teraz do włączenia się we wspólną modlitwę, ale to dopiero od godziny 11.45. Tymczasem na naszej antenie Ania Wyszkoni i kawałek Biegnij przed siebie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jedenasta 34 na zegarach, a więc za 10 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Ja przypomnę, od 11:45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer 71 322 20 22. Powtórzę, 71 322 20 22. Cały czas też możecie wysyłać intencje SMS-ami na numer 71 48 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. My już teraz zmieniamy muzyczny klimat w Radio Rodzina.

Wybiła godzina 11.45, a więc rozpoczynamy intencje. Przed modlitwą południową już teraz możecie dzwonić do nas, do studia i wypowiadać swoje prośby, podziękowania na naszej antenie. Przypomnę, numer telefonu to 71 322 20 22. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy o godzinie 12, a także do włączenia się w ten czas intencji.

Mamy już pierwsze intencje SMS-owe. Proszą o uratowanie małżeństwa Sylwii i Łukasza. Bardzo proszę o modlitwę za zmarłych rodziców Janinę i Rudolfa Nicoś, o radość życia wiecznego dla nich. Bóg zapłać, szczęść Boże.

Proszę o modlitwę, o łaskę pełnego i szybkiego zjednoczenia mojego dziadka z Bogiem w niebie oraz o siły dla nas, dla rodziny, byśmy żyli nadzieją na spotkanie z Nim i z Bogiem i z dziadkiem w niebie, prosi Karol.

Dziękuję za dotychczasowe łaski i proszę o modlitwę w codziennych troskach i sprawach. Dziękuję. Błagam o Boże miłosierdzie dla Marka i pomyślne rozwiązanie jego problemów. Bóg zapłać za modlitwę. Jezu, Ty się tym zajmij.

Przypomnę, że cały czas możecie dzwonić do studia Radia Rodzina, a także wysyłać intencje SMS-ami. Możecie dzwonić na numer 71 322 20 22. Intencje SMS-owe możecie wysyłać na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie się polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o dary Ducha Świętego, roztropność, o bezpieczeństwo. Chcemy się również modlić o szczęśliwą, bezpieczną podróż dla nas, szczęśliwe dotarcie do celu oraz szczęśliwy powrót. Modlitwie też polecamy Zosię, o dobrą rehabilitację dla niej, o siły, wytrwanie dla Małgosi. Modlić też również chcemy za wszystkich podróżujących, wszystkich kierowców, o bezpieczne dotarcie do celu. Modlitwie też polecamy wszystkich naszych zmarłych, z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. Modlić się również chcemy w intencji, w tych intencjach, które nosimy głęboko w sercu, a także za pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je wszystkie w modlitwie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.

O zdrowie i potrzebne łaski dla Gracjana, o jego nawrócenie modli się Sylwia. O dary nieba dla świętej pamięci Wincentego oraz dla zmarłych z rodziny modli się słuchaczka.

Proszę o modlitwę za zdrowie dla Barbary, która jest ciężko chora i czekają operacja. Aby otrzymała łaskę uzdrowienia na duszy i ciele, Bóg zapłać wszystkim za modlitwę w tej intencji. Proszę o łaskę nieba dla świętej pamięci babci Heleny, a także dziadka Jana i Mariana.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Minęła godzina 12. Już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, obecnie to 18 stopni we Wrocławiu. No i już za chwileczkę, już niedługo w tej drugiej części popołudnia będziemy mieć te najcieplejsze temperatury dnia. Ale tak słuchajcie, od mniej więcej godziny 18:40, bo wtedy będzie zachód słońca, te temperatury będą tak systematycznie już spadały nawet do 7 stopni w nocy.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki zawierające rozważania Alicji Lęczewskiej. Szczecińska mistyczka, żyjąca w latach od 1934 do 2012, pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe – Świadectwo i Słowo Pouczenia, będące zapisem jej rozmów z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą, Archaniołami i Świętymi. W książkach zebrano tematycznie te fragmenty pism Alicji Lęczewskiej, które dotyczą podstaw życia duchowego. Obejmują one trzy kluczowe kwestie – Bożą miłość, Boży plan wobec człowieka oraz ufność jako odpowiedź na zaproszenie Stwórcy. Książki dostępne są we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. Księgarnia poleca również katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witajcie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy niedzielne popołudnie z Radiem Rodzina, a także i koncert życzeń. Jeżeli chcielibyście więc zamówić jakiś utwór lub po prostu usłyszeć go na antenie, zadedykować komuś, to po prostu dzwońcie, piszcie do nas 71 322 20 22. Na ten numer możecie dzwonić, a zamówienia SMS-owe możecie wysyłać na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treści wiadomości słowem dedykację.

To był zespół Aha na antenie Radia Rodzina. 12:23 już na zegarach. Ja chciałam przypomnieć wam o tym, że cały czas w Radiu Rodzina trwa koncert życzeń. Możecie do nas dzwonić na numer 71 322 20 22 i poprosić o swoją ulubioną piosenkę na przykład, albo zadedykować komuś bliskiemu również wybrany przez was utwór. Cały czas też możecie robić to za pomocą SMS-ów 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem dedykację, no i wysyłamy właśnie tytuł piosenki, ale też i dedykacje, które możemy przekazać w waszym imieniu. No i jeżeli chcielibyście, to linia nasza jest otwarta, cały czas zapraszamy do tego. A już teraz na naszej antenie Lily Hates Roses i kawałek Kto jeśli nie my, już teraz na naszej antenie.

I tym sposobem mamy 12.30 na zegarach, ale mamy też i muzyczną dedykację od naszej słuchaczki Ani. Drodzy słuchacze, dedykuję wam tę piosenkę z życzeniem, aby w każdym dniu, nawet tym najbardziej pochmurnym, znalazło się choć trochę słońca, uśmiechu i życzliwości. Niech bliskość drugiego człowieka, dobre słowo i małe radości przypominają nam, że piękno często kryje się w najprostszych chwilach. A teraz utwór, który zna każdy z nas. Niech to będzie taki muzyczny promień słońca specjalnie dla was. Tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar już teraz na naszej antenie.

mamy kolejną dedykację muzyczną. Dzień dobry, bardzo proszę o piosenkę Nad wszystko uśmiech twój Zbigniewa Wodeckiego, to z dedykacją dla mojej kochanej mamy. No i zgodnie z tą dedykacją ten utwór już teraz na naszej antenie.

0: To był Chris Ria na antenie Radia Rodzina, a ja mam kilka ogłoszeń. Oczywiście cały czas trwa koncert życzeń 71 322 2022. Pod ten numer dzwonicie, jeżeli chcielibyście zamówić piosenkę, albo wysyłacie SMS-a z informacją o piosence, ale też i może treść dedykacji na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem dedykację. No i wielkimi krokami zbliża się nam godzina 13:06 minut, niecałe nam pozostało do niej. Po godzinie 13:00, o 13:10 zapraszam Was na audycję Poznacie Prawdę. Czym jest prawda? To pytanie Poncjusza Piłata, które odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku. Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o wierze, o teologii, nauczaniu Kościoła i o człowieku w Bożym planie? Tego zadania podejmują się Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk w cotygodniowym programie Poznacie Prawdę. Na fundamentalne pytania ludzi wierzących, ale też i poszukujących odpowiedzą eksperci, dzięki którym postaramy się zbliżyć do prawdy, czyli do Chrystusa. Bardzo serdecznie zapraszam Was na 13:10, a ja tylko dodam, że jest to audycja udostępniona przez Radio Warszawa.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Minęła godzina 13. A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy w tym momencie 18 stopni na termometrach, pełnia słońca, chmur praktycznie nie widać. Tak będzie dziś do końca dnia, zachód słońca o godzinie 18.40, czyli już coraz wcześniej robi się ciemno. No i po zachodzie słońca będą nam się temperatury obniżały tak do 7-8 stopni. Tyle będzie w takich najchłodniejszych momentach tej dzisiejszej nocy, a jutrzejszy dzień równie słoneczny.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
6: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
5: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
6: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
5: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
6: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
5: Więcej informacji na simwrocław.pl.
1: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 13.10 zapraszam Was na audycję Poznacie Prawdę, ale to za chwileczkę. W tym momencie na naszej antenie Edyta Bartosiewicz i kawałek Miłość jak ogień.

0: 13:10 już na zegarach, więc zapraszam na audycję Poznacie Prawdę, która jest przygotowywana we współpracy z Radiem Warszawa.
1: Poznacie Prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku. Zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Poznacie Prawdę w Radiu Warszawa.

0: się świeckich w życie Kościoła w różnych jego wymiarach, także w liturgię. Wielu wiernych zapewne słyszy od swoich duszpasterzy zachęty do tego, żeby włączać się w liturgię, czy to odczytując fragmenty Słowa Bożego, włączając się w muzykę na liturgii. Niektórzy może słyszą takie zachęty, żeby zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej czy akolitą, bo wiemy, że już takie możliwości też w Polsce coraz częściej się pojawiają. A z drugiej strony ci sami ludzie mogą słyszeć także od niektórych księży, od ludzi, którzy mówią o wierze, mówią o Bogu, że jako świeccy powinni zachować pewien dystans do liturgii, że nie powinni znajdować się w przestrzeni prezbiterium, że obecność nadzwyczajnych szafarzy w naszych parafiach to jest nadużycie liturgiczne. Dużo jest zapewne takich kontrowersji, takich sprzecznych zdań, jakie mogą usłyszeć wierni w Kościele w Polsce, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę tych wątpliwości rozwiali. W oparciu o nauczanie Kościoła, w oparciu o dokumenty Kościoła, o wiedzę, którą ksiądz jako liturgista posiada, żebyśmy trochę się z tymi może mitami uporali, o faktach przypomnieli, ale też pozwolili naszym słuchaczom lepiej zrozumieć znaczenie liturgii, ale także poszczególne funkcje, role posługi w liturgii. Ja tak operuję tymi różnymi słowami, bo wiem, że też w prawodawstwie liturgicznym funkcja, posługa to są bardzo konkretne, określone role. Ale na początku zapytam tak ogólnie, żebyśmy mieli takie dobre wprowadzenie do naszej liturgii. Kiedy idziemy do kościoła na mszę świętą, to my we mszy świętej jako świeccy uczestniczymy, my ją również w jakiś sposób sprawujemy razem z kapłanem. Ona się dzieje między, można powiedzieć, księdzem, prezbiterem, który ją sprawuje, czy biskupem, a Panem Bogiem, czy także między nami? To jest moja i wasza ofiara, czy tylko moja w sensie księdza ofiara?
1: Myślę, że na początku trzeba byłoby zobaczyć w ogóle kontekst też i historyczny, bo liturgia również historycznie w swoim procesie się zmienia. I oczywiście jesteśmy cały czas w trakcie tak naprawdę realizacji reformy, odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. I to właśnie Sobór jest tym inicjatorem zmiany myślenia i zmiany podejścia Kościoła do osób świeckich. Wcześniej można byłoby powiedzieć, że to właśnie przygotowanie do bycia kapłanem, przygotowanie do bycia klerem wiązało się z pewnymi funkcjami, posługami w Kościele. Te stopnie, można byłoby powiedzieć tak, które prowadziły do tego, żeby zostać w końcu diakonem i kapłanem, wiązały się z przyjmowaniem konkretnych posług, konkretnych znaków, które wiązały się z tym życiem. Po Soborze przychodzi odmiana. Jedną z ważniejszych dokumentów papieża Pawła VI, który ustanawia posługi i otwiera tą drogę do posług dla świeckich, dostajemy już niedługo po Soborze. I ona tak naprawdę powoduje, że mamy posługi lektoratu, akolitatu, które również mogą otrzymywać świeccy, i nie są to schody do święceń, czyli nie one prowadzą do tego, żeby zostać wyświęcone na kapłana.
0: Chociaż jakbyśmy spojrzeli na niektóre diecezje w Polsce, to nadal tak można myśleć, że ten lektorat, akolitat to jest ściśle ta droga do kapłaństwa.
1: Trzymajmy się mimo wszystko to, co mówi Kościół, a nie co mówią konkretne diecezje.
0: Oczywiście, o tej praktyce później trochę porozmawiamy.
1: Dokładnie, bo moment, w którym każda diecezja absorbuje do siebie te postanowienia soborowe, jest różna. Inaczej troszeczkę mamy sytuację ludzi, którzy mieszkają w Mazowieckim, powiedzmy, inaczej troszkę to wygląda na Podkarpaciu, inaczej troszkę to wygląda na Śląsku. Mimo tego, że nie jesteśmy ogromnym państwem, ale te regionalne miejsca również mają swoją dynamikę, mają swoją przyswajalność tą liturgiczną i świadomość też. Ale drugą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to właśnie jest również to postanowienie Konstytucji Soborowej, Sanctosacrum Concilium, która od samego początku mówi o tym, że liturgia ma być sprawowana przez cały Kościół, czyli nie tylko przez kapłanów. Na czym się ta myśl opiera? Opiera się na kapłaństwie chrzcielnym, który każdy z nas otrzymuje w momencie chrztu świętego. Ta jedna z trzech misji, do których zostajemy zaproszeni poprzez chrzest, kapłańska, królewska, prorocka, jest wypełniana również w naszym uczestnictwie w liturgii. Więc jeżeli kapłan rozpoczyna mszę świętą, to oczywiście on rozpoczyna, ponieważ on jest w tym zgromadzeniu liturgicznym w funkcji, która jest wyznaczona przez jego święcenia kapłańskie. Ale pozostała część jest włączona w tą modlitwę, uczestniczy również czynnie w tej Eucharystii, w tej liturgii poprzez kapłaństwo chrzcielne. Dlatego właśnie świeccy mogą przeczytać czytanie, świeccy mogą być tymi, którzy wypełniają funkcję akolity, czyli przynosić kielich do ołtarza, ampułki, dzwonić dzwonkami. Więc to są funkcje, które nie są szczególnie związane z

0: pewnymi posługami, ale oczywiście posługi od funkcji różnią się bardzo, bardzo znacząco. Jeszcze jedną rzecz może powiem o tym, że to doświadczenie uczestnictwa ma być również doświadczeniem owocności liturgii i ma być doświadczeniem pełności, ma być doświadczeniem uczestniczenia w pełni w liturgii. Dlaczego to jest tak ważne? Bo samo uczestnictwo dla uczestnictwa byłoby jakąś formą tylko jałową. Ale uczestniczenie w celebracji powoduje to, że ja mam również doświadczyć tej łaski, która jest udzielana podczas każdej liturgii. Konstytucja liturgii mówi o tej wymianie, świętej wymianie właśnie, która następuje na liturgii. Łaska Boga, która spływa na nas, jest przez nas odbierana, a my dzięki tej łasce możemy żyć i właśnie dzięki tej łasce chcemy nasze uwielbienia i dziękczynienia kierować właśnie do Boga poprzez liturgię. Mhm.
1: O tym takim świadomym uczestnictwie w liturgii na pewno jeszcze porozmawiamy i może zostawimy naszych widzów i naszych słuchaczy też z takimi wskazówkami, jak lepiej liturgię przeżywać, chociażby tą codzienną Eucharystię, na którą idziemy do naszych kościołów parafialnych, ale jak już o tym wspomnieliśmy, to może na początku spróbujmy odnaleźć się w tych wszystkich funkcjach i posługach, jakie Kościół przewiduje w liturgii. Zaczynając tak może najprościej od tego, co widzimy praktycznie w każdej parafii, od ministrantów, tych, którzy są najbliżej ołtarza, tych, którzy, jak to się czasem mówi, służą Panu Jezusowi przy ołtarzu, pomagają księdzu odprawiać mszę, jak to czasem potocznie mówimy. A jak będziemy mówić o ministrantach, to żebyśmy od razu zahaczyli o tych, którzy czytają Słowo Boże, którzy wychodzą do ambony, żeby przeczytać pierwsze, drugie czytanie, żeby odczytywać te fragmenty Słowa Bożego. To może na początku wyjaśnijmy, kim w tej liturgii jest ministrant i dla kogo ta posługa, właśnie nie posługa, tutaj się zagalopowałem troszkę, posługa. Dla kogo ta, to jest funkcja, tak jak to znowu nazwać, tak, dla kogo ona jest otwarta, dla kogo powinna być otwarta?
0: No, oczywiście te dwa pojęcia się wiążą z łaciną, bo to są łacińskie określenia, munus i ministerium, które mamy w oryginalnych tekstach prawodawczych, liturgicznych, dlatego trzeba, my również tłumacząc to na język polski, rozróżniliśmy funkcję w liturgii od posługi w liturgii. Funkcja wiąże się z tymczasowością, czyli jednostkowym podjęciem pewnych działań na liturgii, które wiążą się no właśnie z konkretnymi funkcjami. Ci, którzy z naszych widzów czy słuchaczy byli kiedykolwiek w zakrystii, widząc, kiedy właśnie rozdaje się funkcje tak zwane, ministranci sobie porządkują to, kto ma jakie funkcje, ksiądz pyta często, czy już wszystkie funkcje podzielone, to właśnie ta sama nazwa funkcja okazuje, że pokazuje to, że każdy ma jakąś, byśmy powiedzieli, zadanie, które ma właśnie na tej mszy świętej wypełnić. I ten ministrant, który przyjdzie w jedną niedzielę, może dzwonić dzwonkami, w następną niedzielę może podać ampułkę, w następną niedzielę może na przykład rozłożyć czy podać kielich. Zmienia się ta konkretna funkcja, która oczywiście należy do pewnych grup funkcyjnych, czyli właśnie, jak już wspomniałem, do tych takich tak zwanych właśnie związanych z Eucharystią, związanych z obsługą ołtarza, tak byśmy technicznie to nazwali. Ale są też ci ministranci starsi, którzy bardzo często przeszli kurs lektorski tak zwany, którzy już na przykład potrafią dobrze czytać, potrafią śpiewać psalmy, ubierają się wtedy w już odpowiedni, inny dla nich zarezerwowany strój, czyli albę, są wtedy w tak zwanej funkcji lektora. Ale to znowu podkreślę, funkcji.
1: No właśnie, mamy też posługę.
0: Bo jest również posługa lektoratu i posługa akolitatu. Funkcja lektora znowu jest jednostkowa. Ten lektor akurat w tym momencie będzie czytał to Słowo Boże na tej Eucharystii. Oczywiście za każdym razem ksiądz jakby to akceptuje mimowolnie, czasami już nie mówiąc specjalnie, nadaje ci tą funkcję w liturgii, ale to tak jest, że on faktycznie dostaje tą funkcję jednostkowo. Posługa będzie się wiązała właśnie z tym, że ktoś jest zaproszony do nieustannego głoszenia i towarzyszenia Słowu Bożemu. Czyli nie tylko on ma wykonywać, jeżeli ma posługę lektoratu, nie tylko ma wykonywać tą posługę w czasie liturgii, w czasie czytania Słowa Bożego, pierwszego lub drugiego czytania, ale również ma tym Słowem żyć i również pomagać w przeżywaniu tego słowa wspólnocie parafialnej. Chociażby organizując koło biblijne, chociażby organizując właśnie miejsca czy spotkania, w których będzie można było to Słowo Boże pogłębiać, dowiadywać się o nim, czy właśnie starać się żyć tym Słowem Bożym. Mhm. I znowu funkcja akolity i posługa akolity. Posługa akolity będzie czymś o wiele szerszym niż tylko i wyłącznie podawaniem paramentów liturgicznych do ołtarza. To będzie również związane z tą misją nie tylko udzielania Komunii Świętej, którą również Kościół pozwala, ale również będzie związana z misją w ogóle życia Eucharystią i pogłębiania kultu eucharystycznego. Więc te funkcje i posługi jednak różnią się od siebie zasadniczo stylem wykonywania i czasowością, do której są przez daną wspólnotę Kościoła też zaproszeni i potrzebni. Bo czy jakaś wspólnota parafialna potrzebuje lektora w posłudze lektoratu i w posłudze akolity, to też decyduje oczywiście proboszcz danej parafii i dana wspólnota. Mhm.
1: Tutaj od razu moje takie prośba o doprecyzowanie, no bo mamy tych ministrantów właśnie, którzy sprawują tą funkcję lektora, mają przeczytać czytanie na danej mszy. Czasami nazywa ich się ministrantami Słowa Bożego. Czy to ma jakiekolwiek oparcie w nauczaniu Kościoła przepisach liturgicznych, czy raczej jest to jakaś taka praktyka, która wyrosła? Bo ja się spotkałem bardzo często, że właśnie dla trochę odróżnienia od tych lektorów ustanowionych do posługi nazywa się ich ministrantami Słowa Bożego.
0: W niektórych miejscach jest to tak zwany stopień ministrancki. No właśnie. Bo trzeba byłoby jeszcze powiedzieć o w ogóle formacji ministranckiej, która jest bardzo szeroka i bardzo, bardzo długotrwała, bo jeżeli ministrant przystępuje mniej więcej do pierwszej Komunii Świętej i wtedy zostaje prawdziwym ministrantem, wcześniej może być kandydatem, to do momentu, kiedy zostanie lektorem, nawet funkcji lektora, pobłogosławiony do funkcji lektora, to może przejść taki etap właśnie jako ministrant Słowa Bożego. I on jeszcze bez tego specjalnego stroju, bez alby, w komży, w pelerynce, może na przykład wygłosić, może właśnie być zaproszony do tego, bo na przykład dobrze już czyta, może być upoważniony przez celebransa do tego, żeby przeczytał czytanie, albo żeby chociażby przeczytał wezwania modlitwy powszechnej. Też jest to oczywiście możliwe.
1: I bardzo często mamy właśnie tych parafialnych lektorów, ministrantów, którzy kończą kurs lektorski i bardzo często na koniec tego kursu jest jakaś forma, powiem tak roboczo, ksiądz może zaraz mnie poprawi, czy to wyjaśni, błogosławieństwa przez biskupa na koniec tego kursu. I czy to jest właśnie to już ustanowienie do posługi lektora, tej rozumianej właśnie jako posługa, czy niekoniecznie? Czy to jest jeszcze jakaś inna forma?
0: Promocja lektorska nie jest udzielaniem posługi. Promocja lektorska jest błogosławieństwem do wykonywania funkcji liturgicznej, tylko jest to forma takiego błogosławieństwa, którą biskup może i stosuje oczywiście, która jakby pozwala powiedzieć, że ten człowiek faktycznie ma prawo do czytania jako pierwszy, bo przeszedł specjalny kurs i Kościół mu w tym błogosławi. Więc troszkę będzie to inaczej, jeżeli ktoś przyjdzie tak po prostu z Kościoła i powie, że ja chętnie przeczytam. Więc to też bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo to zaangażowanie ludzi świeckich jest jak najbardziej ważne i potrzebne. Ale czasami to są osoby, których nie wiemy, czy przeszły jakiś kurs, czy już czytały kiedyś, czy nie czytały, czy chcą pierwszy raz przeczytać, czy zgłębiły trochę wiedzy na temat też i Pisma Świętego, liturgii. Z takim lektorem ustanowionym do funkcji lektoratu, do funkcji lektora, jest to już pewne, bo Kościół odpowiada za tą formację do tego, żeby przygotować tych młodych ludzi, czy też i w średnim wieku, bo też się tacy zdarzają, żeby ich właśnie dobrze przygotować do wypełniania tej funkcji liturgicznej.
1: Tu mówimy o ministrantach, ale bardzo często ta osoba, która odczytuje fragment Słowa Bożego, to nie jest ministrant, to jest osoba, która, że tak powiem, siedzi na kościele, to osoba, która jest, nie zawsze to jest chłopak czy mężczyzna, ale są też panie w tej roli i dla takich osób często też są takie kursy lektorskie.
0: Są, tak, ponieważ to też prowadzi do tego pogłębiania kilku rzeczy. No właśnie przede wszystkim Pisma Świętego, zgłębiania Pisma Świętego i życia tym Pismem Świętym. No bo jeżeli osoby, które czytają, proklamują Słowo Boże w czasie liturgii, nie żyją Słowem Bożym, to w jakimś momencie nastąpi pewien paradoks tego, że czyta się coś, czego się właśnie, czym się nie żyje, czego się nie doświadcza na co dzień, nie karmi się tym słowem, prawda? Druga rzecz to oczywiście cała baza warsztatowa związana z emisją głosu, z odpowiednim natężeniem głosu i tak dalej. To też jest ogromna, ogromna praca, którą trzeba też wykonać, chociażby z tym, żeby zaakceptować swój głos w mikrofonie. Kiedy prowadzę rekolekcje lektorskie w seminarium warszawskim, podkreślam ten moment, że bardzo trudno czasami jest chociażby tą jedną prostą rzecz zaakceptować, że w każdym kościele troszkę inaczej jest ustawione nagłośnienie, troszkę inna jest akustyka, więc w tym momencie trzeba inaczej się przestawić do tego, że słyszalny mój głos, który słyszę codziennie, inaczej brzmi przez głośniki w kościele. I to już może być na przykład jakąś barierą do tego, żeby dobrze wykonywać tą funkcję. Dlatego te kursy i przygotowują od strony merytorycznej, biblijnej, aby rozumieć to słowo, które się czyta, od strony warsztatowej, emisji głosu, ale też od strony liturgicznej, żeby osoba, która faktycznie proklamuje Słowo Boże, no miała świadomość pełną i mogła uczestniczyć w pełni i owocnie w tej liturgii.
1: No tak, i to jest moment, w którym stawiamy przecinek, nie kropkę, tylko przecinek. Rozmawiamy z księdzem Mateuszem Kielarskim o liturgii, o roli świeckich w liturgii i za chwilę do tej rozmowy wrócimy.
2: Poznacie prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Rozmawiamy w programie Poznacie Prawdę na antenie Radia Warszawa, także na kanale YouTube'owym księdzem doktorem Mateuszem Kielarskim, liturgistą, o liturgii, o roli świeckich w liturgii. Rozmawialiśmy trochę o tych, którzy mają tą rolę odczytywania, proklamowania Słowa Bożego. To teraz można powiedzieć, podnieśmy trochę poprzeczkę, bo największe kontrowersje zaczynają się tak naprawdę wtedy, kiedy osoba świecka, osoba, która nie ma święceń, dostaje w swoje ręce puszkę czy patenę z ciałem pańskim, z komunią świętą, ma pójść ją udzielać Komunii Świętej innym osobom podczas liturgii. No i jak to jest? To po co te święcenia? Po co to konsekrowanie dłoni, skoro później świecki, który nie ma konsekrowanych dłoni, który nie jest wyświęcony, może wziąć Pana Jezusa w swoje ręce?
2: Oczywiście, to jest duże pytanie może osób, które pierwszy raz doświadczają udzielania Komunii Świętej przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej bądź akolitów, którzy są w posłudze akolitatu. Jednak trzeba spojrzeć na to, że Kościół daje tą możliwość bycia nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej na odpowiednich zasadach, bo też te osoby nie mają takiej pełni możliwości, na przykład, którą ma diakon, który również nie może konsekrować ciała pańskiego, nie może sprawować Eucharystii na sposób kapłana, prezbitera, a jednak udziela tej Komunii Świętej i już Kościół mówi, że on jest właściwym szafarzem Komunii Świętej. Kościół daje tą możliwość, ponieważ, tak jak już wspominaliśmy, każdy z nas dostał w czasie chrztu jedną z tych misji, do których zostaje zaproszony, i jest to misja kapłańska, kapłaństwa powszechnego, na której mocy właśnie otrzymujemy tą możliwość, że również i osoby świeckie mogą udzielać Komunii Świętej. Oczywiście gdzieś przed Soborem Watykańskim II, czy właśnie środowiska, które bardziej jeszcze należą do tych środowisk tradycyjnych, będą zachowywały no właśnie taki styl, który był do Soboru Watykańskiego, czyli tylko kapłani mogą udzielać Komunii Świętej. Jednak no, trzeba spojrzeć dzisiaj na to, że ta możliwość może w Polsce nie jest jeszcze w wielu parafiach nie korzystamy z tych możliwości, ale też i w Polsce widzimy już ten problem, chociażby właśnie w pustych seminariach, że tych księży jest coraz mniej. Tych osób, które przychodzą do kościoła, jest jeszcze stosunkowo dużo. Czasami ta Komunia Święta udzielana tylko przez kapłana w danej wspólnocie mogłaby trwać bardzo, bardzo długo. Trzeba mieć też tą świadomość, że kapłan oczywiście i nigdy to się nie zmieni. Jest tym, który jest szafarzem Eucharystii, który Komunię Świętą rozdaje, ale jest tym, dzięki któremu ta Komunia Święta może tutaj zaistnieć, czyli jest tym, który sprawując Eucharystię poprzez słowa i gesty sakramentalne konsekruje Eucharystię, konsekruje tą materię, która staje się Eucharystią i on może jej udzielać. On jest tym szafarzem zwyczajnym, tak jak i diakon jest szafarzem zwyczajnym, ale są właśnie ci nadzwyczajni szafarze, jakimi są właśnie najzwyczajni szafarzy Komunii Świętej oraz ci, którzy posługują w czasie Komunii Świętej w posłudze akolity. Też pięknym znakiem obecności tych nadzwyczajnych szafarzy czy akolitów jest posługa chorym. Parafia w niedzielę jest zazwyczaj miejscem, w którym bardzo dużo osób przychodzi na msze święte. Te msze święte są co półtorej godziny, prawda? W niektórych parafiach co godzinę. Bardzo natężony jest ten ruch, który trzeba wypełniać. Kapłani by nie mieli czasu, żeby pójść do chorych z Komunią Świętą właśnie w niedzielę. I pięknie to wygląda, kiedy ci szafarze idą do chorych, którzy potrzebują również tej Komunii Świętej. Nie chcemy ich, to, że nie mogą fizycznie przyjść do kościoła, dostać się na Eucharystię, nie oznacza, że nie możemy mieć z nimi łączności, że oni nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Oni właśnie czekają na tę Komunię Świętą i to jest piękny znak, że Eucharystia jest tą pokarmem na drogę, ale nie tylko dla tych, którzy są zdrowi, którzy są wybrani, którzy są właśnie tutaj w kościele, którzy przyjdą, ale również ci, o których Kościół się troszczy, a którzy już nie mogą przyjść do tego kościoła i fizycznie nie byłoby to w stanie kapłan wykonać, a jednak przez tą posługę nadzwyczajnych szafarzy jest to możliwe.
1: Ksiądz zwrócił uwagę tutaj na bardzo taki ważny, też praktyczny wymiar tej posługi, bądź wypełniania tej funkcji. Ja jednak wrócę jeszcze troszkę do mojego pytania, bo u wielu osób, pewnie ze szczerej pobożności, rodzi się takie pytanie, ale jak to? Ja, który nie jestem wyświęcony na księdza, mogę wziąć Pana Jezusa w swoje ręce? Przecież to jest takie niegodne, żeby w swoje dłonie brać komunię świętą. Nie są wymagane te święcenia, te konsekrowane dłonie? Ja specjalnie do tego wracam, bo to jest taki bardzo częsty argument i on często, myślę, że jest z bardzo takich szczerych intencji, że ludziom trochę się to nie mieści w głowie, tak? Że, albo mój sąsiad, tak? Jak nie ja, to mój sąsiad, sąsiadka, bo o kobietach, które pełnią tą funkcję czy posługę, też jeszcze porozmawiamy.
2: No, jest to niekonieczne, jeżeli chodzi o święcenia kapłańskie, żeby udzielać Komunii Świętej. Nie potrzeba tych święceń kapłańskich do udzielania Komunii Świętej. Ja bym troszkę jednak to pytanie odwrócił, bo czasami spotykam się z tymi osobami, które argumentują to w ten sposób, że ktoś ma niegodne ręce. Ale zapytajmy samych siebie tak duchowo, czy nasze usta są gotowe na to, żeby przyjmować naprawdę Komunię Świętą? Czy naprawdę mówimy tymi ustami same piękne, pobożne rzeczy? Czy czasami mamy brudniejsze, w cudzysłowie, usta niż ręce w naszym życiu? Więc to jest to pytanie. Czy my tak naprawdę koncentrujemy się tylko na tym właśnie, co kto wykonuje i co robi? Czy koncentrujemy się na tym, co jest istotą Eucharystii? Czyli to, że przyjmowanie Komunii Świętej w sposób realny, prawdziwy na mszy świętej, na Eucharystii, jest pełnią tego sakramentu, pełnią przyjęcia obecnego Chrystusa na Eucharystii. I moment, w którym ktoś nie przyjmie Komunii Świętej, bo tylko szafarz to udziela, czy tylko jest akurat został szafarz, który będzie to udzielał, nadzwyczajny szafarz i to jest argument, dla którego ja nie chcę przystąpić do Komunii Świętej, to uważam, że jest to gdzieś zaburzone proporcje w związku z obecnością Chrystusa w samym swoim ciele. Kto się karmi moim ciałem i krew moją pije, ten ma życie wieczne. Chrystus, udzielając Komunii Świętej na pierwszej Eucharystii, jest tym, który daje siebie cały. Stając przed nami w postaci prostego kawałka chleba, trochę mąki, kropla wody i przez słowa kapłana w tym chlebie jest Bóg, czyli coś, materia, która jest dla nas właśnie, można powiedzieć, prostą drogą do Boga, jeśli jest tylko przez to, że ktoś udziela nie taki szafarz, jakbyśmy sobie wymarzyli, to pytanie jest o moją relację z Chrystusem. Jaką ja mam relację z Chrystusem, jeżeli mając Go na wyciągnięcie w cudzysłowie ręki, jeśli mam Go tutaj przy sobie, jednak podejmuję decyzję, że nie przyjmę tego Pana Jezusa. Nie? To oczywiście tu skręcamy trochę bardziej w duchowość, bo przepisy mówią wprost, nie ma różnicy w stosunku do tych, którzy udzielają Komunii Świętej. Nawet można powiedzieć jeszcze dalej. Przecież przewiduje taką możliwość pobłogosławienia jednorazowo osoby świeckiej do udzielania Komunii Świętej. Przykładowo jest jakaś duża uroczystość, akurat wakacje, na przykład ostatnio Matki Bożej Częstochowskiej, prawda, został jeden ksiądz na wieczór, widzi, że cały kościół ludzi będzie bardzo długo udzielał Komunii Świętej, jest ministrant, którego zna, że jest prawda, gorliwy, ale nie jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, ale może zdecydować o tym, że pobłogosławi go na ten jeden czas i będzie mógł udzielać Komunii Świętej.
1: To też może być takie wyjaśnienie potencjalnej wątpliwości, która mogłaby się pojawić u naszych widzów czy słuchaczy, którzy mogliby zobaczyć taką sytuację, że nie zawsze to musi być w takiej jednorazowej sytuacji całe też przygotowanie i ustanowienie przez biskupa czy pobłogosławienie, tylko że może zrobić to poszczególny celebrant z danej liturgii.
2: To jest związane z dwoma rzeczami. Pierwszy już omówiliśmy, czyli chrzest powszechny, chrzest, który daje to kapłaństwo powszechne, chrzcielne, które na mocy tego właśnie można w ten sposób to zrobić. I druga rzecz, właśnie okoliczności duszpasterskie, tak? To nie może być tak, że ksiądz sobie udzieli tego błogosławieństwa na mszy świętej o siódmej, gdzie jest 15 osób i ksiądz sobie siądzie odpocząć, a będzie świecka osoba udzielała Komunii Świętej. To jest niedozwolone, to jest nadużycie. Ale jeżeli jest faktycznie taka sytuacja, w której udzielanie Komunii Świętej byłoby zbyt długotrwałe, wykraczające ponad to, co zwykle jest udzielana Komunia Święta, to kapłan ma możliwość pobłogosławienia decyzji, już jednostkowej decyzji o tym, że na tą jedną sytuację, pobłogosławi osobę świecką do udzielania Komunii Świętej. I sam byłem tego też czasami świadkiem, jak właśnie takie sytuacje miały miejsce.
1: Zostało nam kilka minut na antenie Radia Warszawa. Na YouTubie oczywiście będziemy dłużej i spokojnie rozmawiać, ale chciałbym jeszcze w tych kilku minutach spróbować jeszcze wyjaśnić tą różnicę. Znowu, między szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej, jest ich bardzo dużo stosunkowo w naszych parafiach i to w wielu miejscach Polski, nie tylko tutaj w Warszawie, ale gdziekolwiek Państwo by nas nie słuchali, nie oglądali, to myślę, że w większości diecezji, jeżeli nie we wszystkich, są tacy nadzwyczajni szafarze, a tylko pewnie w kilku diecezjach w Polsce jest, poza klerykami oczywiście, taka możliwość, żeby zostać ustanowionym czy pobłogosławionym do tej posługi akolity. Więc czym znowu te dwie role, tak to nazwę, w liturgii się różnią?
2: Tutaj chodzi bardziej o to, że akolita faktycznie jest tym, który ma szerszy zakres posługi wobec swojej parafii, swojej wspólnoty liturgicznej. No, gdybyśmy mieli to porównywać jeden do jednego, to byśmy znaleźli kilkanaście różnic, między innymi właśnie jedni mogą puryfikować, drudzy nie mogą puryfikować, jedni mogą odnieść Najświętszy Sakrament do tabernakulum, inni powinni oddać ten Najświętszy Sakrament od razu kapłanowi, który przeniesie to do tabernakulum. Więc to już są takie szczegóły, których ja bym już tu nie wchodził, ale chodzi bardziej o to, że nadzwyczajny szafarz jest do udzielania Komunii Świętej. To jest jego zadanie. Udzielanie Komunii Świętej. Akolita będzie tym, który oczywiście też będzie posługiwał w Eucharystii udzielaniem Komunii Świętej, ale będzie miał szerszy zakres swojego działania. Będzie tym, który będzie miał jeszcze inne funkcje liturgiczne, chociażby właśnie będzie mógł nieść jako akolita, czyli będzie mógł nieść światło, świecę, ale też będzie tym, który tak naprawdę będzie również w swoim środowisku odpowiedzialny za kształtowanie położności eucharystycznej. Za to, żeby przygotować na przykład jakieś teksty rozważania na adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie na przykład inicjatorem osób, czy koordynatorem osób, które będą chciały jakoś spotykać się na adorację Najświętszego Sakramentu w danej parafii i tą pobożność eucharystyczną będą wzbudzały, podtrzymywały i ją za nią odpowiadały w parafii. To jest oczywiście jedna z rzeczy, którym może się zajmować akolita i do której jest zaproszony i jest tym, który w jakiś sposób staje się tym współpracownikiem w danej parafii proboszcza, na którym proboszcz też może po prostu polegać.
1: To jeszcze zapytam w tej części radiowej o sytuację kobiet, bo wiemy, że papież Franciszek zmienił trochę przepisy liturgiczne i otworzył możliwość tych posług właśnie dla pań, dla kobiet. Stosunkowo często w Polsce jeszcze można, albo może inaczej. Jak na razie w Polsce możemy spotykać się z tym, że siostry zakonne bywają nadzwyczajnymi szafarkami Komunii Świętej. To się zdarza, takie ustanowienia się zdarzają. Chyba jeszcze do posług akolity, czy chyba jeszcze nie zdarzyło się, żeby jakieś panie były w Polsce ustanowione. Przynajmniej nie słyszałem, może ksiądz ma tutaj lepszą wiedzę. Czy papież Franciszek tutaj zrobił jakąś straszną rewolucję, że kobieta teraz ma być przy ołtarzu i udzielać komunii właśnie jako akolitka? Chociaż wiadomo, to trochę może źle brzmi, bo akolitka to nam się ze świecą kojarzy w posłudze ministranckiej przy liturgii. I właśnie, jeżeli taka pani byłaby ustanowiona do posługi akolity, to miałaby być w Alwie? Jak by to mogło wyglądać? Jak to powinno wyglądać?
2: No, posługi liturgiczne nie przyjmują feminatywów, więc zostaje posługa lektoratu, posługa akolity, którą wypełnia kobieta i też posługa katechisty.
1: No tak,
2: bo jest jeszcze trzecia nowa, która również jest ustanowiona przez papieża Franciszka i chciałbym powiedzieć właśnie, że papież Franciszek do tych posług, które Paweł VI dał w Ministerium Quaedam, dopisał te dwa słowa, kiedy Paweł VI pisał, że są to posługi zarezerwowane dla mężczyzn ochrzczonych, prawda? Mhm. Papież Franciszek dopisał oraz do mężczyzn oraz kobiet ochrzczonych, prawda? Mhm. Czyli jest już możliwość oficjalnie przez Kościół dopuszczenia również do tej formacji, do posługi, nie tylko do funkcji, do posługi lektoratu, do posługi akolity kobiet. ale i również do posługi katechisty. Katechista to ta posługa bardziej związana z misją, z ewangelizacją, z prowadzeniem właśnie działalności ewangelizacyjnej, również i w parafiach. Na razie w Polsce wyszła księga ustanowienia katechisty. To jest najnowsza księga, która została stworzona oczywiście przy pomocy i na podstawie dokumentów, które przygotowała Stolica Apostolska. I te trzy posługi są równoważne w tym sensie, że każda z nich ma oddzielną jakby zasób funkcji i pełnionych i w liturgii, i poza liturgią. Powołania, można powiedzieć, do odkrywania powołania w powołaniu w swoim kościele, w swojej parafii, ale jest właśnie związana bardziej z takim katechetycznym, misyjnym, ewangelizacyjnym nastawieniem ta posługa katechisty. W Polsce, z tego co wiem, są już panie, które pełnią posługę akolity. Też czasami siostry zakonne, przełożone danych domów, również w tą posługę są włączane. I tak naprawdę można było powiedzieć, że one są oczywiście, ta posługa ich jest potrzebna wtedy, kiedy na przykład przychodzi moment adoracji Najświętszego Sakramentu w danej wspólnocie zakonnej.
1: Tak, bo akolita może wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, tak, a szafarz nie może.
2: Tak, dokładnie. Poza tym jest tak zwana też repozycja wtedy dostępna, czyli jest to schowanie Najświętszego Sakramentu do adoracji, ale bez błogosławieństwa. Rzadka prawdopodobnie praktyka w parafiach, bo zazwyczaj to ksiądz robi, który na końcu błogosławi, ale jest to również możliwość, jest to możliwość, którą daje Kościół.
1: Tak, i to jest moment, w którym radiową część naszej rozmowy musimy zakończyć, ale drodzy Państwo, program Poznacie Prawdę jest także na kanale YouTube Radia Warszawa. Tam Państwa bardzo serdecznie odsyłamy, bo ta rozmowa trwa dalej i jeszcze trochę księdza Mateusza tutaj pomęczę, jeszcze trochę wątków będziemy wyjaśniać. Bardzo gorąco Państwa zapraszam i dziękuję, ponieważ to dzięki Państwa wsparciu te nasze audycje, nasze programy w Radiu Warszawa powstają i nieustannie odsyłam na stronę radiowarszawa.com.pl. Tam informacje o tym, jak można wesprzeć budowanie tego dzieła, jakim jest Radio Warszawa, ale także tworzenie nowej przestrzeni studia Radio Warszawa, w której mam nadzieję za parę miesięcy będziemy mogli się na takie rozmowy spotykać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Kacper Kowalczyk, Poznacie Prawdę.
0: Poznacie Prawdę. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Minęła godzina 14. My już teraz rzucimy sobie okiem na prognozę pogody. Dziś jeszcze temperatury do 22 stopni we Wrocławiu nam dojdą. Tutaj 22, szczególnie w tej centralnej i północnej części Dolnego Śląska, a potem tak od centrum, jak idziemy w stronę południową, będą te temperatury tak maksymalnie do 21 stopni nam jeszcze dobijały. Jutrzejszy dzień do 23, a nawet i 24 stopni miejscami.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Był on jednym z najbardziej niezwykłych katolickich kaznodziejów XX wieku. Kapłan, biskup, intelektualista, mistrz słowa, a zarazem człowiek, który z rozmachem nieznanym wcześniej Kościołowi wykorzystał radio i telewizję do głoszenia Ewangelii. Nie bez powodu nazwano go mikrofonem Boga. Jego audycje i programy gromadziły miliony Amerykanów. Znał prezydentów, gwiazdy kina i estrady, obracał się w świecie wielkiej polityki i mediów, a mimo to nigdy nie próbował dopasowywać wiary do ducha epoki. Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witajcie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Powracamy do koncertu życzeń. Jeżeli chcielibyście zgłosić, zamówić jakiś utwór, usłyszeć go na antenie lub złożyć komuś życzenia, zapraszam. Nasza linia jest otwarta 71 322 20 22, a także możecie wysyłać SMS-owo 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem dedykację. Paul McCartney już teraz na naszej antenie.

To był Phil Collins na antenie Radia Rodzina. Mamy kolejną dedykację muzyczną. Pozdrowienia dla całej ekipy radia i wszystkich słuchaczy. Poproszę o piosenkę Małgośka Maryli Rodowicz. No więc już teraz zgodnie z prośbą Małgośka Maryli Rodowicz już teraz na naszej antenie. My się również do tych pozdrowień dołączamy.

0: 14.27 już na zegarach. To był Kamil Bednarek przed chwileczką na naszej antenie, a my tym razem przeniesiemy się w góry wysokie, a konkretniej w Himalaje, bo dziś o godzinie 18.10 zapraszam Was na rozmowę z jednym ze zdobywców, między innymi Korony Ziemi, Leszkiem Cichym. Leszek Cichy wraz z Krzysztofem Wielickim stanęli na szczycie Mount Everestu 17 lutego 1980 roku. Było to pierwsze zimowe wejście na najwyższą górę świata, a zarazem też pierwszy zimowy szczyt 8-tysięczny zdobyty przez ludzi. Opowiadając o tej ekspedycji, Leszek Cichy przytacza pewną anegdotę.
1: Dziennikarze, jak przed wyjazdem mieli jakieś konferencje, to Andrzeja Zawady, kierownika wyprawy, pytali: Panie Andrzeju, pierwsza zimowa wyprawa w Himalaje, dlaczego od razu Mount Everest? No ja tutaj zawsze próbuję naśladować swój głos Andrzeja, mówię, i Andrzej mówi tak: no wie pan, panie dziennikarzu, szansa wejścia zimą na Everest jest minimalna, minimalna. Ale jak nie wejdziemy, to przynajmniej wszyscy wiedzą, że to był Mount Everest. Także to było ładne uzasadnienie.
0: Leszek Cichy jest pierwszym Polakiem, który zdobył wszystkie szczyty należące do Korony Ziemi przed 1999 rokiem. Ostatnią górę dołączył do swojej kolekcji w 1998 roku i był to Mount Winson na Antarktydzie. Wyprawa wymagała nie tylko wspinaczki, ale także zmierzenia się z pogodą i logistyką. Himalaista wspomina, że wraz z Markiem Kamińskim długo nie byli pewni, czy w ogóle uda im się dotrzeć na ten kontynent.
1: Oczywiście podpisaliśmy kontrakt, bo to tak, jak to kanadyjska, amerykańska firma, to wiadomo, co do punktu trzeba. No i trochę jak żeśmy byli już czekali w Punta Arenas na samolot na Antarktydę, to okazało się, że nie ma pogody tu, nie ma pogody tam. Potem pogoda pojawiła się w Punta Arenas, ale nie pojawiła się w Patriot Hills, gdzie się ląduje samolotem na Antarktydzie. Potem pogoda się tam zrobiła, ale ten pas lodu był ciągle zasypany śniegiem, to samolot nie mógł wylądować. I z przerażeniem żeśmy przeczytali punkt 17 malutkimi literkami na odwrocie na samym dole, że jeżeli z powodu pogody, warunków atmosferycznych będzie niemożliwe wykonanie tej umowy, to nie zobowiązuje to firmy do zwrotu kosztów poniesionych. I $20,000 poszłoby. No i na szczęście ostatniego dnia, kiedy mogliśmy polecieć, byli trzeźwi piloci, pogoda była w Punta Arenas, odśnieżył się pas na Patriot Hills i była pogoda. I w ten sposób się to udało.
0: Czy Antarktyda robi wrażenie?
1: Antarktyda robi wrażenie, bo tam nie ma nic wokół, poza lodowcem, śniegiem, nunatakami, czyli tymi wystającymi skałami z lodowca. Nie ma, ponieważ Mount Winson leży gdzieś 1000 km, 1500 km od wybrzeża. Więc tam nie ma pingwinów, nie ma ptaków, nie ma nawet żadnych gnolów ani roślin. Jest bardzo czyste powietrze i to jest miejsce, gdzie najwięksi alergicy odzyskują nagle powonienie, prawda? Więc to jest niesamowite. A poza tym niesamowicie w tym powietrzu rozchodzi się, więc ponieważ Marek Kamiński tam, my żeśmy przelecieli samolotem, ten ostatni odcinek z Patriot Hills do bazy pod Mount Winsonem, Marek w ciągu 5 dni przeszedł piechotą, miał taką swoją ulubioną czapeczkę polarową, której nigdy nie prał. No więc powiedziałbym, mówię szczerze, że najpierw żeśmy go poczuli, mimo że to było jeszcze kilkaset metrów, a dopiero potem zobaczyli.
0: Więcej historii Leszka Cichego związanych ze zdobywaniem Korony Ziemi, między innymi i himalaizmem, usłyszycie już dziś po godzinie 18 na antenie Radia Rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam Was na tę rozmowę, a tymczasem powracamy do muzycznej odsłony naszego radia. Billy Joel i kawałek Uptown Girl już teraz na naszej antenie.

14.42 na zegarach, a więc 18 minut pozostało nam do godziny 15. O 15 zapraszam Was do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, ale zanim to nastąpi, to jeszcze troszkę muzyki przed nami. Borysowicz i Cookies już teraz na naszej antenie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Niecałe 11 minut pozostało do godziny 15, więc w Radiu Rodzina zmieniamy troszeczkę muzyczny klimat i za 11 minut przeniesiemy się do krakowskich Łagiewnik, by modlić się wspólnie koronką do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

Jezu, nasz Zbawicielu, stajemy w duchu na Golgocie i patrzymy na Ciebie, który w najtrudniejszej chwili swojego życia pozostałeś wierny Ojcu. Twoje tak wypowiedziane w Ogrójcu poprowadziło Cię aż na krzyż. Nie uciekałeś jednak przed cierpieniem. Byłeś do końca posłuszny woli Ojca. W Ewangelii słyszymy dziś przypowieść o dwóch synach posłanych do pracy w winnicy. Jeden najpierw odmawia, ale później zmienia swoją decyzję i idzie. Drugi mówi tak, lecz nie podejmuje działania. Ta Ewangelia prowadzi nas pod Twój krzyż, Jezu, gdzie widzimy najdoskonalszą odpowiedź Syna na wolę Ojca. Twoje tak nie zatrzymało się na słowach. Stało się posłuszeństwem aż do śmierci krzyżowej. Jak wiele kosztowało Cię to Twoje tak. Zdrada, opuszczenie przez uczniów, niesprawiedliwy wyrok, biczowanie, cierniem ukoronowanie, droga krzyżowa i wreszcie śmierć. A jednak w tym wszystkim nie przestałeś kochać. Przyjmowałeś kolejne cierpienia, aby wypełnić wolę Ojca i otworzyć nam drogę do zbawienia. Jezu, patrząc na Ciebie, widzimy, jak bardzo różni się nasze tak od Twojego. Ile razy mówimy, że chcemy pełnić Twoją wolę, a potem wybieramy własną wygodę, swoje plany i swoje racje. Ile razy uciekamy od tego, co wymaga ofiary. Ty pokazujesz nam, że prawdziwe posłuszeństwo rodzi się z miłości i że właśnie wtedy, gdy jest najtrudniej, możemy najpełniej zaufać Ojcu. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, naucz nas mówić Ojcu tak, nie tylko słowami, ale całym naszym życiem. Niech Twoje posłuszeństwo stanie się dla nas szkołą miłości i wierności.

0: Panie, stajemy przed Tobą z ufnością i powierzamy Ci wszystko to, co nosimy w sercach oraz to, czym żyje dzisiejszy świat. Prosimy za ludzi żyjących w niepokoju, lęku i niepewności jutra. Spraw, aby otworzyli się na Twoją obecność i zaufali Twojej miłości. Prosimy za tych, którzy się pogubili, stracili wiarę i sens życia, abyś ich odnalazł i przyprowadził do światła Twojej prawdy. Prosimy za dzieci i młodzież, aby dorastały w wierze, miłości i bezpieczeństwie. Prosimy za osoby starsze i samotne, abyś napełnił ich serca nadzieją i obecnością bliskich ludzi. Prosimy za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności, abyś umacniał ich miłość, wierność i gotowość do przebaczenia. Prosimy za wszystkich chorych i cierpiących. Prosimy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Leona w podróży apostolskiej do Francji, dla kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych. Ucz nas wiernego pełnienia woli Ojca i pomagaj nam przekładać wiarę na konkretne czyny miłości. Ogarnij swoim miłosierdziem pielgrzymów i wszystkich, którzy łączą się z nami w tej modlitwie przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Oraz, jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebił.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his

Chrysta. Radiewo stradani.

0: Radiewo stradani.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Radiewo stradani.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Radiewo stradani.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Radiewo stradani.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Radiewo stradani.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Radiewo stradani.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Radiewo stradani.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za Twoją wierność i za miłość, która nigdy nie przestaje nas szukać. Uwielbiamy Twoje miłosierdzie, które daje nam nieustannie łaskę powrotu, przebaczenia i rozpoczęcia na nowo. Dziękujemy Ci za Twoje tak, wypowiedziane Ojcu aż do końca, za Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, źródło naszego zbawienia. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierne serce, pełne miłości dla każdego człowieka.

0: Minęła godzina 15. Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień to taki jeszcze do tych 22 stopni nam temperatury dojdą. Dziś zachód słońca o godzinie 18.40, czyli już tak będzie się robiło coraz nam wcześniej i ciemno, no ale nic dziwnego, mamy już w końcu i astronomiczną i kalendarzową jesień. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to tak jeszcze troszkę ostatnie po drogi lata możliwe będzie, że poczujemy do 24 stopni miejscami na Dolnym Śląsku.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witajcie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie na dobry początek tej drugiej części tego popołudnia. Pharrell Williams i kawałek Happy.

Nasze dzisiejsze spotkanie powolutku dobiega końca, jednak zanim się ono zakończy, chciałabym zaprosić Was na audycję, które jeszcze dziś przed nami. No i tak o godzinie 17:10 zapraszam Was na audycję Słowo Daje. Jest to audycja, która przybliża nam fragmenty Pisma Świętego, które są przygotowane na każdą niedzielną Eucharystię i są odpowiednio dobranymi czytaniami ze Starego i Nowego Testamentu. W audycji Słowo Daje teksty przewidziane na kolejne niedziele stają się punktem wyjścia do rozmowy o Słowie, jego znaczeniu i odniesieniu do naszego życia. Będą je rozważać profesor Adam Regiewicz w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską. Dodam tylko, że to audycja dzięki współpracy rozgłośni katolickich w Polsce. Ale później o godzinie 18 zapraszam Was na kolejną rozmowę, a tym razem przeniesiemy się w góry wysokie, a właściwie te najwyższe, między innymi Himalaje, i porozmawiamy o zdobywaniu korony ziemi przez Leszka Cichego, himalaistę i alpinistę. Zapraszam bardzo serdecznie na godzinę 18.

Już czas powolutku się pożegnać, tak więc bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony dzień i słyszymy się już jutro na antenie Radia Rodzina. Natalia Wójcik, dobrego popołudnia i dobrego wieczoru.

0: Minęła godzina 16. Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No dzisiejszy dzień jest taki piękny, że nie ma co tu dużo mówić, ale myślę, że taka pora jest, że wypada sprawdzić, co czeka nas w rozpoczynającym się dziś tygodniu. Otóż jutro do 23 stopni, we wtorek również do 23 stopni. Jutro pełnia słońca, pogoda bardzo podobna do tej dzisiejszej, ale we wtorek troszkę chmur więcej może się nam pojawić. No piątek zapowiada się taki dość pochmurny, ale równie ciepły do 20 stopni.
1: Reklama. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

27 września 1979 roku w Złotoryi urodził się Gabriel Fleszar. Bez wątpienia singiel z 1999 roku był jak dotąd szczytowym osiągnięciem piosenkarza, który zapewnił mu stałe miejsce w historii polskiej muzyki rozwojowej.

1950 roku urodziła się Linda Lewis, piosenkarka i autorka piosenek. Znana ze skali głosu obejmującej 5 oktaw, Lewis odniosła sukcesy zarówno solo, jak i wokalistka wspierająca takich artystów jak David Bowie czy Rod Stewart. Jej największy hit to It's in His Kiss, cover piosenki z 1963 roku, którą Cher później rozsławiła jako Szup Szup

27 września 1999 roku ukazał się szósty studyjny album Stinga, zatytułowany Brand New Day. Longplay przyniósł artyście nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy album.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Minęła godzina 17. Zerkamy na prognozę pogody. No, temperatury są już tak w okolicach tych 18-17 stopni. One będą malały, bo dziś w nocy temperatura spadnie nam do 7 stopni, tyle jutro o godzinie 7 rano. A jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, no to jutro, słuchajcie, słonecznie i do 23 stopni, wtorek również do 23 stopni. No, ten przyszły tydzień zapowiada się nam bardzo ciepło i przyjemnie.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Arcybiskup Sheen o prawdach wiary mówił prosto i obrazowo, łącząc je z zagadnieniami z zakresu psychologii i psychiatrii, filozofii i nauk społecznych. Śledził bieżące wydarzenia. Wielki kryzys, II wojna światowa, zimna wojna, żelazna kurtyna i niezwykle umiejętnie komentował rzeczywistość w świetle Ewangelii. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Słowo daję. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.
1: 26 niedziela, zwykła. Dzień dobry, dobry wieczór, mówią profesor Adam Regiewicz.
2: Dzień dobry.
1: I Aleksandra Mieczyńska. Kolejne fragmenty na tę niedzielę przygotowane. Będziemy zaglądać do Księgi Ezechiela i Psalm 25. To na początek ze Starego Testamentu. Ezechiel.
3: Z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpi od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
2: Tak sobie myślę, że to dzisiejsze czytanie wraca do wątku podjętego bodajże 3 tygodnie temu, do wątku odpowiedzialności za grzech. Może pamiętasz, czy państwo pamiętają, tam mówiliśmy o tym zaniechaniu wobec dziejącego się zła. Czytaliśmy wtedy też słowo właśnie z Ezechiela na temat korygowania i pouczania i o tym, że jesteśmy wezwani, nie? Do tego, żeby iść w trosce o drugiego, napomnieć go, jeśli bądź. Dzisiaj pozostajemy w tej refleksji. Ezechiel pozostaje w tym wątku i domyka problem odpowiedzialności za grzech, bo on zadaje pytanie, czy ta odpowiedzialność jest jednostkowa, podmiotowa, czy zbiorowa. Chwilę wcześniej, w wersach poprzedzających czytanie dzisiejsze, słyszymy, umrze tylko ta osoba, która grzeszy, syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swojego ojca, ani ojciec za winę swojego syna. Skąd takie zagadnienie w ogóle tej odpowiedzialności? Ono wyrasta z Księgi Powtórzonego Prawa, w którym czytaliśmy, że Bóg zsyła kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do 3. i 4. pokolenia. I wobec tamtej tradycji proroctwo Ezechiela rozbrzmiewa zupełnie nowym przesłaniem. Już nie grzech pokoleniowy, nie? Nieodpowiedzialność zbiorowa, ale właśnie jednostkowa, podmiotowa, osobista odpowiedzialność. I w tym kontekście trzeba czytać ten dzisiejszy fragment, to dzisiejsze słowo. I co on nam mówi? No oczywiście, można by je zamknąć w takiej interpretacji, którą proponuje rabin Radak, który mówi, że nie można sądzić człowieka inaczej, jak według jego ostatnich czynów. Tak? Ponieważ pierwszych czynów żałował, to mówi rabin Radak. To znaczy, że człowiek jest oceniany według tego, kim się stał, jakby w danym momencie, jakby poprzez jakąś taką aktualną decyzję moralną. I to dzisiaj wybrzmiewa w tym czytaniu, że człowiek sprawiedliwy, który pod koniec życia odwraca się od dobra, no, ponosi konsekwencje, a człowiek grzeszny, który się nawraca, może zostać uznany za sprawiedliwego. Tak sobie myślę, że za tym rozpoznaniem no, kryje się takie przekonanie, że nie można traktować człowieka jako sumy wszystkich czynów, tak? Człowiek to nie jest suma wszystkich czynów.
1: Tak, to mielibyśmy, nie wiem, zwierzeń egipskich wagę po prostu, tak, szale, na którą tak byśmy kładli dobry i zły czyn.
2: Wiesz, i to jest fenomenalne, bo jakby to czytanie mówi nam, że jeżeli człowiek się zmienił rzeczywiście i żałuje wcześniejszego swojego postępowania, złego postępowania, że jego przeszłość nie determinuje automatycznie jego dzisiaj, jego teraz. I to jest istota teszuwy, o której już mówiliśmy ostatnio, czyli takiego prawdziwego powrotu do Boga. To jest niezwykle głęboka myśl, bo teszuwa to jest zmiana tożsamości moralnej. O to chodzi w teszuwie, tak? Ta droga powrotna to jest zmiana tożsamości. Nie jakiegoś pojedynczego zachowania, ale całego DNA, całego wnętrza. I więc jakby, kiedy jestem w teszuwie, to zmieniam całe swoje postępowanie. Naprawdę, żałuję drogi, zmieniam tą drogę, tak? Jakby wytyczam sobie inny kierunek. To

0: sprawdzam, czy ja widzę Boga, czy ja się przestałam Go może tak gorąco poszukiwać, uznałam, że znalazłam i wystarczy, w którym jestem miejscu.
1: No ale wiesz, na przykład, no, uznajesz to za sprawiedliwe czy niesprawiedliwe? Wiesz, masz człowieka, który przez całe życie postępował dobrze i na koniec, no nie wiem, palma mu odbiła, nie wiem, coś się wydarzyło i nagle zmienił swoje postępowanie, tak? I nagle wszystko to, co robił dotychczas, zostaje wykreślone, tak? W tym rozumieniu tego czytania. Nie? Żydzi uznawali to absolutnie niesprawiedliwe. Zresztą to, ten komentarz to Ezechiela tak. jest tutaj ewidentnie odwołaniem do tego, co myśli Izrael. To jest niesprawiedliwe. Mówi, jak to? Całe życie byłem dobrym, pobożnym Żydem, a pod koniec, no dobra, zdarzyło mi się służyć obcym bogom, tak?
0: Zdarzyło mi się.
1: I, no w sensie, że poszedłem za obcymi bogami, tak?
0: Jasne.
1: Zarzuciłem.
0: Tak, tak, tak, ale to jest to, o czym też ostatnio mówiłeś, że żyje się. To znaczy, zdarzyło mi się, tak wybrałem.
1: No właśnie. Ale, no właśnie, Izraelici mówili, no to przekreśla właściwie wszystkie lata wierności, nie? Tę całą służbę, której do tej pory byłem oddany. I może my też tak myślimy. Ja nie wiem, bo to, wiesz, to nie jest wcale dalekie od nas takie myślenie, nie? Myślę, że mamy w sobie ten element takiej sprawiedliwości w rozumieniu wagi, o której ty mówiłaś, tak? To znaczy, że tutaj kładziemy szale złych i dobrych uczynków, tak? Która przeważy, a tu zupełnie to czytanie nam rozbija to myślenie. Tutaj nie chodzi o wagę, tak? Tutaj nie chodzi o wagę. Ja osobiście, dla mnie to czytanie to jest dobra nowina. Dlaczego? Dlatego, że to czytanie mówi, że przeszłość nie jest wyrokiem człowieka.
0: I nie jest też gwarancją.
1: Tak, nie jest ani gwarancją, ani wyrokiem, nie? Ono mówi nam tak, mogłeś zbłądzić, mogłeś być nawet nieprzyjacielem Boga. Ale jeśli tak dokonałeś tego zwrotu, tam jest mowa w tłumaczeniu, że ten człowiek zastanowił się i odstąpił. Dosłownie zastanowił się, ale tam dosłownie jest napisane zobaczył i odwrócił się. Zobaczył. Tam jest rzeczownik wajrech. Zobaczyć. Człowiek najpierw musi widzieć swoje wcześniejsze postępowanie, rozpoznać, że robił źle. To znaczy uświadomić sobie, że to, co robił, było złe. A potem dopiero jest żal i odwrócenie się od tych czynów, nie? Zobacz, jaka tu jest... Dla mnie to brzmi w ogóle jak warunki dobrej spowiedzi, nie? Że trzeba sobie uświadomić grzech, tak? Potem żałować za niego i potem podjąć działanie, które ma zrekompensować, znaczy odwrócić, konkretnie zmienić kierunek. Zmienić kierunek. Zobacz, jakie to jest, to wyrasta z tej tradycji Teszuwy. Nie jesteśmy daleko od tego. A zatem mogłeś być nieprzyjacielem Boga, wracam do tego, mogłeś być wrogiem, buntownikiem, ale jeśli przejrzałeś, wajrech, jeśli przejrzałeś i odwróciłeś się od zła, to ważne jest to, kim jesteś teraz. To jest ta myśl z Ezechiela, tak? Bóg nie wyciąga z tej przeszłości konsekwencji. On patrzy na twoje serce teraz, w tej chwili. Ostateczna ocena dokonuje się w relacji do tego, kim jesteś teraz, w danym momencie. I to jest, w tym zawiera się dla mnie Teszuwa. To mówi też Talmud, nie? To mówią też rabini. Jakby wiesz, że Teszuwa to jest, przepiękne znalazłem taką metaforę, która mnie urzeka, że Teszuwa to jest przepisywanie własnej biografii. Przepisywanie, że Bóg pozwala ci napisać ją na nowo, tak? Twoją historię pozwala napisać na nowo. Dla mnie to jest ogromna pociecha, no, w tym zdaniu, bo o tym mówi dzisiaj to zdanie.
0: I ono nas, ten fragment w ogóle, to on nas ustawia bardzo mocno w tym teraz. Jutro też nie będziemy w jutrze, tylko będziemy w nowym teraz.
1: No właśnie, w jakiejś nieustannej też świadomości, tak? W tego, jak żyjemy i takiej rozwadze, żebyśmy nie poszli za obcymi bogami.
0: Bo może się zadziać tak, że żyjemy występnie, później się nawracamy, tak już się ucieszymy z tego nawrócenia, że nie zauważymy, kiedy nam drogi skręcą, choćby troszeczkę, pojawią się te zepsute oczy.
1: O których mówiliśmy,
0: Tydzień temu, tak. Bo one się nie pojawiają z dnia na dzień.
1: Dobra, więc to jest jeden wątek tego czytania. A drugi, który krótko jakoś chciałbym poruszyć, to jest temat drogi. Nie? Bo tutaj też jest o tym mowa. Tam jest to słowo derek, o którym mówiliśmy tydzień temu. I w języku polskim przetłumaczono to na sposób postępowania. Też mówiliśmy, nie? Że droga to nie chodzi tylko o tą fizyczną drogę, ale o jakiś taki moralny sposób postępowania. I można by to pytanie, które tam w tym pierwszym czytaniu jest zadane, przetłumaczyć tak. Czy moja droga nie jest słuszna? Dlaczego mnie to zatrzymuje? Dlaczego to pytanie w ogóle jest ważne? Bo droga oznacza ruch. Droga oznacza pewien proces. I to w czytaniu dzisiaj wybrzmiewa. Nic nie jest nam dane na stałe. To jest to, o czym przed chwilą mówiłaś. Nic nie jest nam dane na stałe.
0: Mówiliście, droga Pana nie jest prosta.
1: Tak, nie jest prosta.
0: Tłumaczenie z Biblii pierwszego Kościoła.
1: Albo nie jest słuszna właśnie, w zależności jak to przetłumaczymy. Wiesz, i myślę sobie, że nic nie jest dane nam na stałe i to, o czym mówiłaś, o tej takiej nieustającej czynności, myślę sobie o tym takim przekonaniu, które często nosimy w sobie, że jesteśmy tacy pewni siebie w tym, tak? Że coś jest, że myślimy o tym, że to, tak, że nasza wiara jest taka nienaruszalna, tak? Że
0: już to mam.
1: Już to mam, nie? Że jak skała, że nic nie można jej

0: zakona, nie? Burza, potop, trzęsienie ziemi, a my zawsze semper fideles, tak? Zawsze, zawsze wierni. Ale tutaj, nie wiem, z tyłu głowy słyszę świętego Pawła, który w liście do Koryntian mówi, a niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, by nie upadł. Mnie zawsze przypomina mi się pewna anegdota, którą słyszałem z ust pewnego księdza, to był mój katechista, pochodził z Kolumbii, z Medellin. Jeśli państwo wiedzą, pamiętają, Medellin to jest miasto, które w Kolumbii dość mocno ucierpiało i brało udział w działaniach kartelu narkotykowego. Tam się działy straszne rzeczy na ulicach. I on mówił tak, że on zawsze był przekonany, wiesz, że jest taka, że matkę to kocha ponad życie, nie? Mamusia, mamusia. Wiesz, jak Włosi, nie? Kolumbijczycy. Jak po prostu mamusia, nade wszystko mamusia. No i pojechał z tą mamusią, oddał za nią by życie. No i pojechał z tą mamusią na zakupy. Był w sklepie w jakimś supermarkecie. No i ładują z tego wózka zakupy do samochodu i nagle padły strzały. Z karabinu. I mówi, nie wiem jak to się stało, ale kiedy się ocknąłem, siedziałem 10 metrów od mojej mamusi za zupełnie innym samochodem. Tak? Mamusia, mamusia, ale kiedy chodzi o twoje życie... I wiesz, dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że to jest dobre doświadczenie, które nam pokazuje, że nasze przekonanie o tym, że nasza wiara jest nienaruszalna, czasami jest tylko przekonaniem. Tak? Ale przychodzi to, co powiedziałeś, przychodzi wydarzenie, przychodzi sprawdzam i wtedy dopiero się okazuje. Zobacz, można być przekonanym, jak Piotr. Nie. Panie, panie, życie prędzej oddam za ciebie. Tak? I za chwilę trzy razy się zapiera, bo to życie mógłby stracić. Nie? Zobacz, to jest to i to jest prawda o nas. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz się potępiali, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że ta nasza taka pewność, że jesteśmy nieporuszeni w tej wierze, no żeby na to trochę uważać, tak? Że to przychodzą wydarzenia i pytają, sprawdzam i wtedy może się okazać, że wcale nie jest tak, że choćby burza potopi trzęsienie ziemi. Dobrze, ale wracam do tego, do tej drogi jako procesu, że mi chodzi tutaj też o to, że nie mamy nic na stałe po prostu, że nasze wybory określają nasze życie, naszą moralność. Nie to, że wiesz, że jesteśmy w kościele, bo mamy akt chrztu, nie? Albo że byliśmy u pierwszej komunii, ale to, że jesteśmy w kościele, określa to, jak postępujemy przed Bogiem, po prostu, nie? To jest tak naprawdę najważniejsze. I tam to słowo derek podkreśla możliwość powrotu, nie? Droga, derek.
1: Póki żyjemy.
0: Póki żyjemy. Mhm. Że możesz nią iść w jakąś stronę, możesz tą drogą błądzić, ale też tą drogą możesz wrócić, nie? Bo jak się wraca, jak nie drogą. Wiesz, i to mnie uderza też u rabinów, że oni jakby mówią o tej możliwości zmiany, o tym, że jesteśmy w ruchu, o tym byciu w drodze, o procesie, bo to wszystko jest warunkiem sprawiedliwości, mówią rabini, nie? Bo gdyby Bóg nie pozwalał człowiekowi wyjść poza własną przeszłość, poza to, co robił kiedyś, to teszuwa, ten proces nawrócenia, powrotu do Boga nie miałby sensu, nie? I to jest Boża sprawiedliwość, która wychodzi z tego czytania. I przechodząc do psalmu, dokładnie to pokazuje nam dzisiaj ten psalm 25, nie? Bo on się odwołuje do tej drogi, zobacz, do tej drogi, o której mówiłem. Ten psalm łączy modlitwę o prowadzenie, prośbę o przebaczenie i ufność w Boże miłosierdzie. Ciekawe, wiesz, dla mnie w tym psalmie było to, że ten psalmista znajduje się w sytuacji, w której on już nie ufa sobie. Tak, czyli on dokładnie zachowuje się, mówi, bacz, byś nie upadł, tak? On mówi, nie ufam sobie, nie ufam swojej orientacji moralnej, swojej życiowej, dlatego wołam do Boga, proszę Boga, aby on konkretnie wskazał mi drogę. Tę drogę, Derek.
1: Żeby, tak, wskazał drogę, żeby prowadził
0: Mówi, naucz mnie sposobu życia z tobą, tak? Zgodnego z tobą.
1: Woła, pamiętaj o mnie według swego miłosierdzia i zgodnie ze swoją Panie życzliwością. Tu sięgam do tu,
0: tutaj naprawdę wyraża się ogromna ufność też w Bożą mądrość, miłosierdzie, nie? Że moje drogi mają być jak jego ścieżki. Nie mają być moje drogi, nie jak ja chcę iść, ale żeby one były zgodne z jego ścieżkami. I to mówi ten psalm, on jest odpowiedzią właśnie na to pierwsze czytanie.
1: Idziemy teraz do Nowego Testamentu. Zajrzymy, tak jak tydzień temu, do listu do Filipian, listu świętego Pawła Apostoła i później do Ewangelii według świętego Mateusza. Mhm. Najpierw list.
2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie moje radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Nie każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
0: Ten fragment listu, on się wyraźnie składa z dwóch części. Ta pierwsza część dotyczy życia we wspólnocie, a druga odnosi się do obrazu Chrystusa. Tak, to jest ten słynny hymn o kenozie, który myślę wielokrotnie słyszeliśmy w lekturze Kościoła. I zatrzymajmy się na tym pierwszym, bo tam ten pierwszy fragment, wydaje mi się, kontynuuje myśl z poprzedniego tygodnia i jednocześnie wpisuje się w te refleksje Ezechiela, którą czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu na temat drogi człowieka i zmierzania ku Bogu. Co mówi nam ten fragment? On się zaczyna od czterech zdań warunkowych. Tam Paweł czterokrotnie używa tego zaimka jeśli. Dlaczego? Tak sobie myślę, że może za tym kryje się jakieś zwątpienie. Jeśli, tak, jeśli. Paweł może wątpi, żeby ta wspólnota w Filipii, przypomnijmy, że to jest wspólnota pogańska, dopiero co nawrócona, dopiero co wchodząca na tą drogę nawrócenia, złożona z samych Greków, tak, on wątpi, że ta wspólnota rzeczywiście jakby się cechuje tymi wymienionymi atrybutami, tak, to znaczy, że po pierwsze, słuchają napomnień Chrystusa, że żyją prawem miłości, że mają jednego ducha i że kierują się współczuciem czy miłosierdziem, tak, w codziennym postępowaniu. Choć za chwilę stwierdza, że no, docenia dobre dzieło, które się rozpoczęło w tej wspólnocie. Jednak, wiesz, to jeśli ono dzisiaj kierowane jest nie tyle do tych Filipian, ile ono kierowane jest do nas. I zadaje nam te same pytania, wiesz, dla mnie. Zobacz, o co ono nas dzisiaj pyta. Gdzie szukasz dzisiaj pocieszenia? Bo to pierwsze zdanie, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, ono się koncentruje na czasowniku parakleo. Tak, znamy to słowo paraklet, tak? To jest to samo źródło, parakleo, a więc pocieszyciel, pocieszenie. I tu jest przetłumaczone jako napomnienie, ale dosłownie oznacza pocieszyć, nie? A zatem, co nas dzisiaj zachęca do bycia w Kościele? Z jakiego powodu tu jesteśmy? Z powodu Chrystusa? To jest to pytanie, tak? Czy dlatego, że chcemy słuchać pocieszeń Chrystusa, napomnień Chrystusa, pocieszeń Chrystusa, czy może dla czegoś innego? Nie wiem, bo nas tak wychowano, bo mamy z tego korzyści. No dobra, te czasy już minęły, że mamy z tego korzyści w większości. Chociaż też bywa w różnych środowiskach, nie? W różnych społecznościach. Albo że nas ktoś tutaj dowartościuje, że coś znaczymy. Tak, bo gdzie indziej nie znaczymy nic, a tu jesteśmy kimś, na przykład, nie wiem, mamy jakąś funkcję ważną i teraz to nas trochę grzeje, tak, ociepla. Po co tu jesteśmy? Po co tu jesteś? Co nas tu zachęca do tego, żeby być? Więc to jest to pierwsze pytanie. Odpowiedz sobie dzisiaj na nie, po prostu, nie? I drugie, które zadaje Paweł, ono się koncentruje wokół mocy przekonującej, a dosłownie tam jest mowa o pociesze, paramytion, pocieszę, która płynie z miłości. Paweł pyta nas tutaj o miłość i konkretnie on nas pyta o miłość między braćmi, we wspólnocie, nie? Pyta, czy ty dzisiaj, będąc tutaj, w tej wspólnocie, w tym kościele, masz uwagę na dobro innych? Czy jesteś tutaj dla siebie? Czy robisz to wszystko z troski o drugiego, o brata, siostrę, tego, który jest w ławce obok ciebie, albo może jesteś w jakiejś bliższej relacji, w jakiejś wspólnocie, czy raczej właśnie jesteś tutaj po to, żeby karmić siebie? Trzecie zdanie, trzecie pytanie, ono odnosi się wprost do życia wspólnotowego, bo ono pyta o uczestnictwo. Tam jest użyte słowo koinonia, to jest słowo komunia, nie? Jedność. Zobacz, to jest bardzo konkretny, też mówiliśmy o tym wiele razy, znak Chrystusa, bycie jedno. I dzisiaj Paweł nas pyta, czy dzisiaj będąc w kościele konkretnie, czujesz się jednością, nie wiem, z tą starszą panią, z tym dzieckiem, które tam tupie pod ławką, hałasuje, albo biega po kościele, bo nie może wytrzymać tyle czasu siedząc, albo z tym małżeństwem, albo z tamtym jakimś dziadziusiem, który siedzi po prawej. Czy ty czujesz dzisiaj jedno? Czy ty czujesz, że jesteś dzisiaj jednością w kościele, nie? Ja myślę, że dzisiaj to pytanie może ono jest bardzo mocne, dlatego że jesteśmy bardzo głęboko podzieleni, nie? Ostatnio właśnie słuchałem takiego komentarza jednego z kaznodziei, mówiąc, wykopano między nami rów mariański. Nie tylko w polityce, ale we wszystkich innych rzeczach. Wykopano po prostu ogromne rowy, które nas dzielą. A Chrystus mówi, mamy być jednością w Kościele, tak? Mamy być jedno, jako
1: wspólnota. Tylko Panu, czyli kto?
0: No, to jest pytanie, myślę, na inną audycję. Jest wiele rzeczy, które... Ja myślę, że na pewno elementy cywilizacyjne, ale też konkretne działania polityczne, tak? Które mają na celu właśnie skonfliktowanie, skłócenie, rozbicie, które działają też w Kościele. Tak, do tego doprowadziło. Ale to zostawmy, bo to jakby nie o to chodzi. Mi chodzi bardziej o to, że jest to wezwanie do jedności, że mamy się czuć jedno, tak? Że ten, który siedzi obok mnie, ten, który jest w Kościele, on jest ze mną jedno. I to słowo dzisiaj naprawdę przychodzi z takim otrzeźwieniem, nie? Ono się upomina o jedność. Także jedność w Kościele, pomiędzy różnymi wspólnotami w Kościele, pomiędzy różnymi kościołami, tak? Chociażby w kontekście ostatniego wykluczenia tego Bractwa Piusa, nie? Zobacz, to jest bardzo konkretna rzecz. I wreszcie to ostatnie, jeśli jest jakieś serdeczne współczucie, tam jest użyty wyraz oiktirmoi, który tłumaczy się jako miłosierdzie albo litość. Nie współczucie, ale miłosierdzie, nie? Albo litość.
1: Serdeczność i tkliwość.
0: Tak zostało przetłumaczone, tak. Przepięknie. Zobacz, bo zobacz, o co pyta nas Paweł. Czy ty jako Kościół okazujesz miłosierdzie innym?
1: Serdeczność i tkliwość.
0: Serdeczność i tkliwość innym. Czy masz tą serdeczność i tkliwość dla innych? I tu nie chodzi tylko o gesty, ale o to, co wychodzi z twojego serca. Nie? Czy tak patrzysz na drugiego? Wiesz, znowu zatrzymuje mnie kolejne słowo, którego używał tam Paweł, splakhna, które zostało przełożone na język polski jako serdeczność właśnie. To tkliwość, tak? Mhm. Ale tu chodzi o wnętrzności. Splakhna to są wnętrzności, a więc to coś, co głęboko jest w tobie, tak? Wewnątrz, tego, co nawet nie da się zobaczyć, tak głęboko w tobie. Więc Paweł pyta dzisiaj, co dzisiaj tak naprawdę kieruje naszym postępowaniem?
1: Co cię tak głęboko wzrusza?
0: Tak, głębokie współczucie, ta głęboka tkliwość. To jest dzisiaj twoim motorem postępowania? Na pewno? Serdeczność jest dzisiaj twoim motorem postępowania? Czy raczej...
1: Czy bywa?
0: Bywa. Czy to raczej już... właśnie dzisiaj prawo, obowiązek? Wiesz, to jest pytanie ogromnie mnie osobiście poruszające, bo ja je usłyszałem w nieco innej formie podczas spowiedzi i ono rozorało moje serce. Tam ten ksiądz, który udzielał mi pouczenia, zapytał mnie, czy moje postępowanie wynika z tego właśnie głębokiego poczucia serdeczności, tkliwości. On nie powiedział tego tak. Powiedział, czy robisz, czy to, co robisz, wynika z tego, że kochasz, czy wynika z obowiązku? To jest pytanie, które mnie osobiście bardzo wzruszyło i rozorało mnie. Ono mnie rozłożyło na łopatki zupełnie, tak? Bo faktycznie uświadomiłem sobie, że wiele z tego, co robię, wynika z obowiązku, nawet wobec moich dzieci. Wynika z obowiązku. No trzeba dla nich to zrobić, tak? Trzeba. I jeżeli ja to robię z obowiązku, to wtedy rodzi się frustracja, nie? Ile jeszcze? Ile razy jeszcze? To jest straszna świadomość, rozumiesz? Jak to do ciebie dotrze. Że nie robisz tego z prawdziwej miłości do nich, ale też do wszystkiego innego, tak? Do ludzi, których spotykasz, tak? Nie robisz tego z miłości, robisz to z obowiązku. To jest pytanie dzisiaj fundamentalne. Czy to, co robię, robię z miłości, czy z obowiązku, nie? To jest to pytanie o te wnętrzności, o tą serdeczność i litość.
1: Czy muszę, czy wybieram?
0: Tak jest, bo jeśli z obowiązku, to wszystko jest trudne. Mhm. To jest mozolne. To rodzi się frustracja, to rodzi się właśnie takie, ile jeszcze? Jak długo jeszcze, tak?
1: Bo jednocześnie to, co nie z musu, a z wyboru, też może być trudne.
0: Mm-hmm. I teraz
1: ma inny ciężar.
0: Tak. I teraz zobacz, że Paweł kończy ten retoryczny zabieg. To jest przepiękne. Cztery zdania, tak samo ułożone. To jest retoryka, naprawdę bardzo wysokiej próby. I kończy takim wskazaniem, że wspólnota chrześcijańska powinna mieć te same dążenia. Nie? I teraz, no oczywiście, o tym już kiedyś mówiliśmy, to nie chodzi o to, że mają myśleć tak samo, nie? Że mają mieć te same zainteresowania, że jakby wszyscy tak samo. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że mają podążać w tym samym kierunku. To jest istota jakby tej myśli, o której się mówi, że mają mieć te same dążenia. To znaczy, że ta wspólnota powinna mieć tego samego ducha, to samo pragnienie, tę samą miłość, tak? Zmierzania do Boga. Mówiąc inaczej, w Kościele nie ma ja. W tym sensie egoizmu, tak? Nie jesteśmy samotną wyspą, w Kościele jest my, nie? Dlatego zawsze o tym pięknie mówi ksiądz Daniel Bębenek w tym tłumaczeniu liturgii. Mówi, że wszystko w Kościele jest relacyjne, że w Eucharystii wszystko jest relacyjne. Zaczyna się od relacji. Pan z wami i z Duchem Twoim. Że Eucharystia to jest dziękczynienie wspólnotowe, jest my. My, nie? To, co mówi, niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich, tak? Jesteśmy my, tam jest wspólnota. I teraz druga część, bo ona nas prowadzi, właśnie to wszystko nas prowadzi do tej drugiej części. Krótko. Paweł buduje ten hymn o kenozie jako pewną antytezę. Do czego? Do współzawodnictwa, do próżnej chwały. Ta pierwsza postawa rywalizacji, nie? Zobacz, oto kto lepiej mówi, kto ma więcej słuchaczy, kto ma więcej followersów. dzisiaj. To nie jest wcale dalekie od tego, co my dzisiaj przeżywamy. Nie? Paweł wiele razy mówi o tym, że kaznodzieje tamtej ówcześni, tak? Ci, którzy byli posłani jako ewangelizacja, oni rywalizowali ze sobą. Tak? Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Chrystusa. Tak? Rywalizowali. Kto więcej zdobędzie dla siebie? Kto więcej pozyska nowych członków do kościoła? Tam dosłownie użyty jest wyraz eritean, który można przetłumaczyć jako podjudzanie albo niesnaskę. A zatem nawet w głoszeniu może być ten element podstępu. Wiesz, walki, kłótni, kto jest lepszy. Wiesz, jest taki zabawny, przypomniał mi się, poemat heroi komiczny Ignacego Krasickiego, Monachomachia. Myślę, że większość z Państwa pamięta ze szkoły. I tam Krasicki w tym poemacie, pamiętamy, że Krasicki był biskupem warmińskim. I w tym poemacie Krasicki pokazał wojnę mnichów, którzy toczą walkę, właśnie mnichów, karmelitów i dominikanów, o walkę, która z tych wspólnot jest lepsza, jeśli chodzi o głoszenie kazań. Tak? Podstęp, kłótnia, walka. Zobacz, to nie jest dalekie od tego, co mówi Paweł. Oczywiście tam ten konflikt w przestrzeni głoszenia słowa przenosi się bardzo szybko w przestrzeń rękoczynów, bo lecą sandały, książki, różańce i tak dalej. Ale to jest pewna karykatura. Natomiast to się bardzo dobrze, jakby to bardzo dobrze koresponduje właśnie z tym, o czym mówi tutaj Paweł, o tej rywalizacji także w głoszeniu. I my dzisiaj też obserwujemy, chociażby w przestrzeni medialnej, nie? Takie zachowania. Nie? Ale Paweł przed tym przestrzega, żeby ambicje egoistyczne nie zniszczyły jedności, nie zasłoniły Chrystusa. Dlatego ten hymn o kenozie budowany jest właśnie jako antyteza tego współzawodnictwa. Nie? Bo Chrystus pokazuje co innego i tutaj mamy tą postawę Chrystusa w ostatniej części w czytaniu. Jest pokora Chrystusa. Stąd ten hymn o kenozie. Bo Chrystus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem. O tym już kiedyś mówiliśmy. Dla człowieka starożytnego ta prawda teologiczna była nie do przyjęcia. Ona była nie do zrozumienia, bo nikt nie chce żyć jak człowiek. Nikt nie chce żyć w ciele, cierpieć, doświadczać ograniczeń. Bogowie nie musieli tego doświadczać. A tutaj jest mowa o tym, że Chrystus, będąc Bogiem, przyjął na siebie ograniczenia ciała. Co więcej jeszcze, nie tylko ciała, bo mógł być królem, stał się sługą, czyli w hierarchii społecznej stał najniżej, a na końcu jeszcze poniósł śmierć. Czyli mamy taką gradację tego upokorzenia. Tak? Mówiąc o tym, Paweł jednocześnie podkreśla, że to jest naprawdę pokora pokory, nie? Czyli taka gradacja, która pokazuje najwyższy wymiar tej pokory i on ją przeciwstawia temu, co dzieje się we wspólnotach tak naprawdę tych chrześcijańskich, które chcą być pierwszymi, które domagają się pierwszych miejsc, bo tak myśli człowiek pogański, tak? Myśli o hierarchii, o strukturze, o tym, że chce być pierwszy, a Chrystus, i zobacz, Paweł przeciwstawia, mówi nie. Mówi, postępujcie jak Chrystus.
1: Zawracając do tego też, co mówiliśmy już dzisiaj, u Chrystusa to nie jest mus, on nie musiał, on wybrał.
0: Tak. I dzisiaj Paweł nas wzywa, idźcie drogą Chrystusa. Tak? Idźcie drogą tej świętej pokory. To jest droga, to jest prawdziwa droga wspólnoty Kościoła. Bo w ten sposób pozyskujecie sobie wiernych, będąc pokornymi. Nie w chwale, nie w majestacie, nie krzycząc na ulicach, nie pokazując, nie manifestując, nie pokazując, intrygując, jacy jesteśmy wielcy. Nie, nie. Zdobywamy człowieka, poganina, pokorą. Bo to jest coś, czego świat absolutnie nie jest w stanie zrozumieć, zaakceptować i nie jest w stanie tego zrobić sam z siebie. To jest rzecz, której nie jest w stanie. To się ma od Boga. I to jest ta droga, do której nas dzisiaj Paweł zaprasza. Droga też Uwy, też oczywiście.
1: Teraz idziemy do Mateuszowej Ewangelii. Fragment 21 rozdziału.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
0: To jest piękna Ewangelia, ona nas, myślę, dzisiaj skrótuje. Już drugi raz używam tego słowa, skrótuje. Nie wiem, czy państwo wiedzą, skrótować, co ono oznacza. To znaczy badać. Skrótowanie oznacza badać. Kościół w pierwszych wiekach skrótował katechumenów, czyli tych, którzy mieli przystąpić do sakramentu chrztu. Czyli badał ich, by sprawdzić, czy są gotowi, żeby otrzymać ten sakrament. I Ewangelie były pisane właśnie w takim kluczu, jako rodzaj takiej skrótacji. Miały pomagać skrótowaniu tych katechumenów. Dobrze, ale o co nas pyta dzisiaj ta Ewangelia? Nie? Widzimy pewnego człowieka, który ma dwóch synów.
1: Pyta nas bardzo dosłownie ta Ewangelia, bo Jezus pyta, mówi do arcykapłanów i starszych ludu i do nas dzisiaj, co myślicie?
0: Co myślimy? No właśnie, co myślimy? No to ja ci powiem, co ja myślę, bo kiedy Ewangelia, wiesz, jak się pojawia dwóch synów, to tak sobie myślę o tej tradycji rabinicznej, to dwóch synów oznacza zawsze dwie drogi. Dwie drogi. W pierwszym czytaniu też słyszeliśmy o dwóch drogach, tak? Droga sprawiedliwego i droga grzesznika. I tak jak u Ezechiela, tutaj w Ewangelii widać podobnie pewien proces teszuwy. To znaczy, jeden z synów, wydawałoby się sprawiedliwy, nie? Odpowiada na wezwanie ojca. To jest dokładnie ta postawa z Ezechiela, tak? Był sprawiedliwy, ale na końcu nie wypełnia jego woli, czyli odwraca się. Drugi na początku jest grzesznikiem, tak? Mówi nie, buntuje się. Bunt jest zawsze przypisany grzechowi. To jest bunt Adama. To jest bunt pierwszych rodziców. To jest, jak można powiedzieć, korzeń wszystkich grzechów, a więc mówi nie. Ale w ostateczności reflektuje się i idzie, czyli jest ta postawa drugiego, który zmienił swoje postępowanie i zaczął żyć po Bożemu, tak? A więc widzimy, że ta przypowieść odbija, wręcz jest żywa z tego słowa z Ezechiela. Ale tę przypowieść, ja na przykład, kiedy przeczytałem ją po raz pierwszy, to od razu mi się wyświetliła jakoś w takim aspekcie porównawczym przypowieść o synu marnotrawnym z Ewangelii świętego Łukasza, bo tam też mamy dwóch synów, mamy podobną sytuację. Ten starszy, który jest zawsze przy ojcu i ten młodszy, który odchodzi, czyli się buntuje, a jednak ten starszy, który jest zawsze przy ojcu, w rzeczywistości jakby okazuje się tym, który do końca nigdy przy tym ojcu do końca nie jest. Mhm.
1: Tak? Jest przy, a czy jest
0: tak.
1: W relacji?
0: Jest w posłuszeństwie, ale w tym wszystkim jest zakłamany. Jest pełen goryczy, zazdrości, poczucia niesprawiedliwości, czyli tak naprawdę nie ma w nim tego, co powinno być, nie? A drugi, który doświadcza tego całego upokorzenia, tak, odejścia, wchodzi w grzech, postępuje źle, ale on wchodzi na drogę nawrócenia, on wraca, jest ta teszuwa, tak? Wraca i wchodzi z ojcem na ucztę. To jest, wydaje mi się, nieco inaczej opowiedziana historia, ale dotyka tego samego. I to jest to pytanie, co ty o tym myślisz, tak? Znaczy, po której stronie dzisiaj stajesz? Czy z jaką postawą ty dzisiaj siebie identyfikujesz? Bo może twoje życie w kościele sprowadza się wyłącznie właśnie do takiej deklaracji, do tego, co zewnętrzne. Jesteś jak ten starszy syn z przypowieści Łukasza, albo dzisiaj ten jeden z synów, który mówi tak, tak, tak, oczywiście, że pójdę, nie? I ludzie patrzą na ciebie i mówią, o, popatrz, pobożny jest, nie? Zawsze w kościele, zawsze na różańcu, na wszystkich litaniach i tak dalej, ale potem się okazuje, że twoje życie dalekie jest od tego, nie? Że, nie wiem, wychodzisz stamtąd i robisz piekło w swoim domu, w rodzinie bliskim i tak dalej. Nie żyjesz wcale tak. Albo jesteś jak ten drugi, nie? Czy w pewnym momencie, wiesz, orientujesz się, że twoje życie zmierzało ku katastrofie i nawracasz się, tak? Znaczy, Bóg pozwala ci się nawrócić. Wchodzisz na tą drogę teszuwy, nie? Że na końcu wypełniasz jego wolę. I wiesz, i tak sobie myślę, jeszcze w kontekście, omawiając tę przypowieść, myślę sobie o winnicy. Czym jest ta winnica? Oczywiście pierwsze skojarzenie, kiedy Izrael mówi o winnicy, to zawsze mówi, czy mówi o Izraelu właśnie, tak? O winnicą jest Izrael, ziemia obiecana. W Nowym Testamencie winnicą jest Kościół. To jest jedna z takich najbardziej oczywistych interpretacji i zawsze, kiedy pada wezwanie do pracy w winnicy, to jest mowa o Kościele, nie? Czyli tutaj w tym kluczu można by było mówić o misji, o ewangelizacji, o pracy dla Boga, tak? Nie dla siebie, ale dla innych. I w tym kontekście można było sobie zadać pytanie, po której stronie staję, tak? Albo jeżeli Bóg mnie wzywa, to jak się zachowuję? Czy mówię tak jak Izajasz? Panie, oto ja jestem, poślij mnie. Czy mówię raczej jak Jonasz?
1: Uciekam.
0: Uciekam. Nie? Jak do Tarszisz. Najlepiej jak najdalej po prostu. I to jest bardzo konkretna sytuacja. Kim ja dzisiaj jestem wobec tego słowa, nie? Jeśli chodzi o pracę w winnicy. To wezwanie, wiesz, z tej przypowieści dla mnie, ono jest takie tutaj bardzo poruszające, bo do pracy tej winnicy, ono jest poruszające dlaczego? Dlatego, że ono jest bardzo czułe. Nie wiem, czy ty to tam czujesz. On mówi dziecko. Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Dziecko. Ja nie wiem, co słyszysz, nie. Ja, dla mnie to jest oczywiście wezwanie do mnie i jakoś jest bardzo poruszające, bo tutaj Bóg, gospodarz, mówi jak ojciec. Tak? Dziecko, idź i pracuj. Nie? To znaczy, że ta relacja jest ojcowska. To jest kluczowe, by odkryć, że Bóg nas posyła do tej pracy. Ojciec nas posyła do tej pracy. Jako swoje dzieci, syna czy córkę, nie? Nie jako wyrobników, nie jako niewolników, nie jako sługi, że ty musisz, nie jako swoje dzieci. Wiesz, jak odkryjesz, że za tym poleceniem jest po prostu ojcowska troska o świat, nie? O winnicę, o kościół, to idziemy, ja przynajmniej, idziesz zupełnie innym sercem, że to jest napędzane troską, tak? Że Bóg posyła cię tam nie dlatego, żeby coś robić, tylko że on naprawdę się troszczy, nie? Że tyle ludzi cierpi i tyle ludzi dzisiaj jest w kompletnej rozpaczy i on nie chce, żeby człowiek cierpiał i dlatego posyła te swoje dzieci. Jeżeli to odkryjesz, to zmienisz zupełnie sposób myślenia i o świecie, i o sobie, i też będziesz inaczej patrzeć na tych ludzi, na kościół, że to już nie jest coś zewnętrznego, coś, co jest jakimś elementem przymusu, ale to wiesz, że to jest dom, tak?
1: Tak, no ta winnica staje się twoja. Też jesteś wysłany przez gospodarza. Pewien człowiek miał dwóch synów. Więc co jest ojca, to jest i syna.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, to wezwanie z tej przypowieści, ono też mnie porusza dlatego, że jakoś mam jakby swoje też własne doświadczenie, nie? Wobec tego słowa. Ja wiele razy stawałem w takiej sytuacji, tak? Co odpowiedzieć, tak? Czy iść, czy nie iść, nie? Czy być jak Izajasz, czy być jak Jonasz? Pamiętam, były takie lata, kiedy mieliśmy decydować, czy głosić kolejne katechezy, na przykład w parafiach. To jest sytuacja bardzo wymagająca. Masz świadomość, że przez 8 tygodni kolejnych każdy wieczór masz zajęty. 8 tygodni. Tak, jeździsz, głosisz w jakiejś parafii słowo, czasami słucha kilkanaście osób, czasami kilka, 8 tygodni, tak, mając każdy wieczór zajęty. No i to jest zmaganie, uwierz mi, że nie jest łatwo odpowiedzieć. I to pytanie dzisiaj może padać i możesz odpowiedzieć raz, jak ten jeden syn, i raz możesz powiedzieć, tak, pójdę, albo mówię, nie, nie idę. Po prostu mam dosyć, tak? Już mam po kokardki mam tego, po prostu nie dam rady. Nie?
1: Jedno to odpowiedź, drugie to rzeczywiste działanie. No. Wybieram czy nie, bo tak, w końcu tak, Jonasz wiesz, i tak poszedł.
0: Tak, no, ale zawsze jest pokusa, żeby odmówić. Zawsze pokusa jest, żeby odmówić. Wiesz, więc to, ja mam to doświadczenie, więc ja naprawdę dla mnie to słowo jest poruszające, bo jeżeli sobie uświadomisz, po co tam idziesz, to znaczy, że jesteś posłany i nie idziesz tam w swoim imieniu, no to widzisz w pewnym momencie, że nawet, że kiedy wykonujesz to, co ci się wydawało na początku straszny, nie chciałeś tam iść, że jest błogosławieństwem, wiesz, że jest błogosławieństwem. Ja mam takie doświadczenie, że ilekroć głosiłem, ilekroć poświęcałem tygodnie na to, żeby tam jeździć i tak dalej, to Bóg mi odpłacał w inny sposób, dawał mi o wiele więcej wtedy różnych innych rzeczy, tak? Za darmo, gratis, po prostu jako prezent, że tam robię to, do czego On mnie posłał. I to jest fenomenalna rzecz. I jeszcze jedno spostrzeżenie, jeżeli pozwolisz, to nie ukrywam, usłyszałem u kardynała Rysia w jednej z mili, że Chrystus, on mówi tam, że tylko ci, którzy przeszli tę szłówę, to znaczy wrócili do Boga po trudnych przejściach, nawrócili się, są gotowi pełnić wolę Boga do końca. I to jest to zdanie, które mamy w Ewangelii. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Nie? Bo co to oznacza? Tu chodzi o pewne doświadczenie przebaczenia. Dlaczego Chrystus mówi o celnikach i nierządnicach? Bo właśnie ich widzieliśmy w Ewangelii jako tych, którzy radykalnie zmienili swoje życie i poświęcili już potem wszystko Jemu. Tak? I to mówi kardynał w tym kazaniu, że właśnie to doświadczenie przebaczenia, tego, że na sobie doświadczyłeś tego, że Bóg ci przebaczył, zmieniło wszystko. Znowu, odwołam się do pewnego doświadczenia, też do świadectwa pewnej znajomej, która mówiła, że jako dziewczyna, a potem młoda kobieta, ona była bardzo daleko od kościoła. Nie tyle nawet daleko, co wręcz odnosiła się wrogo do tego kościoła. Tak? No nie to, że rzucała kamieniami, ale powiedzmy, że nie kryła się ze swoją pogardą, wiesz, mówiła otwarcie przeciwko kościołowi, tak? Wyśmiewała się i tak dalej. Ją interesowały zupełnie inne rzeczy. Fajne ciuchy, zabawa, chłopaki, dyskoteki i tak dalej, i tak dalej. No, znamy, tak? Klasy. Wiesz, i między innymi jakby w tej przestrzeni kościoła też była jej matka i ona po prostu ją wyśmiewała, nie? Wiesz, dewotka i tak dalej, no wyzywała ją od takich, a matka nieustannie się za nią modliła. Chodziła do kościoła, wiesz, i tak dalej. W pewnym momencie mówiła ta dziewczyna, kiedy, wiesz, leżała trochę odurzona różnymi środkami, dotarło do niej, że ona zmierza w jakąś, wiesz, jest na drodze takiej równia pochyła, nie? Jakby nagle ją olśniło, doznała takiego, mówi, dokąd ja zmierzam, nie? Że moje życie jest bez sensu, że to jest po prostu idzie do śmiaci, nie? Że po prostu już nie dam rady. I wiesz, i wtedy nastąpił ten moment zwrotny. Jakby, i to nie tylko to, że doznała tego nawrócenia, tak? Ale to, że jakby zmieniło się wszystko, nie tylko wróciła do kościoła, ona, wiesz, zaczęła właśnie angażować się w życie kościoła, została katechistką, całe życie podporządkowała temu, w pracy w winnicy, nie? Znaczy, wiesz, to jest to zdanie, o którym mówi tutaj, komentujesz, nie? Że nierządnicy i celnicy wchodzą przed wami. Jakby doświadczywszy tego, że Bóg odwrócił ten porządek, tak, że twoje życie było na równi pochyłe i spadałeś w dół, ale on odwrócił tę drogę, no to jesteś w stanie teraz odwdzięczyć się, w sensie nawet nie odwdzięczyć, ale że teraz jesteś w stanie poświęcić wszystko, tak? Właśnie tej pracy w winnicy, bo doświadczyłeś nawrócenia, bo doświadczyłeś tego, że Bóg cię tam nie zostawił na tej równi pochyłej, nie? Całym sobą, że mogłeś być jak Paweł, ten, który zabija chrześcijan, mogłeś być jak Piotr, który się zaparł i tak dalej, nie? Ale on się to nie zgorszył.
1: I to mówi Jezus do arcykapłanów i starszych ludu i mówi do nich, że celnicy i nierządnicy, no, czyli ludzie, którymi tak sobie można wyobrazić, że arcykapłani pogardzali.
0: Oczywiście.
1: Oni będą pierwsi w królestwie, przed wami. To jest przykład po skrajnościach, takich społecznych.
0: Ale widzisz, wracamy do tego, o czym mówiliśmy tydzień wcześniej, o tych pracownikach w winnicy. Tu chodzi o gorliwość, tak? Oni nie dlatego wejdą pierwsi, że byli celnikami i nierządnicami. Oni wejdą tam dlatego, że doświadczywszy tej miłości nawrócenia, stali się gorliwymi pracownikami w tej winnicy.
1: Uwierzyli Janowi, który głosił drogę sprawiedliwości.
0: Dokładnie. Dokładnie o tym sobie pomyślałem. Mm. Wiesz, że tutaj chodzi o pewną drogę, którą moglibyśmy nazwać drogą światła, nie? Drogą człowieka do Boga. To znaczy tego, co mamy w sercu, drogą nawrócenia, o której dzisiaj słyszeliśmy u Ezechiela. Bo jeśli mamy to przekonanie, że jesteśmy, tak jak mówi ta Ewangelia, dziećmi tego Ojca, który nas posyła, jeżeli masz świadomość tego i też masz świadomość tego, kim jesteś, czyli swojej grzeszności, nie? Tego, że wszystko dostałeś i tak naprawdę na to nie zasłużyłeś, na to, co dostałeś, że w tym wszystkim u ciebie Bóg ukochał też w tych swoich słabościach, nie to, że, nie dlatego, że jesteś wspaniały, czysty, nieskazitelny, doskonały, ale właśnie dlatego, że byłeś niedoskonały, że jesteś grzesznikiem. Jeżeli masz tego świadomość, jeżeli doświadczyłeś tego wszystkiego i zobaczyłeś, że Bóg w tym wszystkim cię ukochał, to słowo dzisiaj czyta i wzywa ciebie. Mówi, idź, ty, idź, pracuj do mojej winnicy.
2: Słowo daje. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozy i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Minęła godzina 18. Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No dzisiejszy dzień jest taki piękny, że nie ma co tu dużo mówić, ale myślę, że taka pora jest, że wypada sprawdzić, co czeka nas w rozpoczynającym się dziś tygodniu. Otóż jutro do 23 stopni, we wtorek również do 23 stopni. Jutro pełnia słońca, pogoda bardzo podobna do tej dzisiejszej, ale we wtorek troszkę chmur więcej może się nam pojawić. No piątek zapowiada się taki dość pochmurny, ale równie ciepły do 20 stopni.
1: Radio Rodzina.

0: Festiwal Górski w Lądku Zdroju od ponad 30 lat gromadzi najważniejsze nazwiska polskiego i światowego himalaizmu. Ze mną jest Leszek Cichy, himalaista, a także m.in. autor pierwszego polskiego zimowego wejścia na Mount Everest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No tak, 17 lutego 1980 roku razem z Krzysiem Wielickim.
0: I było to nie tylko pierwsze polskie zimowe wejście, ale i pierwsze zimowe wejście na świecie. Jak pan wspomina ten moment?
1: Nawet więcej, bo to było pierwsze zimowe wejście w ogóle na ośmiotysięcznik, tak? Także to, że akurat WS, to żeśmy dziennikarze, jakśmy przed wyjazdem mieli jakieś konferencje, to Andrzeja Zawady, kierownika wyprawy, pytali: panie Andrzeju, pierwsza zimowa wyprawa w Himalaje, dlaczego od razu Mount Everest? No ja tutaj zawsze próbuję naśladować swój głos Andrzeja, mówię, i Andrzej mówi tak: no wie pan, panie dziennikarzu, szansa wejścia zimą na Everest jest minimalna, ale jak nie wejdziemy, to przynajmniej wszyscy wiedzą, że to był Mount Everest, prawda? Także to było ładne uzasadnienie.
0: Wspomniany przez pana Andrzej Zawada to też patron tego festiwalu. Jak pan wspomina współpracę z nim?
1: No Andrzej był po prostu osobowością, tak? Przeuroczy, dowcipny, sypiący tysiącami anegdotek o swoich przeróżnych wyjazdach, nie tylko w góry, ale też jakieś takie naukowe po całym świecie, do Wietnamu, gdzieś tam w Afryce i tak dalej. Płynął statkiem prawie dookoła świata jako naukowiec, więc... A z drugiej strony taki trochę bałaganiarz na końcu. Ja pamiętam, on był mistrzem anegdot. Pamiętam, jak on potrafił zgromadzoną, nawet niby tylko powiedział mnie coś nowego, ale się coraz więcej osób wokół ustawiało i Andrzej wtedy już był w swoim żywiole. Zaczynał jakąś anegdotkę, dochodził, powiedzmy, a tutaj tam o kimś, no powiedzmy, a tutaj Szafirski jest. Ach, to o nim opowiem coś innego. Ale patrzył na kogoś, co najbliżej niego, mówił: zapamiętaj, tą pierwszą skończyłem w tym momencie. Przechodził do drugiej i czasem dochodził do czwartej anegdoty i potem kończył czwartą, nie skończyłem trzecią. Mówiono mu, kończył trzecią i dochodził z powrotem do tej swojej pierwszej wyjściowej. Więc naprawdę robił to absolutnie z pełną świadomością i to było świetnie zagrane, ale to było tak naturalne, że to był cały Andrzej.
0: Zaczęliśmy od zdobycia przez pana i Krzysztofa Wielickiego Mount Everestu, ale powróćmy do początku. Skąd u pana wzięła się pasja do gór, a potem jak przerodziła się w pasję do alpinizmu i himalaizmu?
1: No to jest, ja myślę, tak jak z talentem, tak? Albo pasje się rodzą, albo nie. Nie wiadomo czasami dlaczego. Ja pamiętam pierwszy raz poza jakimś wyjazdem tam na jakieś kolonie, gdzieś tam w okolice Sudety, to pierwszy mój wyjazd to był na rok przed maturą z moim rodzonym bratem. Pojechaliśmy w Taty na 3 dni i wtedy udało nam się wejść w absolutnie najbardziej turystyczną z turystycznych szlaków, czyli na Kopieniec Wielki, czyli to szczyt w Eglach. 1311 metrów. Ja stamtąd zobaczyłem te najwyższe góry, Taty, tak, tę najwyższą część Tatr Wysokich. I już po powrocie wiedziałem, że będę do biblioteki, wszystkie książki o górach zacząłem czytać. No jak tylko po roku zdałem maturę i byłem przyjęty na Politechnikę, no to od razu do klubu alpinistycznego. To był wtedy akademicki klub alpinistyczny Politechniki Warszawskiej. Po roku zostałem prezesem tego filmu, w klubu zaczęliśmy organizować wyprawy i wiedziałem, że moje życie będzie się jednak toczyć wokół gór. Dlaczego to opowiadam? Bo mój rodzony brat, 2 lata młodszy, skończył Wydział Geografii. Od samego początku skończenia studiów pracuje szeroko pojęty PTTK. Teraz zarządza całym majątkiem PTTK. I w zasadzie to jego była przedostatni wyjazd w góry. Tak? Czyli jego nie dotknęła ta iskra Boża, żeby się zakochać w góry, a widocznie trafiło na mnie.
0: Którą wyprawę wspomina pan najmilej, najbardziej, która zapadła tak najbardziej w pamięć, najbliższa jest panu sercu?
1: Oj, to bardzo trudno wybór. Jednak jak tak patrzeć, to przy końcu ja się wspinam ponad 50 lat już, tak? Bo mój pierwszy szczyt tatrzański wspinaczkowo to był mnich zrobiony w grudniu w 69 roku. Więc tak na okrągło 50.

a dla nich to była wyprawa życia, więc żywiłem się ich emocjami, ale przekazywałem też swoje. Więc ja myślę, że w pamięci pozostaje wszystko. Mam dobrą pamięć, opowiadam tysiące anegdotek, w związku z tym przypominam sobie przeróżne rzeczy i jak zacznie się ktoś na jakiś temat mówić, no to wtedy do głowy przychodzą wszystkie opowieści z tym związane.

0: Korona Ziemi, 7 kontynentów, w tym również najwyższy szczyt na Antarktydzie. I ja chciałam o tą wyprawę podpytać, czy ten szczyt, czy zdobywanie właśnie szczytu na Antarktydzie różni się czymś może od zdobywania szczytów w Himalajach czy w Andach?
1: A, ceną. Ceną, bo dostać się na Antarktydzie to do tej pory jest tylko jedna firma, która ma oficjalne zezwolenie, nie naukowcy, może turystów wprowadzić, znaczy przywozić na Antarktydę. I tak jak ja to chyba w 98 roku, tą koronę zakończyłem tą Antarktydą, to wtedy kosztowało to 20 tysięcy dolarów. Normalnie 25, ale my, ponieważ był też uczestnikiem Marek Kamiński, który znał już tą firmę, bo jak swój dojście do bieguna robił, to w związku z tym pozwolono nam nie brać przewodnika miejscowego, znaczy

0: to byłby Amerykanina, czy Kanadyjczyka, którego trzeba byłoby opłacić, tylko niejako przewodnikiem mógł zostać Marek Kamiński. Więc zamiast 25 płaciliśmy 20 tysięcy. Więc to było rzeczywiście trudne. Inna historia z tą wyprawą to jest taka, że oczywiście podpisaliśmy kontrakt, bo to taki, jak to kanadyjsko-amerykańska firma, to wiadomo, co do punktu trzeba. No i trochę jak żeśmy byli już czekali w Punta Arenas na samolot na Antarktydę, to okazało się, że nie ma pogody tu, nie ma pogody tam. Potem pogoda pojawiła się w Punta Arenas, ale nie pojawiła się w Patriot Hills, gdzie się ląduje samolotem na Antarktydzie. Potem pogoda się tam zrobiła, ale ten pas lodu był ciągle zasypany śniegiem, to samolot nie mógł wylądować. I z przerażeniem żeśmy przeczytali punkt 17 malutkimi literkami na odwrocie na samym dole, że jeżeli z powodu pogody, warunków atmosferycznych będzie niemożliwe wykonanie tej umowy, to nie zobowiązuje to firmy do zwrotu kosztów poniesionych. I $20,000 poszłoby. No i na szczęście ostatniego dnia, kiedy mogliśmy polecieć, byli trzeźwi piloci, pogoda była w Punta Arenas, odśnieżył się pas na Patriot Hills i była pogoda. I w ten sposób się to udało. A sama wyjazd, no, Antarktyda robi wrażenie, bo to jest, tam nie ma nic wokół. Poza lodowcem, śniegiem, nunatakami, czyli tymi wystającymi skałami z lodowca. Nie ma, ponieważ Mont Wilson leży gdzieś, no, 1000 kilometrów, 1500 kilometrów od wybrzeża. Więc tam nie ma pingwinów, nie ma ptaków, nie ma nawet żadnych gnolów ani roślin. Jest bardzo czyste powietrze i to jest miejsce, gdzie najwięksi alergicy odzyskują nagle powonienie, prawda? Więc to jest niesamowite. A poza tym niesamowicie w tym powietrzu rozchodzi się zapach. Więc ponieważ Marek Kamiński tam, my żeśmy przelecieli samolotem, ten ostatni odcinek z Patriot Hills do bazy pod Mont Winsonem. Marek w ciągu 5 dni przeszedł piechotą. Miał taką swoją ulubioną czapeczkę polarową, której nigdy nie prał. No więc powiedziałbym, mówię szczerze, że najpierw żeśmy go poczuli, mimo że to było jeszcze kilkaset metrów, a dopiero potem zobaczyli.
1: A widoki robiły wrażenie?
0: Ja myślę, że raczej więc krzeważenie była świadomość, że jesteśmy na 80 stopniu szerokości południowej, bliżej bieguna niż kiedykolwiek mogliśmy być. Co prawda to jeszcze 1000 kilometrów. Ale pustka wokół, ja myślę, że większe wrażenie zrobiła potem też z Markiem Kamińskim najwyższy szczyt poza północnym kołem podbiegunowym na Grenlandii. Bo tam jak gdyby się już miało świadomość tego odczucia. Tam na Antarktydzie byliśmy latem, ale także było bez przerwy widno. Natomiast na Grenlandii mieliśmy ten moment, kiedy słońce zachodziło, ale jeszcze na chwilę tylko. I potem był ten piękny taki Midnight Sun. Czyli góry złociły się na żółto, na pomarańczowo w pięknym zachodzącym na chwilkę słońcu.

0: Wspina się pan od wielu lat i bardzo wielu lat i wiele pan też widział, przeżył. Jak zmienił się himalaizm od początku pana kariery?
1: Całkowicie, całkowicie. My mieliśmy jeszcze świadomość tej eksploracji, tak? Jak byłem na swojej pierwszej wyprawie w 1974 roku na Shispae, to jest tak jak gdyby do Karakorum, tylko nie skręca się na Baltoro, tylko wzdłuż Indusu jeszcze do Gilgit trzeba dojechać i za Gilgit blisko granicy z Chinami. Piękny szczyt, niezdobyty, 7611 metrów. Udało nam się wejść, byłem na wierzchołku, miałem wtedy 23 lata. Niecałe nawet, więc jak tam mówiono, że tu w tych rejonach na Batue, sąsiednim wierzchołku, byli Niemcy tam chyba ze 2 lata temu, ale przed Niemcami to chyba tylko wojsko Aleksandra Wielkiego tu było, tak? Także było jeszcze to ten element odkrywczy. No obecnie wszystkie, szczególnie 8000-niki, ich kolektowanie powodowało, że wszystkie one są już zaporęczowane, jak jest wyjazd przez szerpów, przez agencje, zapęczowane od samego dołu do samego wierzchołka. Co oczywiście, jak gdyby, no, my to nazywamy chodziarze himalajscy, tak? Tam trzeba tylko, potrzeba jest umiejętności wpięcia się w linę i idzie się z liną. Oczywiście, nie negując, oni muszą mieć odpowiednią ilość. Na szczęście nikt nikogo jeszcze nie wnosi na wierzchołek. I muszą odpowiednią mieć motywację, żeby nie zawrócić, odpowiednią kondycję. Na koniec trochę szczęścia, żeby nie udało się nie tylko wejść, ale i zejść w całości. Więc ja nie neguję tego, ale himalaizm jako taki, ten odkrywczy, odkrywanie nieznanych zakątków. My jadąc na jakąś wyprawę, na K2 w 1976 roku, robiąc nową drogę, wiedzieliśmy, że od tego miejsca, od tego momentu nikogo przed nami nie było. Nikogo. Jeżeli ktoś wierzy w Pana Boga, to znaczy, że tu ostatnim był Pan Bóg, który stworzył tą granicę, tak? A potem tylko my. Więc tego wrażenia takiego nieznanego świata teraz już nie ma. Ja mogę tylko się cieszyć, nie ubolewać, bo rozumiem, że świat się zmienia, ale ja mogę tylko się cieszyć, że nam nasze pokolenie jeszcze potrafiło tego, miało czas tego doświadczyć.
0: Ale też wtedy było czymś zorganizowanie takiej wyprawy w Himalaje chociażby. Czy dziś himalaiści również stają przed takimi wyzwaniami organizacji wypraw, czy to wygląda już inaczej?
1: Całkowicie inaczej. Znaczy zarówno w Nepalu, jak i w Pakistanie, jak i na Konkagule, na McKinleyu, wszędzie, gdzie to jest większe zainteresowanie, po prostu wykształciły, przygotowały się, powstały agencje. Jadąc nawet na K2, na drugi szczyt ziemi, i nie jedzie się z 8 tonami bagażu, tak? Wynajmuje się agencję, która zapewnia załatwienie wszystkich formalności w Islamabadzie, zorganizowanie karawany, wyposażenie namiotów na karawanę i jedzenie, agencja, dojście do bazy, namioty są też agencyjne, kucharz, który tam gotuje, też jest agencyjna, w związku z tym, co się wywozi. Tylko namioty szturmowe i jedzenie, które używamy poza bazą, wyżej niż poza bazą, znaczy w górnych namiotach. W związku z tym wyjazd na Kilimandżaro obecnie to jest tak naprawdę ładunek 60 kg na osobę. Nie żaden samochód, który jedzie tam miesiąc czy 6 tygodni, tylko po prostu wsiada się do samolotu, płaca się 2 ładunki nadbagażowe i swoje 23 kg i za chwilę możemy być w bazie pod K2 czy pod Everest.
0: To jeszcze powróćmy do szczytów, które pan zdobył. Pierwszy Polak, który skompletował koronę Ziemi przed 99 rokiem. No więc skoro już tyle szczytów, jak i więcej ma pan w swojej kolekcji, czy jest jeszcze jakieś być może marzenie górskie czekające na zrealizowanie?
1: Ja może mam pewną zaletę czy przywarę, że jeżeli się już znajduję w jakimś miejscu, to szukam, gdzie tu jest ten najwyższy punkt. No i tak już jako anegdotę opowiadam. Mam koleżankę, no, która kupiła działkę tam na Bogojcach za Suwałkami jeszcze i okazało się, że w okolicy jest najwyższy szczyt, tam 309 metrów chyba, bo Wieżyca to jest najwyższy szczyt tej części Pomorza Zachodniego. A tu jest najwyższy szczyt, już nawet nie pamiętam nazwy. I ona mówi, słuchaj Leszek, wiem, że ten, o też Godetka, że ten szczyt tu jest gdzieś w okolicy, ale już kilka razy próbowałem, on jest tak, że nie można go znaleźć. No i musieliśmy go zidentyfikować, przydziała się przez chaszcze i okazało się, ten szczyt też się udało zidentyfikować i zdobyć. Więc ja ciągle jeszcze mam coś przed sobą. Pisałem wstęp do takiej książki, albumu wydanego przez Express Map, Góry Świata. Znaczy wydali wcześniej Góry Polski, potem Góry tam Europy i potem Góry Świata. I pisałem tam wstęp. No i muszę powiedzieć, że podobał mi się ten wstęp, który napisałem, do dzisiaj mi się podoba, bo końcowa konkluzja była taka, że wydawało mi się, że ja już byłem wszędzie, ale czytając ten album i oglądając, okazuje się, że nie byłem jeszcze nigdzie. Także szczytów, czy tam pasm górskich wymienionych było ponad 100 i okazało się, że większość w ogóle nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. Czyli jeszcze jest coś do pokonania.
0: To życzymy powodzenia w realizacji i w pokonywaniu tych kolejnych szczytów. Przypomnę, z nami był Leszek Cichy, wybitny himalaista i między innymi autor zimowego wejścia, pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Minęła godzina 19. Zerkamy na prognozę pogody. No, temperatury są już tak w okolicach tych 18-17 stopni. One będą malały, bo dziś w nocy temperatura spadnie nam do 7 stopni, tyle jutro o godzinie 7 rano. A jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, no to jutro, słuchajcie, słonecznie i do 23 stopni, wtorek również do 23 stopni. No, ten przyszły tydzień zapowiada się nam bardzo ciepło i przyjemnie.
2: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Minęła godzina 20. Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No dzisiejszy dzień jest taki piękny, że nie ma co tu dużo mówić, ale myślę, że taka pora jest, że wypada sprawdzić, co czeka nas w rozpoczynającym się dziś tygodniu. Otóż jutro do 23 stopni, we wtorek również do 23 stopni. Jutro pełnia słońca, pogoda bardzo podobna do tej dzisiejszej, ale we wtorek troszkę chmur więcej może się nam pojawić. No piątek zapowiada się taki dość pochmurny, ale równie ciepły do 20 stopni.
1: Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozy i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.

liścia i płomy. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
3: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozę i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
2: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Autopromocja.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jest w Lourdes. Przed południem odprawił mszę świętą dla 150 tysięcy osób. W homilii papież mówił m.in. o niezastąpionym miejscu osób chorych w kościele. Ojciec Święty zaapelował też, by w październiku wszyscy odmawiali różaniec w intencji pokoju. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Lourdes, dokąd wczoraj wieczorem przybył jako pielgrzym, kierując się najpierw do Groty Objawień, by zawierzyć tam Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dzisiejszy dzień rozpoczął od spotkania z biskupami francuskimi, których zachęcał m.in. do odwagi i wytrwałego głoszenia Ewangelii w sekularyzowanym świecie.
2: Wobec ogromnych wyzwań naszych czasów wzywam was, drodzy bracia, do odwagi, śmiałości i misyjnej kreatywności. Nie pozwólcie, aby zniechęcały was błędy, niekonsekwencje czy nawet upadki, które naznaczały dzieje tego pielgrzymującego ludu. Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
3: Levez-vous donc avec espérance et ne vous laissez pas l'annoncer l'évangile.
1: Leon XIV wskazał również na potrzebę troski o młodzież, katolicką edukację, rodziny i powołania. Za jedno z głównych wyzwań uznał jedność Kościoła, ostrzegając przed podziałami ideologicznymi. Przed południem papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium, w której wzięło udział co najmniej 150 tysięcy osób. W homilii przypomniał treść objawień Maryi, która wskazywała nawrócenie i pokutę jako drogę do życia wiecznego.
2: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
1: Ojciec Święty zwrócił się także do osób chorych, wskazując na sens, jaki wiara może nadać ich cierpieniu. Z lourdeskiego sanktuarium Leon XIV skierował dziś także wezwanie do całego Kościoła o podjęcie szczególnej modlitwy w intencji pokoju.
2: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali różaniec święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
1: Papież pozostanie w Lourdes do jutra. Dziś spotka się jeszcze m.in. z chorymi i odpowiedzialnymi za ich przyjęcie, a także z osobami, które doświadczyły w kościele nadużyć. O 21:00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe z procesją.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów, Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary w bardzo silnym składzie. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, choć nie na siebie. Tutaj głosuje roczna Janusza Janina Iwańskiego, który nas wspiera aż z Warszawy, udzielając się, że tak powiem, w różnego rodzaju wywiadach. No i oczywiście promując znakomity tringiel chłopców z Placu Broni. No ale przede wszystkim z nami Robert Czech, nasz realizator, człowiek orkiestra, też oczywiście człowiek, który potrafi znakomicie zagrać na gitarze basowej i zrealizować dźwięk w studiu nagrań. Witamy serdecznie Państwa w tym właśnie bardzo silnym składzie. 9 w górę, 9 w dół, to już od razu Państwu mówię, jaka sytuacja na liście w tym notowaniu, jeśli chodzi o wyniki, czyli remis, jeśli chodzi góra-dół, 2 utwory bez zmian, no a szczegóły wewnątrz. Zaczynamy to notowanie 1289 od spotkania z Piotrem Nagielem. Witaj, Piotrze!
22: Witam serdecznie.
21: Ufam ci. Samo sformułowanie jest bardzo piękne, bo od razu przywołuje obraz Chrystusa Miłosiernego. Jezu, ufam tobie. Ja mam takie skojarzenie. I właściwie wtedy, kiedy jesteśmy w obliczu, w świetle promieni wychodzących z serca Chrystusa, rzeczywiście jesteśmy bezpieczni. No ale chcielibyśmy się od ciebie dowiedzieć, dlaczego tak zatytułowałeś utwór, jakie są twoje skojarzenia, dlaczego akurat tak, a nie inaczej, co jest treścią tej piosenki? Piotrze, no to jest, wszystkie światła to jest, na Piotra Nagiela.
22: To jest bardzo taka osobista piosenka, bardzo taka moja, ponieważ no, powstała wskutek sytuacji, kiedy mnie tutaj nie było 30 parę sekund na tym świecie i byłem tam.
21: O!
22: Miałem taką sytuację w swoim życiu parę lat temu, kiedy miałem zatrzymaną akcję serca i mogę wam tylko powiedzieć i słuchaczom, że nie widziałem światełka w tunelu, natomiast na pewno wiem, że coś tam jest i pod dwoma rękoma się mogę pod tym podpisywać, ponieważ zobaczyłem piękne niebo przed cudowną w milionach gwiazd i taką ścianę, jak gdyby, nie wiem, jakiegoś statku w wolucie żółto-zielonej, która zbliżała się coraz do mnie i ta poświata była coraz bardziej jasna i stan, jaki przeżywałem wtedy, to była błogość, no to naprawdę bardzo niski punkt. To było coś, czego nie jestem w stanie opisać, ani określić tego stanu wtedy. No i w pewnym momencie go usłyszałem, mamy go, tak? I trzy razy mnie strzelali z tymi maszynami i przywrócili mnie do życia. I zastanawiałem się później, kiedy leżałem na bloku operacyjnym, co mój Bóg chciał mi tam pokazać.
21: No, no.
22: I już wiem, że jest wszystko okej. Okay.
21: Aha.
22: Ale jest wszystko dobrze, ale się nie ma czego lękać. Stwierdziłem to, że Bóg dał mi życie i Bóg weźmie. Kiedyś przeczytałem takie mądre zdanie, że człowiek nie umiera wtedy, kiedy chce, tylko wtedy, kiedy gotowy jest Bóg. Także ja dzisiaj wróciłem, mam tutaj jeszcze jakąś misję, ewentualnie pewne rzeczy do załatwienia gdzieś na ziemi. Dlatego dostałem informację, żeby się nie lękać. Aha. Bo kiedy przyjdzie mu czas, to spokojnie mogę udać się, jeżeli otworzy mi bramy nieba, o tym jest ta piosenka też.
21: No, no.
22: I dlatego ta piosenka nosi tytuł Ufam Ci, że dzisiaj jakby powierzam swoje życie opiece Boga, jakkolwiek go nieraz nie pojmuję.
21: Piotrze, powiem ci, że jestem przytkało mnie w tym sensie, że nie umawialiśmy się wcześniej na tę opowieść, a tu taka opowieść. Bardzo ci za nią dziękujemy.
22: No, pytałeś, odpowiedziałem. To myślę, że tak, to zadziałało, to nic nie było.
21: Zadziałało, jak najbardziej. No to słuchaj, to zadedykuj komuś teraz ten utwór.
22: Osobom, które może nie wierzą, tylko że jeszcze są tak no w rozkroku, tak? Myślę sobie, że tak, że no, wiara nie jest czymś, co można zobaczyć, dotknąć. Natomiast no ja też byłem kiedyś dawno osobą mało wierzącą. A dzisiaj jest totalnie inaczej. Ja mam dużo jak gdyby, doświadczenia i sytuacji, w których wiem, że siła wyższa Bóg nade mną czuwa i chroni moje życie. I to jest niezmiernie ważne. Natomiast utwór chyba dzisiaj dedykuję swojemu ojcu, który już ponad 13 lat temu odszedł gdzieś tam na górę.
21: Mamy podobne doświadczenia, jak się okazuje, bo mój tato też jest po tamtej stronie i jemu też, jeśli mogę, jeśli pozwolisz, zadedykuję ten utwór. Ufam ci, bo rzeczywiście to jest taka sytuacja, gdzie z jednej strony mamy doświadczenie Boga, z drugiej strony mamy zaufanie, że my się tam dostaniemy, a ci, którzy są po tamtej stronie, czekają na nas jakoś w Bogu. Dla nas to jeszcze tajemnica, ale jak się okazuje, niektórzy mają to szczęście i widzą rąbek tajemnicy, przynoszą te informacje na ziemię. Piotrze, bardzo ci dziękujemy.
22: Kochani, duża wdzięczność, bardzo duża wdzięczność za wasze głosy, za to, że jak gdyby promujecie tę piosenkę, że jest na liście. To jest dzięki wam, każdemu z osobna wielki szacun i wielkie podziękowanie, ale to tylko w waszych rękach i w waszych głosach jest to, czy ten utwór jeszcze będzie przez następne notowania listy.
21: Pozdrawiamy.
22: Panem Bogiem, trzymajcie się ciepło, miejcie radość życia, no i opieki najwyższego dla wszystkich słuchaczy i dla was przede wszystkim. Róbcie to dalej, bo trzeba pewne rzeczy dobrze robić, tak jak wy to robicie. Pozdrawiam was serdecznie.

Piotr Nagiel z nami przez chwilę, jakże istotną, jakże ważną. Pozdrawiamy Piotra raz jeszcze. Wiemy, że tu i tam udziela się koncertowo, a zatem udanych, pięknych koncertów. Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie i oczywiście zachęcamy Państwa do głosowania. Trzy utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my, strona muzyczna dary.pl, zakładka głosowanie. Armia, wojna i pokój. Jeszcze raz mocna prośba o modlitwę, o pokój. 19.

Otóż to, armia pokoju, wojna i pokój, a najważniejsze, by wszystko zrobić dla pokoju. Każdy dzień pokoju, każda minuta pokoju, a już nie mówiąc o każdym roku, latach, dziesięcioleciach i w ogóle najlepiej, by pokój zaistniał na stałe. Mając Chrystusa w sercu, najlepiej zabiegasz o pokój. A jak zabiegać o obecność Chrystusa w swoim sercu? Sakrament pokuty pojednania, sakrament Eucharystii i Słowo Boże. 19 za nami, w nas na 18 obronionym Julia i Grzegorz Kopalowie to...

To rodzina. Julia i Grzegorz Kopalowie to rodzina. Małżeństwo Kopalów serdecznie pozdrawiamy i rodzinę Julii i Grzegorza. 18 obronione. Na 17 Muniegi macio wolność. Wolność jest w nas wtedy, kiedy jest w nas Jezus Chrystus. Pamiętaj o tym. 17.

rzeczywistość. Jak to się dzieje? Po tamtej stronie zebrał bardzo dużo na ten temat informacji. Wspaniały autor. Za chwilę go przywitam i krótka wypowiedź. Warto się przygotować.

0: Gdzie wędrują ziarna złote? No właśnie, ksiądz Wiktor Szponar, aż 200 przypadków, takich, które mają dokumentację medyczną, przebadał i wybrał do książki Życie po śmierci. Są etapy przejścia na tamtą stronę. Jeszcze zapytam księdza Wiktora, jak ksiądz weryfikuje to, że one są prawdziwe, te relacje, a nie mają jakichś zafałszowań. Jak to można zweryfikować? Zaczynamy od etapów. Ksiądz Wiktor Szponar.
1: Ja bym powiedział, no generalnie mamy tak, wyjście z ciała, obserwacja, reanimacji lub operacji, w zależności, czy coś się wydarzyło. Później ten słynny tunel, na końcu którego jest światło. Tym światłem się okazuje Bóg, Jezus, świetlista istota, osobowa miłość, spotkanie z Nim, doświadczenie totalnej, bezwarunkowej, wielkiej Bożej miłości. I to jest chyba taki ten najbardziej przejmujący moment. To jest to spotkanie z osobowym Bogiem. Tak zwany film z życia. No i potem zależy, co na tym filmie z życia wyjdzie. Tak? No niebo, piekło albo czyściec. I doświadczenie jednego z tych trzech wariantów. Albo czasami, którzy mówią, że poszli tam, ale zajrzeli, bo mogli gdzieś tam. Spotkanie ze swoimi bliskimi zmarłymi, rozmowa z nimi, doświadczenie granicy, po przekroczeniu której już by się nie cofnęło. I powrót, który zazwyczaj pacjenci opisują jako traumatyczne doświadczenie. Powrót do ciała. Więc to tak w największym uproszczeniu. To, co też pan pytał, jak by weryfikować to. Ja myślę, że takim najbardziej obiektywną weryfikacją jest to, co pacjent... No, mamy operację na przykład i pacjent opisuje ze szczegółami tą operację, nie będąc lekarzem. Podaje szczegóły, imiona pielęgniarek, albo jak jeden z lekarzy upuścił skalpel, to pacjent to wiedział i powiedział, że to się wydarzyło, a skalpel potem wyjął z trzeciej szuflady. Więc szczegóły z operacji albo z przebiegu reanimacji, to są rzeczy, które potem łatwo zweryfikować.
0: No proszę, łatwo zweryfikować. A jeszcze zapytam księdza Wiktora Szponara, a jak jest z tymi, którzy no, są po tamtej stronie, a na przykład są niewierzący albo wierzący inaczej, jak to nazwijmy, czyli w innych religiach. To bardzo interesujące. O właśnie, księże Wiktorze, jak to jest z tymi? Czy oni jak wracają stamtąd? Na przykład czy niewierzący, wierzący, wierzący inaczej mówi to samo?
1: I to, co chyba jest kluczowe w tym, to, że ci pacjenci mówią generalnie to samo. I to jest jakby pierwsza rzecz, to jest ta właśnie kontrolowalność, to znaczy i komunikowalność, że pacjenci bez względu na swój wcześniejszy światopogląd czy wcześniejsze wyznanie mówią dokładnie to samo, czyli ten przebieg bliskiego doświadczenia śmierci, przebieg NDE, on jest taki sam. One się oczywiście różnią, ktoś mu opowiada, gdybyśmy my zebrali od państwa informacje i zrobili relacje jak o dzisiejszym spotkaniu, to każdy by opowiedział to trochę inaczej, ale mniej więcej byłaby część wspólna i każdy się zorientował, że byliśmy na tym samym spotkaniu. No i tutaj jest po pierwsze takie podobieństwo, ale też różnice. Po drugie, różne osoby do różnych etapów doszły, albo niektórych nie doświadczyły i nie doświadczyły. Natomiast kluczowe jest to, że to, co mówią, jest spójne ze sobą, choć mówią to pacjenci z różnych kontynentów, z różnych wyznań, różnych narodowości, różnych przekonań, światopoglądów, a największa grupa to są ateiści. To też jest ciekawe, że najbardziej przebadana grupa to są ateiści, no i oni są najbardziej zaskoczeni. I mówią dokładnie to samo, co katolicy.
0: Niesamowite, słyszeli państwo? To, co się dzieje tutaj, jest zapisywane na twardym dysku naszej duszy i potem widzi to Jezus w jednej chwili. Na szczęście jest kochającym Bogiem i miłosiernym, ale uważaj. Jego miłość jest tak potężna, że jak zobaczysz swoje błędy i grzechy nieodpuszczone w spowiedzi,

no to możesz mieć problem z wytrwaniem tego jego spojrzenia w potędze miłości, więc czym prędzej reguluj rachunki w sakramencie pokuty i pojednania. Jak jesteś z innego wyznania, wracaj na łono kościoła, a jak jesteś niewierzący, idź się ochrzci, bo bardzo często ci niewierzący potem idą do chrztu, włączają się w życie kościoła jako wierzący bardzo ludzie. Także to nie ma żartów, naprawdę, to są bardzo poważne rzeczy. Ktoś chce poczytać na ten temat, Życie po śmierci, ksiądz Wiktor Szponar, rewelacyjna książka, chyba w dwóch tomach już w tej chwili. Jeszcze zapytam księdza, ale to już później, jak jest z tym właśnie, że przyjmujemy sakramenty, jaką one mają moc. To później. Teraz, drodzy Państwo, bo jesteśmy już za miejscem 16, na 15 Elektor Lux Torpeda, persona non grata, na 16 Krzysztof Antkowiak.

Tak, zwłaszcza odpowiedzialność za życie drugiego człowieka jest tutaj niezwykle istotna. Persona non grata właśnie na ten temat. Obrona życia nienarodzonych i w ogóle obrona życia człowieka. Jakie to istotne. Lektor Lux Torpeda 15. Na 14. Piotr Szorstkin z płyty 54, czyli Różaniec, Bartolo Longo.

Ja, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

Nie bój się, Bartolo Longo, jestem większa od tej góry, od ognia, który unosi się nad nią. Tak, to Miriam Maria do Bartolo Longo i do każdego z nas. Mając różaniec w ręku, możemy rzeczywiście stanowić przepotężną armię pokoju. Armia pokoju to ta, która się modli na różańcach. Zobaczcie sobie państwo Filipiny, jak to rzeczywiście zadziałało. Naprzeciwko była realna armia z realnymi czołgami, karabinami, a po drugiej stronie milionowa rzesza ludzi, którzy modlili się na różańcu i złożyli broń, przeszli na stronę ludzi, ci, którzy byli w tych czołgach i z tymi karabinami, a satrapa, który był w tamtym czasie, który gnębił, wysłał to wojsko na ludzi, ustąpił sam i oddał władzę. No tak działa różaniec, tak działa Matka Najświętsza. Tylko trzeba z nią być blisko. Naprawdę to działa. Naprawdę to działa. 14. Pioszczarskim na ten temat. Spóty 54 Bartolo Longo. Na 13. Chłopcy z Placu Broni Janusz Janina Iwański jest miejsce obok mnie. Utwór Znowu w górę. Drugi tydzień z nami. Z 16 na 13.

Pięknie, pięknie, pięknie. Chłopcy z Placu Broni, Janusz Iwański i Zuzanna Iwańska. Na miejscu już 13, po 2 tygodniach 7 oczek w górę. Na 12 Maciek Balcar, Stylu Druk. Zajrzyj do dekalogu.

0: nadszedł wielki cud ze Stanów Zjednoczonych. Za chwilę będziemy o tym mówić, drodzy państwo. W 14 dniu września, w święto podwyższenia Krzyża Świętego w Ameryce, wielki cud przy sprawowaniu Eucharystii. Za chwilę na ten temat więcej. Natomiast wcześniej właśnie o sakramentach, które przeprowadzają nas na tamtą stronę. Najbardziej sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii. Wcześniej oczywiście sakrament inicjacji, czyli sakrament Chrztu Świętego. Rola sakramentów, księże Wiktorze, w przechodzeniu na tamtą stronę.
1: Jestem księdzem, więc wydaje mi się też, że te są dwie relacje księży w drugiej części. I ich relacje były o tyle dla mnie ważne, że mówili to wykształceni teolodzy, co zawsze jest dla mnie jakimś takim dodatkowym umocnieniem. I odnosili to do swojego kapłaństwa. No więc dla mnie jako młodego księdza, który powiedzmy jest teoretykiem, a powiedzmy rozmawiałem z wami, jakkolwiek to nie brzmi, praktykami NDE, był on takim budującym w kapłaństwie, nie w przeżywaniu sakramentów. Chyba to, co mnie najbardziej, to ta siła modlitwy, bo ja wierzę w siłę modlitwy, nie? Ale jednak te opisy tych ludzi, że to tak działa, że ich to ściągało, choć oni nie chcieli, że oni podjęli decyzję, chcą przejść, ale słyszeli modlitwy swoich małych dzieci i te modlitwy ich przekonały, że oni wtedy podjęli decyzję, bo niektórzy mogą podjąć decyzję, niektórzy nie i po prostu wracają, a niektórzy mogą podjąć decyzję. I podjęli decyzję, albo podjęli decyzję, ale potem ją zmienili, bo słyszeli modlitwy swoich dzieci. No więc siła modlitwy to jakby jest jedna rzecz. Druga, moc sakramentów, szczególnie Eucharystii i namaszczenia chorych. I my trochę ten sakrament namaszczenia chorych, no on jest najmniej chyba znanym sakramentem, też w sposób naturalny, no bo rzadko uczestniczymy w tym sakramencie. Na mszy świętej możemy być właściwie codziennie, czy uczestniczyć w spowiedzi powinniśmy w miarę często, czy chrzest. Ale siła, moc sakramentów, szczególnie Eucharystii, i to jest ciekawe, że w teologii to jest, że każdy sakrament ma swoje skutki.
2: Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał, i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy, i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1 to było zwycięstwo w drugiej dziesiątce, a teraz proszę Roberta Czecha, by uderzył w potrójny dzwon okrętowy. I tak oto wpłynęliśmy do pierwszej dziesiątki korabem z napisem na burcie muzyczne dary. Na 10 obronionym ksiądz Adam Ulatowski, herez wyrwany z niewoli. Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie i jesteś obecny w kielichu eucharystycznym. Za chwilę będziemy w Stanach Zjednoczonych. Też pozdrawiam serdecznie panią Iwonę, która wysyła wspaniały film pokazujący całą panoramę Nowego Jorku. Pani Iwono, dzięki. Pozdrawiamy. Jesteście fantastycznie, że jesteście z nami tak blisko i z was tak dużo. Za moment właśnie na temat księdza, który przeżył coś niesamowitego, a w zasadzie cóż, no, Eucharystia za każdym razem taka jest. Może nie za każdym razem to odbieramy, to oczywiste, ale za każdym razem jest tam

0: proszę.
1: Otóż to, a teraz to zdarzenie ze Stanów Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło 14 września w święto podwyższenia Krzyża Świętego podczas mszy świętej sprawowanej w kościele świętego Gabriela Archanioła w Hopkins w stanie Minnesota. W Eucharystii uczestniczyli m.in. uczniowie, nauczyciele i pracownicy Chesterton Academy, gdzie ksiądz Brent Bowman posługuje jako kapelan. Nagranie tej mszy świętej jest w internecie, m.in. na portalu stacja7.pl. Zapraszam, polecam. A jak wyglądała cała historia? Podczas konsekracji wina kapłan miał trudność z wypowiedzeniem słów modlitwy eucharystycznej. Jak relacjonuje The Catholic's Spirit, gdy wypowiadał te słowa, to czyńcie na moją pamiątkę, próbował unieść kielich, ale przez pewien czas nie był w stanie tego zrobić. Następnie odstawił kielich na ołtarz, pochylił się i płakał przez ponad minutę. I potem relacja po Eucharystii z tego wydarzenia i oświadczenie kapłana. Poczułem ciężar substancjalnej obecności Jezusa. 16 września archidiecezja St. Paul i Minneapolis opublikowała oświadczenie księdza Bowmana, w którym kapłan odniósł się do nagrania i pojawiających się treści w sieci. Jak napisał, podczas modlitwy konsekracyjnej otrzymał, jak sam to określił, wewnętrzne poznanie mocy wypowiadanych słów i rzeczywistości ich skutku. Do tego stopnia, że miał trudność z mówieniem. Kapłan wyjaśnił także, że doświadczył ciężaru Bożej mocy zstępującej na ołtarz i ciężaru substancjalnej obecności Jezusa w kielichu. Jak dodał, kielich stał się dla niego zbyt ciężki, a jego ręce pozostały jakby przytwierdzone do kielicha krwi pańskiej. Ksiądz Bowman napisał w tym doświadczenie, odczytuje łaskę głębszego zrozumienia męki Chrystusa oraz tego, jak wiele krwi Chrystus przelał za ogromny ciężar wszystkich naszych grzechów. I jeszcze jedno ważne oświadczenie księdza Bowmana. Każda msza jest cudem eucharystycznym. Ksiądz Bowman podkreślił, że chciałby, aby to doświadczenie pomogło wiernym głębiej spojrzeć na Eucharystię. Każda msza jest cudem eucharystycznym, powiedział w rozmowie z lokalnym katolickim tygodnikiem. Jak dodał, chodzi o to, by wejść głębiej w tajemnicę realnej obecności Chrystusa. Drodzy Państwo, rzeczywiście bardzo ważna sprawa. Niejednokrotnie tu na naszej antenie, na naszych antenach muzyczno-darowych mówiliśmy i na liście, i w suplemencie do listy przebojów muzyczne dary. Na końcu swojego doświadczenia ksiądz Bowman napisał, że modli się, aby jego krótkie świadectwo poruszyło serca wiernych i pomogło im głębiej kontemplować tajemnicę realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii i najdroższej krwi. Jesteś Marcin Wargocki, teraz 9. Thank you.

Tak, tak, jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Nasz realizator Robert Czech miał okazję oglądać chwilę po tym zdarzeniu, to zdarzenie właśnie w internecie, i mówi, że nieprzypadkowym przypadkiem trafił w to miejsce. Także mamy świadka internetowego tego zdarzenia, Roberta. Mówi, że po angielsku mu się to wyświetliło. No niebywałe rzeczywiście, co się dzieje. Ale warto by Państwo zobaczyli, ale przede wszystkim przeżyli słowa, które wypowiedział później w oświadczeniu ksiądz Bowman. Umieściłem już link pod dzisiejszym postem w muzycznych darach. Podawajcie dalej. Takie to ważne. Jezus jest z nami, jest tak blisko. Chce pokoju. Skoro myślę, że Stanów Zjednoczonych idzie taki przekaz, jakże warto by Stany Zjednoczone zadbały o pokój na całym świecie. A nie o wojnę, tylko o pokój właśnie. To tak na gorąco. 9. Marcin Wargocki, jesteś. Myślę, że a propos utwór. Na 8. Wiola Brzezińska, Historia pewnego dzieciństwa. To utwór napisany do filmu odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego.

Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa, awans z 9 na 8, na 7 Anty Babylon System. Mamo, nie zabijaj.

Anti Babylon System na front wokalu Paweł Kusz, utwór Mamo na siódmym, na szóstym z ósmego Agnieszka Cudzik z przepiękną pieśnią Boskie Serce Jezusa, dwa oczka w górę z ósmego.

Boskie Serce Jezusa, przepięknie, Agnieszka Cudzich na szóstym z ósmego, na piątym z szóstego też awans niedawnej nowości Jerla, Messiah, Pytania.

Jerlam, Mesejach, pytania. A ja jeszcze raz serdecznie pozdrawiam panią Iwonę z Nowego Jorku, z World Trade Center One. Dziękuję za filmik. Pani tam pewnie pracuje i wysłała nam pani film pewnie w momencie, kiedy pani słucha listy przebojów Muzyczne Dary i pokazuje nam całą panoramę Nowego Jorku. Bardzo pani Iwono dziękuję serdecznie. Pamiętam ten kubek z tą panoramą Nowego Jorku, też jest u nas. Jak się wlewa ciepłej wody, to się pojawia na tym kubku panorama Nowego Jorku, a teraz nam pani zaktualizowała sprawę filmikiem. Serdecznie panią pozdrawiam. Dziękuję pięknie. Ale jesteście piękni. Dzięki. To było miejsce piąte, teraz szare złoto już szare złoto. Gabi Gąsior z Wojtkiem, swoim mężem. Czas to miłość do słów kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego.

No i wszyscy śpiewamy, bo czas to miłość, bo czas to miłość, czas to miłość. Gabi i Wojciech Gąsiorowie do słów prymasa tysiąclecia błogosławionego Stefana Karnea Wyszyńskiego. Czwarte szare złoto za nami i w nas na trzecim z brązem porozumienie. Ciekawe jak wygląda srebro i złoto, skoro porozumienie królów król z brązem w tym tygodniu.

kapłan wyjaśnił, że doświadczył ciężaru Bożej mocy wstępującej na ołtarz i ciężaru substancjalnej obecności Jezusa w kielichu. Jak dodał, kielich stał się dla niego zbyt ciężki, a jego ręce pozostały jakby przytwierdzone do kielicha krwi pańskiej. To ksiądz Baumann. Jeszcze raz powracamy do tego świadectwa ze Stanów Zjednoczonych przy okazji właśnie korony, ciężkiej korony, którą niósł na głowie Jezus Chrystus. Na ten temat utwór Porozumienia Królów. Król. Maleo, otrzymujesz srebro. Proszę bardzo.

0: Nowy plan to przebaczenie. Przebaczenie, które otrzymujemy od Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania. Przebaczenie, które dajemy komuś, które sobie ofiarowujemy też, jak w tej piosence. Nowy plan, czyli przebaczenie, które przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. Maleo, maleo, maleo. Genialnie. Srebro. A teraz już słyszymy skrzypeczki, które nas przenoszą w Beskid Żywiecki. Chyba nam się nawet rym zrobił. Czy jest Łukasz Golec, Golec u orkiestra?
1: Jest, witam pięknie, szczęść Boże, pozdrawiam Jasną Górę pięknie.
0: Z góry, z gór Żywieckich pozdrawiacie Jasną Górę.
1: Beskidzkich. Do Jasnej Góry. No.
0: Tak jest, a z Jasnej Góry do Beskidzkich Gór. Hej, tak. Płynie gromkie hej. I uwaga, złoty gong. Główne trofeum listy przebojów Muzyczne Dary to wasze zwycięstwo za utwór Bo tylko jest jeden Jezus Pan. Już sam tytuł, Łukaszu, jest genialny. Tak pięknie go śpiewacie. Ty, twoja żona Edyta, twój brat Paweł, cała orkiestra daje tutaj z siebie wszystko. Porywacie nas do tego, by uwielbiać Jezusa jako Pana. Genialnie. Jak wyście to zrobili?
1: No, jak żeśmy to zrobili? No, przede wszystkim inicjatywa była podjęta podczas festiwalu psalmów Dawidowych w Kolbuszowie, koło Rzeszowa. Festiwal poświęcony rodzinie Ulmów.
0: Serdecznie pozdrawiamy te rejony i polecamy modlitwę za sprawą błogosławionej rodziny Ulmów. Tak, rzeczywiście, pięknie.
1: Tak, i tutaj właśnie my tam braliśmy trzykrotnie w tym festiwalu udział.
0: Brawo.
1: No i po prostu na każdą edycję opracowywaliśmy konkretnie psalmy. Opracowywaliśmy je muzycznie. Tutaj w tym przypadku Zbigniew Książek.
0: Pozdrawiamy Zbyszka w Krakowie. Znamy się osobiście. Genialny tekściarz.
1: Także po prostu, no i cóż, no, zrobiliśmy muzykę, tak jak nam to serce i dusza podpowiadała. Wzięliśmy to na tapetę i wykonywaliśmy to zarówno w Polsce, jak i w Rzymie.
0: No.
1: Będąc w stożu papieża, także to naprawdę...
0: Przecież graliście dla Jana Pawła II niejednokrotnie. No i teraz oczywiście też pracujecie nad muzyką filmową. To tak z kuluarów wiadomości Golec Orkiestra zapracowana po prostu. Ale jeszcze raz wróćmy do tego utworu, bo po prostu, wiesz, twoja żona Edytka tak pięknie tutaj śpiewa, wiesz, po prostu no, ma genialny wokal. Chwilami po prostu, wiesz, miałem przez moment po prostu, jakbym słyszał Ankę Jopek po prostu, że takie podobne głosy, czyli tak piękny głos ma twoja żona.
1: No, Edytka ma taki altowy głos.
0: Tak.
1: Tak powiem, no my ten utwór w sumie wspólnie komponowaliśmy, wspólnie pisaliśmy.
0: No.
1: Te partie wokalne przy samej kompozycji, tam etapie kompozytorskim już były tak uwzględniane, żeby się podzielić w zwrotkach. Ja mam tą partię, Edytka ma tą partię, później śpiewamy chórem wszyscy razem.
0: No.
1: Także to jest taka zbiorowa praca przy tej piosence, no ale efekt jest, uważam, że bardzo, bardzo godny tego najwyższego w niebie, który, że tak powiem, potrzebuje tego wychwalania nas tutaj obecnych na ziemi. No.
0: Pięknie to powiedziałeś, Łukaszu. A powiedz, ile osób jest obecnych na tej, na płycie, na projekcie, to pewnie jeszcze więcej, ale w tym utworze, bo jest rzeczywiście bardzo dużo osób, szereg instrumentów, no, to jest gitarkę teraz słyszymy solową, więc naprawdę to bardzo rozbudowany instrumentalnie utwór. Ile osób tu występuje?
1: No tutaj jest tak na moje oko, tak nie liczyłem dokładnie, ale tak wydaje mi się, że około 20 muzyków.
0: Proszę
1: gra,
0: państwa, 20 osób. I dlatego ten utwór tak brzmi. Rewelacja.
1: Tak, bo jest Golec u orkiestra, gdzie tutaj jeszcze są w chórkach śpiewa Maja Golec, córka Pawła. Córka Pawła, ona jest też świetną wokalistką.
0: No.
1: Mamy paru tutaj muzyków, bo nawet mój syn gra w Bartłomiej, zdaje się chyba na furzonie, czy na tubie też.
0: No, a solówki gitarowe kto gra?
1: Łukasz Pilich, z Wiszy Malinki, Łukasz Pilich.
0: Bardzo pięknie gra na tej gitarze. Pozdrawiamy wszystkich te 20 osób na twoje ręce, Łukaszu, i twojej żony i brata, Golec Orkiestra. Wygrywacie listę, bardzo się cieszymy. Bardzo nam się podoba ten utwór, nam też i oczywiście słuchaczom. Kilka słów pożegnania od ciebie i lądujemy. Tak sam na sam ze słuchaczami.
1: Panie Bogu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na Jasnej Górze.
0: O, właśnie. Pozdrawiamy pięknie was, cały zespół i oczywiście Góry Beskidzkie. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
1: Dzięki. Pa, z Bogiem, hej.

0: I tak oto sensacyjnie kończy się lista 1289, bo wygrywa ponownie, wrócili na pierwsze miejsce Golec z Orkiestra utworem Bo tylko jest jeden Jezus Pan. Pozdrawiamy serdecznie panią Basię, Dariusza, Annę, Aleksandrę, Armina, Macieja. Serdecznie pozdrawiamy pana Michała, Urszulę, Michała, jeszcze jednego, mi Ewę, Artura, Bruna, Alinę, BC, wszystkich słuchaczy, którzy słyszą nas przez Radio Jasna Góra, Radio Niepokalanów, Radio Wija Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool i wszystkich słuchaczy DAB+ oraz internetowych. Dariusz Ciszewski, Robert Czech. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy za tydzień.
1: Lista przebojów.
2: Muzyczne dary.
3: Lista dary.
2: Muzyczne dary.
1: Lista przebojów. Zapraszamy na
2: muzyczne dary.
1: Darek Ciszewski.
2: Janusz Janina Iwański.
4: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Mówi Natalia z Lethimran. Zapraszam do słuchania.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.

0: Niepojęcie pięknie witam w suplemencie do listy przebojów muzyczne Dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, program realizuje Robert Czech, ależ będziemy mieli gości. Za chwilę, na chwilę zajrzy Muniek Staszczyk. Zaśpiewaj, zagra z zespołem Tilaw, ale. Będzie głównym gościem Rafał Porzeziński. Znają Państwo oczywiście program Ocaleni. No i oczywiście z tym projektem o tym tytule Rafał u nas się pojawia premierowo. Za chwilę wszystko się okaże, kurtyna pójdzie w górę. No, każdy z nas jest ocalany. Państwo sobie zdają z tego sprawę. Choćby z tak prozaicznej rzeczy, jak na przykład przejście na drugą stronę drogi. Czasami to takie dosyć trudne, żeby nie powiedzieć skomplikowane zdarzenie i nierzadko się zdarza, że już miało coś w nas wjechać, a ktoś nas ocalił. To takie ocalenie, które rzeczywiście zdarza się nie jednej z nas. Ale tych ocaleń jest znacznie więcej. Są ludzie, którzy są uwikłani w nałogi przeróżne. Już bardzo blisko śmierci. Janusz Naiwański opowiadał o tym, jak wychodził ze strasznej historii, gdzie już jedną nogą był po tamtej stronie, mowa o ND, rodzaju śmierci klinicznej, a jednak Bóg go ocalił. To jest dopiero ocalenie. Właśnie na ten temat będziemy rozmawiać z Rafałem Porzezińskim w kontekście jego projektu, muzycznego projektu, ale też oczywiście projektu Ocaleni jak najbardziej par excellence. Zaczniemy od tego, kto i jak najbardziej nas ocala i w którym miejscu. To przecież spowiedź, prawda, Muniek?
1: Problem jest, że często ludzie w ogóle nie przekroczyli jeszcze też tego tematu spowiedzi. Z klasyczna, no, będę z jakimś księdzem rozmawiał. Trzeba sobie uświadomić, że rozmawiasz z Bogiem, nie? No,
0: dokładnie. Znaczy, no,
1: ja też długo miałem barierę po prostu spowiedziową przez moje ego, moją pychę. Oczywiście ktoś, dużo ludzi nie przekroczyło tego jakby punktu spowiedzi, bo myślę, że to jest jakieś w ogóle... Ale to naprawdę oczyszcza, bo znam ludzi, którzy byli po wielu, wielu latach. Ja byłem po 16 latach, to też pamiętam tą pierwszą. Te wstydliwe rzeczy nauczyłem się tutaj właśnie mówić. Znaczy, jakby ze spowiedzi korzystam, jestem sakrament spowiedzi, mam od lat, nie wstydzę się chodzić do konfesjonału, że jestem jakiś tam Muniek czy ktoś. Natomiast ludzie się czasami wstydzą, boją się, jak już tak nagrzeszyliśmy, to się odwracają, bo myślą wtedy, że Bóg ich nie wysłucha, że dopiero jak się nawrócą, to wrócą do Niego, co jest błędem. Dlatego ja bym to co można tutaj zaapelować do słuchaczy, jak ktoś się naprawdę boi, to nie ma się czego bać, bo to znaczy po prostu, to nie jest tak, że jesteś godny, godna, żeby stanąć, że jakiś musi być, wiesz, świętobliwy, czy tylko, wiesz, rozmodlony na pokaz. Natomiast nie ma się co bać, bo takich zawodników szuka. Znaczy nie mówię, że tylko takich, tylko jak ty się czujesz niegodny, to

0: Drodzy Państwo, gościem suplementu do listy przebojów Muzyczne Dary, Rafał Porzeziński. Witaj serdecznie, Rafale.
1: Jakże się cieszę, że jestem u tego wybitnego dziennikarza, nie tylko muzycznego, w gościach i u Państwa, a tym samym w domach. Uwielbiam Muzyczne Dary od wielu lat. Czy już dekad? Bo wy się chyba liczycie w dekady już.
0: 25 lat nam minęło w tym roku.
1: Coś takiego. To dokładnie tyle, ile będę świętował wolności od nałogu hazardowego dokładnie za kilka dni. 26 października września w warszawskich Hybrydach. 25 lat mojego niegrania. Postanowiłem uczcić zagraniem koncertu.
0: To mamy co najmniej jeden wspólny mianownik. Od 25 lat jesteśmy wolni lub głosimy wolność.
1: Tak.
0: Taką
1: jest.
0: Prawdziwą rzeczywiście, która pochodzi od Boga, bo w zasadzie innej nie ma, o czym rzeczywiście można się łatwo przekonać. Wtedy, kiedy zmagamy się z czymś, co nas przerasta, a czymś takim rzeczywiście są różnego rodzaju nałogi, czy hazardowe, czy alkoholowe, czy jeszcze jakiekolwiek inne, narkotykowe, etc. No i rzeczywiście bardzo szybko konstatujemy fakt, że w momencie, kiedy próbujemy robić to sami, w ogóle się nic nie udaje, albo udaje się w drugą stronę. Natomiast wtedy, kiedy włącza się w to Bóg, oczywiście stoi za drzwiami i puka.

0: lekka, bo nie niszczy naszej wolności właśnie, no to wtedy, kiedy się włącza, to zaczyna się po prostu sukces. Może nie od razu, ale chociaż zdarzają się takie przypadki, że od razu, bo słyszałem o wielu uzdrowionych, którzy w momencie, no współprowadzący muzyczne dary, Janusz Jajna Iwański, w taki sposób został wyjęty, można powiedzieć,
1: pamiętam
0: śmierci.
1: Rozmowę z nim. Tak. Ja jestem przekonany, że to, co mówisz, wszystko jest prawdą, ale też warto wiedzieć, że ta odzyskana wolność, nawet jeżeli przychodzi w sposób realnie po interwencji Pana Boga, to nie jest dar, który nie wymaga troski, bo jeżeli otrzymawszy wolność, pomylę ją z dowolnością, no to wejdę znowu w to samo. To na tej płycie, którą dzisiaj przyniosłem, o której wierzę, będziemy też wspomnieć.
0: Drodzy Państwo,
1: wspomnieć. Jest takie zdanie,
0: Rafał z płytą. Że, w podwójnej roli, dziennikarza i jednocześnie
1: muzyka. Pierwsza płyta po 53 latach życia.
0: Marzyłem, ja pamiętam, że byłeś kiedyś czynnym bardzo...
1: Rockmanem?
0: Nie. No, nie wiem, rockmanem czy punkowcem, już sam
1: tak,
0: wiem.
1: Tak. To był, mieliśmy kapelę przed laty. Rzeczywiście i bardzo lubię wspominać tamte czasy, no ale to był epizod. Natomiast tym razem z Adamem Szewczykiem, który doskonale jest znany muzycznym darom. Zrobiliśmy płytę, na którą naprawdę dużo serca wlałem i w tekstach, o których chciałem wspomnieć, jest tam takie słowo, że kto wybiera łatwe życie, nie ma szans na szczęście żadnych. Bo to nie w lekkości bycie źródło bije rzeczy ładnych. I to jest prawda. Ta odzyskana wolność no nie jest czymś, co jest takim tylko sobie, a teraz będę pląsał po trawce, już nie po tamtej trawce marihuanowej, tylko po trawce zasianej przez dobrego Boga albo przez jakiegoś mądrego gospodarza. Tylko no, trzeba ten monitoring codzienny wpleść. No i ta płyta, która się nazywa Ocalony, jest właśnie też po to, żeby w formie takiej punkowo-rockandrollowej opowiedzieć wiedzieć o tej czujności, która jest nam zadana, a nie tylko dana.
0: To wplatanie w codzienność rzeczywiście dla niektórych może się wiązać z jakimś niepotrzebnym bólem głowy, a to z tej przyczyny, że na początku nam się tak wydaje, że wplątywanie to jest właściwie rodzaj też pokuty w codzienność tych wszystkich kwestii, które dotyczą relacji z niebem poprzez osobowego Boga, jakim jest Jezus Chrystus, że to jest jakaś trudność, ale potem się nagle okazuje, że opadają wszelkiego rodzaju zasłony, wyłania się postać, która jest przepiękna, która jest cudowna, obecna w Słowie Bożym, w sakramentach i nagle się okazuje, że my zaczynamy tęsknić za Jego obecnością, a nie jest jakimś ciężarem to, że my będziemy codziennie wchodzić w relacje z Nim. Bez relacji z Nim potem ta wolność w ogóle jest, widzimy to, jest w ogóle niemożliwa. Miłość jest niemożliwa. Przebaczenie jest niemożliwe. Właściwie wszystko jest niemożliwe.
1: Już nie mówiąc o zadośćuczynieniu. Natomiast fajnie to można sprawdzić, czy masz tę relację, czy nie, fajnie, może to kiepskie słowo, po takiej praktyce codziennej mszy świętej. No bo jeżeli jesteś w zerwanej więzi z Bogiem, no to wiadomo, że każda msza święta jest męką, no, jest dłużyzną, jest jakąś nudą, jest rozminięciem się ze spotkaniem. A gdy jesteś nastawiony na ten odbiór, na czuwanie, to ci się wydaje, że to trwa mgnienie oka i jest bardzo sycące i masz pokusę iść na drugą nawet. To jest... Oczywiście przychodzą takie momenty pewnego jakiegoś takiego znużenia codziennością, gdzie jest pewnie trudniej, ale ja od jakiegoś czasu smakując tą codzienną Eucharystię wiem, że to jest absolutnie konieczny pokarm dla mnie, żebym szedł wyprostowany, a nie pełznął gdzieś tam w piekło. No może są osoby, które mają lepszą taką konstrukcję moralną, i nie potrzebują aż takiego wsparcia, ale ci tacy poturbowani, odzyskani, ocaleni, myślę, że dobrze, żeby byli czujni na różne sposoby.
0: No, nie tylko oni, bo na przykład słyszałem taką anegdotę, a może nawet opowieść, bo anegdoty się biorą przecież z życia. Ktoś pyta mnicha, drogi zakonniku, dlaczego ty codziennie tak tutaj uczestniczysz w tych Eucharystiach i tak się dużo modlisz i tak dalej. Przecież to wystarczyłoby, żebyś raz, a solidnie nabrał tej wody i po prostu miał ją w zbiorniku. Po co ci aż tyle tych modlitw? Już taki pobożny jesteś, etc. A mnich tak spogląda na tego pytającego i mówi, mówisz wody w zbiorniku. Przeciekam. więc muszę codziennie nabierać.
1: To piękne, natomiast przypomniało mi się takie zdanie, które jest wypisane u sióstr od matki Teresy z Kalkuty, od Kalkutanek w Szczecinie. One tam prowadzą dom dla bezdomnych i w ogóle mają niesamowite zasługi w wydobywaniu ludzi z piekła. Przynajmniej kilka osób gościłem w programie Ocaleni w Telewizji Polskiej, którzy przeszli przez ich ręce z bezdomności, z alkoholizmu. Wojtek, pozdrawiam serdecznie, właśnie u sióstr Kalkutanek. I te siostry mają w zakrystii taki napis: drogi kapłanie, który tam przygotuje się do odprawienia mszy, odpraw tę mszę tak, jakby była pierwszą w twoim życiu. Tak, jakby była ostatnią w twoim życiu i tak, jakby była jedyną w twoim życiu. Mhm. Bardzo mi się podobają te zdania, żeby każdą mszę świętą, na którą idziemy, potraktować jako tę jedyną, którą mam do przeżycia w życiu. No to zmienia perspektywę, przyznasz, nie?
0: Absolutnie. Słyszałem o zgromadzeniach zakonnych i to tak dokumentnie, że mają taki jeden dzień, co najmniej jeden dzień w miesiącu, gdzie przeżywają go tak, jakby to był dzień ostatni.
1: No, bardzo to jest piękne. Kiedyś usłyszałem o tym, że spróbuj zrobić listę rzeczy, które powinieneś zrobić przed śmiercią, takich koniecznych do zrobienia, i później zastanów się, co stoi na przeszkodzie, by nie zacząć tego realizować dziś, tak jakby to właśnie był ten ostatni dzień. No, dużo pewnie. Lenistwo, niechęć, strach, wiele rzeczy.
0: Ktoś mógłby powiedzieć, że oszaleliśmy, że w ten sposób sprawę stawiamy, a tymczasem jest ta stara chrześcijańska maksyma: jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.
1: A tak, no. Też to lubię to zdanie. Tak.
0: To jest rewelacja.
1: Nie wiem, kto jest autorem, ale jest prawdziwe.
0: Jest prawdziwe, dokładnie. Rafał, przyjechałeś z płytą. Jeszcze
1: tak,
0: może
1: bardzo się cieszę. Jestem podekscytowany. No, zespół nazywa się Różne i Pankowie, bo Różne no to była moja ksywa w młodości. Funkcjonowałem na scenie warszawskiej, scenie rockowej jako Różny właśnie, i tak też się to nazywa.
0: Różne. No to rzeczywiście, Różne oblicza Rafała Pożyzińskiego. Dla tych, którzy może nie znają dokładnie naszego gościa, to szybciutko przedstawię. Poznaliśmy się wtedy, kiedy tworzyliście program, wspaniały program Wolność Słowa, ze swoją żoną, tak. Gościem tego programu bardzo często był ojciec Stanisław Jarosz.
1: Znaczy on był stałym ekspertem, stałym tym kapłanem, bo to był wspólnie, prowadziła Agnieszka z
0: żona Rafała,
1: ze Staszkiem. I był do tego zawsze ten trzeci.
0: Super program.
1: Tak, to była piękna rzecz. No szkoda, że to już przebrzmiało dawno temu. Nie? No.
0: Tak, potem Rafał, już skaczemy troszkę w czasie, był dyrektorem pierwszego programu Polskiego Radia. Warto to odnotować. Chcielibyśmy takich dyrektorów. No i ostatnie dokonania związane z oczywiście programem Ocaleni. Też pamiętny program Tu na Jasnej Górze. Warto odnotować to w naszym kalendarium dzisiejszym odnośnie naszego gościa Rafała Pożyzińskiego. Wspaniały program na stulecie odzyskania niepodległości w sali rycerskiej. Piękna historia. Warto o tym pamiętać.
1: Ja skoro już o stuleciach, no to nie mogę nie wspomnieć, że dzisiaj jestem publicystą tygodnika Niedziela, który jest z Częstochową związany.
0: No i z muzycznymi darami od początku.
1: No i dzisiaj właśnie przyjechałem świętować stulecie. No to,
0: że... Pozdrawiamy serdecznie redakcję tygodnika katolickiego Niedziela.
1: Oj tak, bardzo. I lubię to towarzystwo, bo są naprawdę Boży ludzie.
0: Otóż to. Rafał, płyta, to jest interesujące, że właśnie pierwsze pytanie jest takie...
1: Po co?
0: Właśnie.
1: Po co, kurczę, to zrobiłeś sobie, chłopie, na stare lata?
0: Po prostu, wiesz, i ta okładka jest...
1: Po pierwsze marzenie, które przekułem w plan... I potem plan przykułem w realizację, czego uczyłem się na 12 krokach. Od Felka zresztą, który niedawno świętował 85. urodziny. I tenże Felek powiedział, nie masz, tylko planuj. Znaczy, jak masz marzenie, to planuj. Myślę, że ten talent do składania rymów miałem od dziecka. I talent jakiś tam do ekspresji scenicznej też. Nie powiem, żebym śpiewał jakoś szczególnie dobrze, ale myślę, że tam poza nutą jest niewiele. A w końcu to jest punk rock, więc więc tam może troszeczkę momentami nie dostawać
0: techniku. Takie ochrzczony, mam nadzieję.
1: Bo, to znaczy, ewidentnie każda piosenka ma w tle tą odwieczną prawdę o miłości, więc w tym sensie ochrzczony, tak? Jeśli o to pytasz, to tak. To tam każda z tych piosenek, łącznie z takimi klasykami jak Amazing Grace, które w tłumaczeniu Ernesta Bryla znalazło się na tej płycie, czyli taka punkowa wersja Cudownej Łaski. No jest też Desiderata z Dnia Moich Kawałków, ale oprócz tego, no to są piosenki oryginalne, które traktują o człowieczeństwie, o dojrzewaniu, o wychodzeniu z niemocy. Jest Wodzirej, taka piosenka, która jest trochę w związku z tym filmem niezapomnianym, gdzie Jerzy Sztur wcielił się w rolę tego straszliwego potwora, który no, niszczył innych i tutaj ta piosenka pomaga mi zobaczyć, że jeżeli nie zorientuję się, że trwam w karnawale, no to czeka mnie nawał kar, a jest z czego się budzić. No jest sporo utworów, które mówią o kawałkach mojej historii. Mhm. Historii niełatwej, trudnej, takiej z zakrętami, która trwa i też zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem ocalony raz na zawsze, że ta czujność jest nieodzowna stale. Że nie tylko Danielak z owego Wodzireja jest w stanie się zagubić w pędzie ku karierze, ale każdy z nas, kiedy straci z oczu to, co najistotniejsze, czyli relacje z Bogiem, no to będzie błądził. No i to jest taka płyta dla tych, którzy błądzą i myślę, że celem było właśnie dotarcie do środowisk, które no nie są jakoś głęboko w kościele zanurzone, a jednocześnie mają w sobie tęsknoty do tego, żeby być szczęśliwymi, a tak jak mówiłeś na samym początku naszego spotkania, innego szczęścia niż w nim nie będzie i tyle, nie? Że szczęśliwy jest, to jest wybór. Szczęście to jest wybór, a żeby być szczęśliwy, no to trzeba dwóch rzeczy. Kochać i nie sądzić. I no, o tym w sumie jest ta płyta, o kochaniu i o niesądzeniu. No i też o różnych tam perturbacjach, które spotykają tego głównego bohatera, który tam się przewija.
0: Ile jest numerów na płycie?
1: 10 numerów, z czego 8 oryginalnych, no i Desiderata i Amazing Grace, które są takimi ukłonami w stronę wielkich mistrzów, no bo zarówno tekst Desiderata, myślę państwu znany doskonale, jak i Amazing Grace, klasyk amerykański, który został napisany przez nawróconego handlarza niewolników. Nie? A dziś stał się taką pieśnią, która jest śpiewana zawsze na wszystkich pogrzebach, takich ważniejszych uroczystościach, a na grobie doktora Boba, jednego z założycieli wspólnoty anonimowych alkoholików w Akron, w każdy 10 dzień czerwca jest grana na dudach i tam jest taka kawalkada motocyklistów. No, dziesiątki tysięcy ludzi przychodzi i gdy tam stałem na tym grobie, pomyślałem, że bardzo chciałbym zaśpiewać Amazing Grace w wersji takiej punkowej. Poprosiłem Ernesta Bryla niedługo przed jego śmiercią, by przetłumaczył to dla mnie i zrobił to. To tłumaczenie pojawiło się w takiej książce Ocaleni Irenka Zakron. No i teraz po raz drugi daję to tłumaczenie do publicznej wiadomości, tym razem przez piosenkę, taką punkową, zadzierżystą.
0: Znasz dokładnie topografię, geografię i całą mapę tej płyty, więc powiedz nam, chyba tak, gdzie byś nas zaprowadził na początek, żebyśmy no sobie posłuchali.
1: Pierwszy utwór jest zawsze po to pierwszy, żeby zacząć, więc zacząłbym od coś wesołego, bo to jest piosenka, która pomaga zobaczyć, że wesołość nie wynika z niczego, że jeżeli nie mam domu, nie mam wolności, nie mam radości, to nie będę śpiewał Alleluja. I jest tam taki fragment, który mówi, nie mam sił na Alleluja, lecz AA zostaje. Ja nie jestem alkoholikiem, ale no, dla tych, którzy idą po dnie, no to polecam. Idźcie na meeting, niezależnie od tego, jak bardzo wam się to wydaje smętną okolicznością i ta świeczka was przeraża i te ręce sobie podane was przerażają i w ogóle nie chcecie słyszeć o jakiejś sile wyższej, broń Boże. Chociaż jak sądzę, jak słuchacie to radio, to przynajmniej was to zaciekawia, że jest coś więcej niż tylko wy. Więc no, zacząłbym od coś wesołego. Mam nadzieję, że wam się spodoba. To jest takie trochę w stylu, nie wiem, czy pamiętasz taką kapelę Toy Dolls?
0: Nie.
1: To taka wesoły, taki punk oska. No to tam pobrzmiewa jakoś tak. Tak mi się wydaje, że trochę tego charakteru tego Toy Dollsów jest, choć nie to, że się inspirowaliśmy nimi, ale z czasem, jak to wysłuchałem, to mi się wydaje, że coś jest na rzeczy.
0: Zaczynamy słuchanie od utworu Coś Wesołego. Różny i punkowie, Ocalony, Rafał Porzeziński z nami. Słuchamy.

0: Coś wesołego. Za nami ten utwór. Poprowadź nas dalej, Rafale, w płytę.
1: Super, no ale się cieszę. W ogóle.
0: Tak, widzę, że ocalony jest do góry nogami tutaj
1: tak,
0: napisane.
1: Celowo, dlaczego? Wiesz, dlatego, żeby nie myśleć, że to jest jednorazowa rzecz. No, że choć ocalony, to ciągle potrzebujesz tego powstawania z swoich upadków. Jest potem taki utwór 12 kroków, który tam prawie kończy płytę, jest tuż przed dezyderatą. I w nim jest powiedziane, że kiedy wreszcie usłyszysz historię o sobie, staniesz znów na nogach, a nie na głowie. I to jest w pewnym sensie, ocalony jest o kimś, kto no, może wybrać ciągle źle. Nie? To, że wśród wielu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle, jak śpiewa Kazik Staszewski piosenkę swojego taty. I ocalony jest właśnie o tym, że ty jesteś ciągle w momencie wyboru, że to nie jest tak, że to jest raz na zawsze wybór dokonany. Zresztą sam tego smakowałeś też czytając świętego Augustyna czy innych, że jak wybierzesz, czyli jak wybierasz wolność, no to nie jest to jednorazowy wybór. Bo oczywiście, jeżeli wybierasz zniewolenie, no to wtedy jest komfort trwania w niewyborze, nie? Bo jesteś już po prostu pod przymusem, pod presją tego czy innego nawyku, tej czy innej żądzy. Natomiast wybrawszy, jesteś już zaproszony do ciągłego wyboru każdego dnia po wielokroć. Nie? I o tym jest ocalony. I dlatego jest do góry nogami, że generalnie czasami trzeba, stojąc na głowie, przypomnieć sobie, gdzie są nogi.
0: Słyszałem o takim niesamowitym przykładzie dwóch ocalonych, w takim znaczeniu, że byli na pielgrzymce, nie wiem, czy w tym samym roku, czy w dwóch różnych. W każdym razie zostało ozdrowionych dwóch różnych takich ludzi, którzy chyba nawet na wózkach się poruszali. W czasie pielgrzymki zostali ocaleni, uzdrowieni. Interesujące jest to, że jeden z nich po tym uzdrowieniu, stanąwszy na nogi, zaczął być bardzo bezinteresowny dla ludzi. Mhm. Jeszcze pogłębił swoją relację z Bogiem. No, przepięknie to w nim zakwitło i zaowocowało. A ten drugi, też ocalony, no bo ludzie się dowiedzieli, że w taki sposób został uzdrowiony, no to coś dla mnie tam do Pana Boga, a to jeszcze mu coś tam wsunęli do kieszeni, a to jedno, a to drugie. Intencje, ale też pewnie nie tylko, coś pewnie materialnego. I on po prostu się nagle sprywatyzował w tym uzdrowieniu. Czyli po prostu jakby
1: za jedyne 2,50 będę uzdrawiał.
0: Otóż to. Więc zaczęło mu się wydawać, że to on tutaj jest królem lasu. Tymczasem jest
1: łatwo
0: dokładnie odwrotnie.
1: Tak,
0: dwóch uzdrowionych i niestety ten drugi popłynął. Mhm. Musiał pewnie być drugi raz ocalony z tego, co się z nim zaczęło potem dziać. Więc dwóch uzdrowionych ludzi i dwie różne drogi. Więc to, o czym mówisz, jest bardzo istotne.
1: To znaczy jest tyle dróg, ile ludzi. To też jest bardzo ważne, żebyśmy próbowali zrozumieć, że nasza wolność, chociaż jest oczywistością, niekoniecznie musi nas wieść przez dobre wybory. Możemy w złych wyborach tkwiąc nadal wołać do Boga o rozeznanie, bo nie ma takiej sytuacji, że On nas porzuci. To nigdy nie jest tak, że Bóg nas porzuca. Owszem, my Go porzucamy na różnych etapach swojego życia i odczuwamy tego, zbieramy tego owoce. Natomiast niezależnie jak bardzo źle wybrałeś, to wiedz, że jeśli zawołasz, Bóg będzie z tobą. W tym wyborze, którego dokonałeś, pomoże ci znaleźć najlepsze rozwiązanie, które w danym momencie już jest tylko opcją twojego życia, nieoptymalną, bo tą, wiadomo, bądź wola twoja jest optymalną opcją. Ale jeśli poszedłem wbrew tej woli, Bóg mnie nie zostawia. To nie jest, to ja go zostawiam, prawda? To on jest tym, który jest odrzucany, kamienowany, krzyżowany, wykpiwany, ale i tak czeka.
0: I to jest bardzo ważne. Słuchamy w takim razie ocalony. Różny i punkowie, tytułowy utwór z płyty.

0: co zagramy na koniec?
1: No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, ale chyba Obcego. Obcy to jest taki trochę inspirowany Killing an Arab, The Cure, ale myślę, że Obcego. Chyba.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego Obcego?
0: Aha.
1: Bo to się nagrywa?
0: To się nagrywa, to się nagrywa.
1: To się nagrywa.
0: To się nagrywa i nadaje.
1: Słuchaj.
0: To się nadaje.
1: Lubię go, tam jest zabawa słowem, taka bralczykowa trochę. Jerzy Bralczyk, profesor Jerzy Bralczyk to jest mistrz, którego wspominam bardzo dobrze z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jedyny nauczyciel, do którego dzwonię na Dzień Nauczyciela. Chociaż też zawsze pamiętam o Panu Jezusie w Dniu Nauczyciela. Tam jest, no, taka trochę przekładanka słowna, którą sobie cenię i może dlatego, no cóż mogę powiedzieć, Obcy jest po prostu mi bliski. Aha. I tam jest mowa o tym, że tylko własne cierpienie człowieka w głębokim kryzysie jest w stanie przebudzić, że nie zauważamy łez samotności osób, które ronią łzy nad naszym kryzysem, bo no niestety wejście w uzależnienie, ale też i w inne nawyki, które są toksyczne, zamyka nam oczy na drugiego człowieka bardzo skutecznie. I w sumie o tym jest ten Obcy, że ja naprawdę mogę z tej, że sam jestem sobie sterem, sam jestem sobie odmętem i cierpieniem, nie? Że to jest mój wybór, że to ja prowadzę się na rafy i gdy cierpieć będę solidnie, no to jest szansa, że przywrócę ten kurs właściwy, że oddam stery w ręce tego, który wie lepiej. Dlatego myślę, Obcy dobrze zakończy nasze spotkanie, ale w ogóle polecam całą płytę, bo... A, jeśli ktoś z Państwa będzie w Warszawie...
0: To pierwsze odsłony.
1: Pierwsze w Warszawie do 20... Bo to mam nadzieję wcześniej zagramy niż 26 września. 26 września, hybrydy, to jest klub na Złotej, bardzo blisko dworca. Jeśli ktoś przyjedzie pociągiem, to jest tuż. Pałac Kultury widać spod hybryd bardzo dobrze. I na tejże Złotej o godzinie 19 drzwi otwieramy. 26 to jest prawie moja 25 rocznica niegrania.
0: Ocalenia.
1: Choć 29, czyli Święto Archaniołów, obchodzę. No ale 3 dni wcześniej postanowiliśmy zagrać, bo nie było hybryd wolnych, a to jest klub związany z początkiem mojej kapeli 1930, która kiedyś przez lata grała właśnie te punkowe kawałki. I 2 numery z 1930 są na płycie też. Ale to mniejsza o to. I chcę zaprosić Państwa nie tylko dlatego, że zagramy po raz pierwszy w pełny program z płyty, ale też Adam Szewczyk zagra swój autorski program muzyczny Kundel.
0: Magda Anioł, Adam Szewczyk, nie zorientowany.
1: No, Madzi Anioł nie będzie, ale będzie Muniek Staszczyk, z którym zaśpiewamy dwa kawałki z jego repertuaru, więc to też...
0: Może Modlitwę.
1: Modlitwa na pewno i jeszcze jedna ulubiona piosenka Muńka, bo Modlitwa jest moją ulubioną piosenką w repertuarze Tilaw, a Muńka Staszczyka jest inna i tę też zaśpiewamy, więc dlaczego Muniek? Dlatego, że on kiedyś, gdy 1930 grała jeszcze, dał nam pierwszą nagrodę na naszym pierwszym festiwalu, na którym występowaliśmy i od tego czasu się kumplujemy z Muniem. Bardzo zresztą, czasami mniej, czasami bardziej intensywnie, ale zawsze możemy na siebie liczyć, mam nadzieję.
0: No to rewelacyjnie, że tak. Zapraszamy i my w takim razie jako Muzyczne Dary. Nie byłbym sobą, gdybym cię nie zapytał o Ocalonych. Płyta się tak zatytułowała przez ciebie, Ocalony, ale właśnie, nawiążmy do Ocalonych.
1: Tak, chętnie, lubię nawiązywać.
0: Który, że tak powiem, moment, wiem, że jest ich mnóstwo i każdy program jest istotny, ważny, jak również każdy człowiek, na pewno tak. Ale który byś jakoś wyróżnił z tych programów? Jak to wszystko wygląda dziś jeszcze to?
1: Każdy z tych programów, które poruszały takie moje deficyty, był dla mnie bezcenny i naprawdę słyszałem tam bardzo dużo o rodzicielstwie było odcinków. Powiem ci, że wspólnym mianownikiem niestety tych wszystkich historii opowiedzianych, chyba, no a w każdym razie 95% tych historii z 250 odcinków Ocalonych, które wyemitowała Telewizja Polska, był taki, że był istotny deficyt ojca w domu, albo zła obecność ojca w domu. To zwykle było źródłem tego cierpienia bohaterów. I, no, i potwierdzam, że to jest temat niezmiernie ważny, że w ogóle ojcostwo jest czymś, co jest, zwłaszcza tu na Jasnej Górze, warto o nim pamiętać, u Matki Królowej, że chyba jest tak, nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach, że łatwiej o dobrą matkę niż o dobrego ojca, że często ojcowie jakby tracą z oczu swoje obowiązki stanu, sprowadzając je, i to też dobrze, jeśli to chociaż o tym pamiętają, do zapewnienia tam wiktu i opierunku, a nie do budowania prawdziwych relacji. Zresztą pokolenie naszych ojców czy naszych dziadków no w ogóle chyba nie zajmowało się wychowywaniem dzieci, ale dzisiaj w tych czasach, w których tak dużo jest tych autorytetów sztucznych, anonimowych, fałszywych, sztuczno-inteligentnych, no ojciec jest nieodzowny, żeby był, żeby można było się na nim oprzeć i żeby on, tenże ojciec, miał oparcie w Bogu. Wtedy no, wszystko będzie na swoim miejscu, czego bardzo sobie i wam, kochani, życzę. Dziękując, Darku, za to zaproszenie.
0: Bardzo proszę. Powiedz jeszcze o takiej rzeczy. Płyta Ocalony, różne i pankowie, w jaki sposób można do niej dotrzeć, do tej płyty?
1: Na Akademii Ocalenia jest na razie. Aha. To jest jedyne miejsce, gdzie w tej chwili jest. Akademiaocalenia.pl, tam można jakby wykupić dostęp, ale niedługo będzie na Spotify'u, więc jak ktoś jest cierpliwy, to będzie dostęp otwarty. No ale to już nie po premierze, bo nie zdążyłem tam przeprowadzić tego wszystkiego, co trzeba, także będzie na Spotify'u, a niedługo premiera na YouTubie pierwszego klipu. W sumie powstały na razie 3 do tej płyty, być może nie ostatnie, i one się będą na YouTubie, na kanale Akademia Ocalenia z kolei YouTubeowym pojawiać, i tam wszystko jest oczywiście w dostępie free, czyli można posłuchać.
0: Zaczęliśmy od twojego ocalenia i jubileuszu 25-lecia.
1: I stulecia niedzieli.
0: No i stulecia niedzieli, tak, jeszcze raz pozdrawiamy. Ale chciałem tutaj powiedzieć o jednej rzeczy na koniec. 12 kroków.
1: 12 kroków zostały spisane przez Billa W., ale trzeba wiedzieć jedną, Bill W. to alkoholik. Aha. Ale wszystko, co jest w 12 krokach, każde słowo z tych 12 kroków jest zawarte w Ewangelii. Więc to nie jest tak, że to jest oryginalny pomysł. To jest pomysł Ducha Świętego, który po prostu Bill W. inteligentnie podał. Ale to najcenniejsze, co wziął, by ten program spisać, to jest list świętego Jakuba, 8 błogosławieństw i cała Ewangelia. I warto zwrócić uwagę, że na pierwszym mitingu anonimowych alkoholików, jaki w ogóle miał miejsce w Akron w 1935 roku, pierwszym tekstem przeczytanym na tym mitingu było 8 błogosławieństw i nie wolno o tym zapominać. Więc 12 kroków są autorstwa Billa W., przy konsultacji z innymi tam 10 alkoholikami. Pierwszy raz drukiem ukazały się w 1939, czyli 4 lata po powstaniu wspólnoty, i wtedy świat zobaczył te kroki. Kroki, tak jak mówię, w 1939 wraz z Wielką Księgą, czyli Księgą Anonimowi Alkoholicy, ukazały się i zostały dane światu. Dziś setki, jeśli nie tysiące wspólnot różnego typu posługuje się 12 krokami. Seksoholicy, pracoholicy, uzależnieni od przemocy, depresanci, hazardziści, narkomani. No i długo by wymieniać. Nawet uzależnieni od brania kredytów są w tej grupie.
0: Czyli Ewangelia, Ewangelia, jeszcze raz Ewangelia. Jezusa Chrystusa.
1: Nic więcej z bezcennych rzeczy nie potrzeba, żebym był wolny, szczęśliwy i kochający.
0: Bo nikt niczego do tej pory nie wymyślił tak skutecznego jak Ewangelia.
1: Bo ona nie jest wymyślona, bo jest odwieczna, nie?
0: Jest odwieczna i przyniesiona przez Boga człowieka na ziemię. Tak. I wszyscy ci, którzy choćby raz do niej zajrzeli, zobaczą, że to, co najbardziej nowe w tym wszystkim, no to jest efekt tego, że jest droga do wyjścia na przykład z uzależnień, nałogów i tego wszystkiego, co związane jest w ogóle z działaniem złego ducha, a koniec końców to najważniejsze jest przejście z życia tego doczesnego poprzez śmierć, która staje się przejściem do życia wiecznego, i tylko jeden, jedyny Jezus Chrystus wyszedł z grobu. Nikomu innemu się to nie udało, zabrał jeszcze swoją matkę z duszą i ciałem.
1: Piękna puenta, natomiast powiedziałeś koniec końców i mi się przypomniała piosenka, którą grałeś kiedyś na swojej liście, Pawła Kukiza. Koniec końców to początek początek wszystkiego, owoc spada z drzewa, by wyrosło nowe drzewo. To było dosyć dawno, ale pamiętam, że było. To przeszło przez listę przez chwilę.
0: Proszę. Rafał Bożyziński naszym gościem, pamiętający stare wydania listy, z czego się bardzo cieszę. Stare, nowe, bo wszystko jest jakby aktualne, na to nie patrzeć.
1: No i głosujcie na dalsze piosenki, tak, może będą gdzieś
0: mamy
1: tam.
0: Mamy nadzieję, że zagości któryś z tych utworów, które dziś w suplemencie do listy przebojów Muzyczne Dary. Prosimy Państwa o jakieś refleksje na ten temat na naszym fanpage'u. Mamy też oczywiście skrzynkę mailową, więc zapraszamy do tego, aby Państwo się do nas odezwali. Dziękuję Ci, Rafale, za wieść, pozdrowienia całemu zespołowi, do swojego domu, tam gdzie będziesz.
1: Przepięknie dziękuję i bardzo Państwa pozdrawiając, chcę dedykować tą piosenkę Obcy, jednocześnie prosząc, byście zobaczyli taki film Obcy, który się pojawił na rynku, bo jest warty, trochę w oparciu, znaczy bardzo w oparciu o opowiadanie Camille, ale jeszcze chcę powiedzieć, że nasz zespół to, i tutaj proszę, żeby zostało to wypowiedziane, bo nie powiedziałem ani przez chwilę o chłopakach, a to jest Artur Decyk, Weldekor na perkusji, na gitarze Adam Szewczyk, kompozytor większości utworów. Stanisław Stan czekała to na basie, a na wokalu Rafał Pożyziński, Wel Różny, chociaż na płycie usłyszycie też Angelikę Korszyńską-Górny oraz usłyszycie Noemi Górny, która gra przepięknie w utworze Jabberwocky na wiolonczeli, więc mam nadzieję, że sięgniecie po płytę. Bardzo zachęcam.
0: Kawał płyty rzeczywiście. Kawał drugi też przyjechałeś do nas. Zapraszamy częściej. Dużo dobra.
1: Wrócę z przyjemnością. Do zobaczenia, kochani. Do usłyszenia też.
0: Do usłyszenia.

0: nawet z najtrudniejszych rejonów, najbardziej odległych od Kościoła, od Boga, wyrywa nas Chrystus Pan, zszedł jako ratownik. I myślę, że to jest największa nadzieja, największa pociecha dla każdego. Ratunek możliwy, więc możesz zostać ocalony, bylebyś przybył do Chrystusa i zawierzył mu się na 100%. Bardzo dużo korespondencji, szybciutko do Państwa biegnę. Pani Delfina, witajcie kochani, z radością słucham suplementu, świadectw i Bożej listy. Z radością pozdrawiam słuchaczy, redaktorów i realizatorów. Pana Rafała, dziękujemy za rozmowę i Pana obecność w audycji. Szkoda, że program Ocaleni zniknął z telewizji. Dużo dobra, pozdrawiam. Pani Delfino, pozdrawiam serdecznie. Pani Ania jeszcze pisze, pozdrowienia dla Rafała Pożyzińskiego. Przypomniał mi się koncert Ocaleni, ten pierwszy. Piękne i dobre przeżycie. Być tam z wami ocalonymi to wyjątkowy czas. To pani Ania. Serdecznie pozdrawiam pani Aniu i pan Dariusz. Drogi Rafale, dziękujemy za świadectwo. Mile wspominamy twoją wizytę w Kanadzie i zapraszamy ponownie. Panie Dariuszu, dziękujemy i pozdrawiamy słuchaczy z modlitwą pokój i dobro. Dariusz, pan Michał, pozdrawiam pana Rafała i dziękuję za pana obecność w suplemencie. Witam, słucham i pozdrawiam zdjęcie zrobione w Licheniu. To z kolei drogi pan Michał. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich obecnych. Na koniec Dobromir Makowski i właśnie 12 kroków na tym nagraniu Dobromira Makowskiego, Rafał Pożyziński. W ten sposób kończymy suplement do listy przebojów muzyczne Dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, za stołem techniki radiowej Robert Czech. Dobromir Makowski, 12 kroków i Rafał Pożyziński.
1: Chcemy Cię zaprosić na drogę 12 kroków. Przywróciła ona do życia miliony ludzi na całym świecie. Jedna kartka A4 zawiera instrukcję, jak stać się wersją najpiękniejszą siebie samego. Na tej drodze nie będziesz sam. Nigdy już nie będziesz sam. Cały sens tych kroków otrzymałem w Kanie. Mam wypełnić co do joty.

0: Cele temat mojej egzystencji coraz bardziej śliski i ofiary w bliskich, koniec życia bliski.
1: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym

Boże, pozwól mi cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność,

Boże, pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi zaufać, że wszystko będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
1: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
2: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
3: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
4: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
5: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
6: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
7: Oblicza Wrocławia.
8: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
8: Autopromocja. She grew up with the children of the stars. In the Hollywood Hills and the Boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper